Radio Złote Przeboje 90 FM.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: serce pełne ciebie śpiewa Tomek Lipiński, a nasze uszy są pełne złotych przebojów od samego rana, gdyż właśnie takimi was budzimy. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakin, Tomasz Jurkiewicz.
1: Dzień dobry.
0: Spoglądamy na zegary, a na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze rzut oka w kalendarz. 28 maja mamy i to jest czwartek, a nasze spotkanie zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Pożar ocynkowni w Wielkopolsce pod kontrolą, jest apel do mieszkańców. Zachodnia Europa walczy z upałami. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już 36 osób. Będzie polski mecz w Paryżu. Świątek kontra Linet. Pożar ocynkowni w Obornikach w Wielkopolsce został wieczorem opanowany. Na miejscu w nocy wciąż pracowali strażacy, którzy dogaszali halo o powierzchni 5000 metrów kwadratowych, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Komendy Straży Pożarnej.
4: Teraz trwa jeszcze przelewanie pogorzeliska. Podajemy również pianę gasiczą, tak by zlikwidować wszystkie zarzewia ognia, które jeszcze niestety pojawiają się. Pokazują to nasze drony z kamerami termowizyjnymi.
3: Ze względu na potencjalne zagrożenie mieszkańcy powiatu obornickiego są proszeni o niezbliżanie się do warty. Powietrze i jakość wody monitorują grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zachodnia Europa walczy z upałami. Wielka Brytania i Francja odnotowują rekordowe temperatury. Utrzymująca się w Hiszpanii od połowy maja fala wysokich temperatur powietrza doprowadziła do śmierci co najmniej 36 osób. We Włoszech wprowadzono ograniczenia pracy na zewnątrz. W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Kolejne protesty przed sklepami Dino zapowiadają związkowcy, którzy pikietowali przed siedzibą firmy w Krotoszynie. Przekonują, że jeżeli zarząd nie zacznie z nimi rozmawiać, to zorganizują kilkanaście protestów równocześnie w całej Polsce. Będziemy też blokować centra logistyczne, mówi przewodniczący OPZZ Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
5: Będziemy podejmować każde działania, które sprawią, że w końcu pan Biernacki, zarząd spółki Dino, siądzie do rozmów.
3: Protesty mogą się odbyć już w czerwcu. Związkowcy domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Będziemy mieć polski mecz w wielkoszlemowym French Open. Iga Świątek i Magdalinet wywalczyły awans do trzeciej rundy paryskiej imprezy i zagrają ze sobą o miejsce w 1/8 finału. Dla Świątek to okazja do wyrównania rachunków. W ostatnim ich bezpośrednim pojedynku w marcu w Miami niespodziewanie górą była Linet.
6: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć.
3: Mecz naszych tenisistek już jutro.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: Warunki na drogach będą dzisiaj wyśmienite, będzie słonecznie, sucho. To, o czym chętnie kierowcom przypominamy, to są okulary przeciwsłoneczne, będą potrzebne. Poza tym ruch o tej porze jeszcze jest bardzo umiarkowany, mamy sporą szansę na to, że nie utkniemy w korkach czy koreczkach.
9: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: Pogoda w Legnicy.
8: W Legnicy tym razem ładnie, słonecznie, ciepło. Poranek wprawdzie dosyć chłodny, na początek dnia 9-10 stopni, ale to się zmieni. I dziś maksymalnie 22 stopnie. Słońca nie zabraknie. Przepiękna pogoda ma być jutro. Również słonecznie, ale zdecydowanie cieplej, bo 26 stopni. Warto ten czas wykorzystać, bo od soboty zmiana. Większe zachmurzenie i deszcz.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
7: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po 6:00 świat będzie pachniał konwaliami, kwiatami akacji oraz jedynym i niepowtarzalnym dieslem z Niemiec.
0: Po 6:00 też razem wymyślimy coś, czego Amerykanie mogą się od nas nauczyć, oprócz oczywiście kompotu truskawkowego i wietrzenia mieszkań. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Prowadzący się wzruszył, gdyż gra zespół, na którego koncercie był i bilet nosi do dzisiaj w kieszeni swoich dżinsów. Troszeczkę się sprał, troszeczkę się sfatygował, ale nie oddam go nigdy. Pet Shop Boys, gramy!

0: Jesteś na miejscu, prowadził cię Krzysztof Hołowcz. A nie, wróć, to prowadziła Kasia Kowalska. Prowadź mnie, śpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Dzień czwartkowy nam nastał, 28 dzień maja. No i czas o 6.12 o tej wczesnej porze spojrzeć do kalendarza. Co tam dzisiaj mamy ciekawego?
1: 88 lat temu powstało przedsiębiorstwo motoryzacyjne Volkswagen.
2: Które to wyprodukowało ulubiony samochód Polaków, czyli Passata w dieslu.
1: Tak jest.
3: Tak, tak. O.
1: Równowadzi. Dzisiaj mamy również dzień hamburgera.
3: A czy ktoś z Państwa słuchaczy kochanych zajada dziś na śniadanie narodowe danie? No i tu chcieliśmy powiedzieć Amerykanów, chociaż Hamburg to też miasto niemieckie. No to umówmy się, czy ktoś zajada Hamburgsa? Dajcie znać, 22 4 4 3 0, zaczynamy apel poranny. Czekamy na wasze głosy, wasze telefony i gramy Toma Jonesa, She's a Lady, 13 minut po godzinie 6. 22 4 4 3 0.

0: dzień dobry. Billy Joel, jeden z pierwszych artystów, który wykorzystał sztuczną inteligencję do nagrania teledysku, w którym gra na pianinie, siedzi sobie przy pianinie i zmienia wiek, niczym Brad Pitt w filmie Dziwny przypadek Benjamina Buttona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale muzyka jak najbardziej prawdziwa i my tylko po takie kawałki sięgamy. Takie prawdziwe, złote przeboje. Najchętniej z lat 80. i 90., bo te kochamy najbardziej, więc duet Eurythmics już za chwilę. Jest 19 minut po 6.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal. Henry Cavill.
2: 3, 2, 1.
1: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.

0: oko na śniadanie. Singing Back w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 na zegarach. Ostatni czwartek maja się budzi, a my budzimy was. Czy już nie śpicie? Sprawdzimy to teraz eksperymentalnie, naukowo, używając aparatu telefonicznego, zwanego obecnie smartfonem, chyba że używacie dziadkofona. Numer do nas 224 i 30. Powstań, baczność!
1: Na kompanii pobudka, pobudka, wstać!
2: Czołem, panie, nad redaktorze, melduję. Rano wstałem. Śniadanie zjadłem, zęby umyłem, a teraz niestety to robot.
3: A teraz to spocznij, tylko nie zaśnij.
4: Tak, tylko nie zaśnij, tak? Gdyż już czwarty dzień nic nam się nie chce, no niestety. Ale czwartek budzimy i nie przestaniemy, dopóki ogólnopolskiego powstania

Nie zorganizujemy. 22 44 30 to jest telefon dla spóźnionek na apel poranny radia Złote Przeboje, a zaśpiewa nam teraz Murray Head. Minuta po 6:30.

0: 1981, Jan Borysewicz na gitarze, ale na wokalu, gdyż jeszcze w zespole Lady Punk Janusza Panasewicza nie było. I to była mała Lady Punk, ale chwilę później zespół Lady Punk stał się dużą, a nawet bardzo dużą gwiazdą i tak jest do dzisiaj. Panowie w poniedziałek dostali przecież Fryderyka za całokształt twórczości. Gratulujemy i chcemy jeszcze. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry za 23 minuty siódma.
1: Fryderyka za wysługę lat, jak to się mówi. Za chwilę u nas nazywany ostatnio osobowtórem biskupa Rysia, Muniek Staszczyk, jako szwagier Kolaska, zaśpiewa przebój imieninowy, a wcześniej sprawdzimy, czy bez korków dojedziecie do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja. Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
1: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
0: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
1: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Reklama.
0: Złote przeboje w drodze.
6: Wiele jest miejsc w Legnicy, w których spotkamy drogowców. Jednym z takich miejsc jest na pewno ulica Słoneczna. Trwa przebudowa 600-metrowego odcinka od Alei Rzeczpospolitej do ulicy Radosnej. Drogowcy skupiają się na robotach brukarskich i przygotowują podłoże pod nową jezdnię.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: O tym się mówi, tym żyje internet w ostatnich dniach i tygodniach i to po obu stronach oceanu żyje. Mianowicie, uwaga, Amerykanie odkryli pewne cuda z Polski, z Europy. Na przykład kompot z truskawek, fruit water na to mówią. Bizarię odkryli, a nawet odkryli otwieranie okien i wietrzenie mieszkań.
2: No i właśnie dlatego dzisiaj pytamy was, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Zaryzykujmy, może żurek.
3: A może reklamówkę? Przeznaczoną do trzymania innych reklamówek.
4: No, albo kapcie dla gości.
2: Ja!
1: Też to jest rewolucja by była. Zaproponujcie coś, co jeszcze Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Jakieś szokujące odkrycie z Polski lub Europy. 22 44 i 30 to jest telefon do nas. Adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
2: A za najmocniejszy albo najśmieszniejszy telefon wyślemy wam złotą kawę poranną. Można ją zaparzyć po polsku, czyli po turecku. Amerykanie czegoś takiego nie zna. 22 44 i 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Down on Me, Under Pressure śpiewa dwóch księciuniów presji, Freddie Mercury i David Bowie. Pięknie, pięknie. A my bez presji teraz co robimy? Jedziemy na wakacje!
1: Sprawdzimy wakacyjne plany Polaków. Góry, morze albo Mazury. Gdzie w Polsce będzie najwięcej turystów? O tym już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: czwartek mamy dzisiaj, to jest 28 maja, jest siódma. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Śledczy wciąż namierzają sprawców alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Tańsze tankowanie na stacjach, spadają maksymalne ceny paliw. Polacy na wakacje wybierają Bałtyk, morze liderem rezerwacji. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania związane z fałszywymi alarmami. Do tej pory policja zatrzymała 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane na 3 miesiące. To autorzy fałszywych wezwań służb do budynku Telewizji Republika i do domu Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy nadal namierzają sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego, mówi prokurator Karolina Staros.
2: Nikt do tej pory nie usłyszał jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy, łącznie z ostatnimi czynnościami, może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Osoby już zatrzymane mają 19-20 lat. Wcześniej miały już problemy z prawem. Spłonął grób Łukasza Litewki na cmentarzu w Sosnowcu. Paliły się licznie ustawione znicze i wiązanki, mówi Łukasz Marchewka z Sosnowskiej Straży Pożarnej. Ogień pojawił się też przy betonowej płycie grobu.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo stworzył sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte. Okoliczne groby oczywiście zostały okopcone, natomiast co do uszkodzeń na tym etapie nie mogę się wypowiedzieć.
1: Łukasz Litewka zginął ponad miesiąc temu. Jadąc rowerem został śmiertelnie potrącony przez samochód.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Dziś taniej na stacjach. Obniżki dotyczą zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Litr 95 kosztuje maksymalnie 6 zł i 31 groszy, a cena oleju napędowego nie przekracza 6 zł i 57 groszy za litr. Jak wakacje w Polsce, to nad wodą. Z danych travellist.pl wynika, że prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. Kolejne 10% to jeziora. W góry chce pojechać 1/3. Co z cenami? Mówi Eugeniusz Triasun.
5: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
1: Najtańsze są city breaki od niecałych 300 zł za dwuosobowy nocleg w hotelu.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Crystal Palace sięga po tytuł najlepszej drużyny Ligi Konferencji UEFA. W finałowym meczu w Lipsku angielska drużyna pokonała 1-0 hiszpańskiej Rayo Vallecano. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie French Open. Iga Świątek i Magdalinet wygrały swoje mecze i w walce o czwartą rundę zmierzą się ze sobą. To spotkanie dopiero jutro, za to dziś w drugiej rundzie zobaczymy Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza w swoich singlowych pojedynkach. Magdalinet wystąpi w deblu.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Przypominamy o utrudnieniach w Lubinie. Są związane z kolejnym etapem budowy centrum przesiadkowego. To oznacza, że kierowcy mogą spodziewać się zmian organizacji ruchu, utrudnień w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie.

0: w Legnicy.
1: W Legnicy będzie dzisiaj ładnie, słonecznie, rześko. 22 stopnie to jest temperatura maksymalna. Jutro ma być cieplej, 26 stopni i warto wykorzystać pogodę, bo od soboty już, jakby to powiedzieć, nie pogoda. Większe zachmurzenie, deszcz będzie padać co najmniej przelotnie, a po weekendzie, w długi czerwcowy weekend, deszczu będzie sporo.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej zaśpiewamy sobie, że może i nie ma wody na pustyni, ale za to jest Beata Kozidrak, nasza prowadząca w Radiu Złote Przeboje.
3: Po siódmej też zaprosimy was na premierowe rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj wystąpią w nich panowie Niechcic, Cugowski oraz Bąkiewicz. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy czwartek, 5 minut po siódmej i gramy Jerry Halliwell.

0: Fon America i grupa Red Box w radiu Złote Przeboje, ale porzucamy Amerykę bez szalu, gdyż i u nas nad Wisłą dzieją się takie rzeczy, o których opowiedzieć warto. Otóż przez cały maj spotykamy się z naszą kochaną gwiazdą, kompozytorką, autorką tekstów, wokalistką, a od niedawna także prezenterką radiową.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: Czy my już mówiliśmy, że w nowej pracy Beata odnalazła się śpiewająco? Jeśli nie, to właśnie donosimy i przypominamy, że z Beatą spotykamy się codziennie o 12.30
2: tak.
0: I słuchamy opowieści o największych przebojach lat 80. i 90. A dzisiaj opowieść ma być pikantna.
2: Pikantna, gdyż dzisiaj, to już możemy zdradzić, Beata opowie nam, kim była zauroczona, a nawet zafascynowana w czasie pisania tekstu do piosenki Żal mi tamtych nocy i dni. I podobno był przystojny i podobno był to... A kto to był, to no, nie możemy zdradzać. Sami posłuchajcie. Nie. Dzisiaj o 12.30 takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz Maryla, czyli Małgośka. To nie pomyłka, to jest kolejny Złoty Przebój dla was. Gramy w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. 13 po 7.

0: Phil Collins i koledzy z Genesis w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Największymi przebojami z lat 80. i 90. budzimy Was codziennie, a dzisiaj mamy czwartek, 20 po siódmej.
1: No, a już za 10 minut, w związku z tym, że czwartek to będą rozmówki polsko-polskie, a z nich dowiecie się, co oznacza spotkanie z bratem Cugowskim. I nie tylko, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje. 90 FM.
2: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz

0: polsko-polskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala się porozumieć pokoleniom Polaków, wystąpią eponimy, czyli wyrazy, które powstały od nazwy własnej, na przykład od imienia lub nazwiska. A że znamy kilka takich, to się po nich przejedziemy. Zaczynamy.
2: Bogu ducha winny Bąkiewicz na początek. To nazwisko wykorzystywane jest niecnie do określania czynności fizjologicznej wynikającej z niedodania kminku do kapusty.
1: Kolejny bohater to Cuglowski. Spotkanie z bratem Cuglowskim oznacza, że młody człowiek poszedł w cuk. Rzeczone hipotetyczne spotkanie może trwać nawet cały tydzień. Potem spotkanie z bratem Cuglowskim robi się niezdrowe.
3: No i wreszcie niechcic. Mamy czwartek, więc po raz czwarty w tym tygodniu nic nam się nie chce. Jeśli chcielibyśmy przedstawić to w sposób bardziej liryczny, to można powiedzieć, że widziałem się dzisiaj z niechcicem, Bogumiłem niechcicem.
2: I tutaj propozycja. Spędzajcie z radiem złote przeboje, noce i dnie. A na koniec oczywiście pozdrawiamy wszystkich Januszów,
1: a zwłaszcza biznesu.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: przebój zespół Madness publicznie wykonał ostatnio na igrzyskach, nie ostatnio, kilka lat temu na igrzyskach olimpijskich w Londynie, a już za dwa tygodnie zaczyna się mundial. Przypomnijmy, Shakira będzie śpiewać po raz trzeci na mundialu. Było Waka Waka, było La La La, a w tym roku będzie co?
1: Daj, daj.
2: Daj, daj. Daj, daj, daj. Słuchajcie, żeby pozostać w klimacie tej sztuki przez wielkie Esz, będzie da, formacji nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę, jest za 19 minut 8.
3: Radio Złote Przeboje.

0: rewelacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi, tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Reklama.
7: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
8: Złote przeboje w drodze.
9: Na Pancernej spotkamy drogowców. Na razie skupiają się na intensywnym frezowaniu, a zakres tego remontu obejmuje nie tylko sfrezowanie starej nawierzchni, ale też regulację studzienek, wpustów, regulację krawężników, no i wreszcie ułożenie nowej warstwy bitumicznej. Kierowcy proszeni są o ostrożność.
8: Radio Złote Przeboje 90 FM.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Po tym, jak w Ameryce odkryli, uwaga, kompot z truskawek, u nich nazwany fruit water, dzisiaj pytamy was w tym naszym cyklu, jakie jeszcze szokujące odkrycie z Polski Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Może suszenie grzybów na nitce, albo, ładne, uwaga, możliwość przejścia miasta na piechotę. 22 44 3 0.
2: No, Amerykanie powinni odkryć jeszcze pyry z wilkiem,
3: białą klubaszę, malec z ogórkami małostronnymi.
4: Amerykanie nie znają na pewno chlebków.
5: Myślę, że na liście nie może zabraknąć zepsutych ogórków i zepsutej kapusty.
6: Amerykanie mogliby odkryć, że mleko bierze się od krowy, a nie z supermarketu.
7: Myślę, że skoro Amerykanie wzięli już sobie Zbyszka Ziobro z Węgier, to powinni wziąć od nas jeszcze placek po węgiersku.
1: Zaproponujcie coś, co jeszcze poza kulinariami Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. Jakieś szokujące odkrycie z Polski albo Europy. 22 44 i 30 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmocniejszy, najśmieszniejszy telefon wyślemy wam w prezencie złotą kawę poranną z prowadzącymi na pudełku. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: nam się ten głos i ten przebój Natalii Imbruglia, Torno w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, równo 5 minut zostało do 8, a my szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Diesel za mniej niż złotówkę?
0: Gdzie?
1: We Włoszech, słuchajcie, kierowcy ruszyli na stację z kanistrami.
2: Niemożliwe.
1: O tym szalonym błędzie systemu i ogromnych stratach właściciela opowiem już za chwilę w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. Tu wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Reklama.
2: Mamy dzisiaj czwartek, to jest 28 maja, jest 8. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
14: Strażacy dogaszają pogorzelisko po wielkim pożarze cynkowni w Obornikach. Szturm na stacje benzynowe we Włoszech. Diesel kosztował 20 eurocentów. Polska reprezentacja rozpoczyna przygotowania do meczów z Ukrainą i Nigerią. Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko potężnego pożaru w Wielkopolsce. W Obornikach paliła się hala produkcyjna miejscowej cynkowni. Płonęły m.in. groźne chemikalia, które są wykorzystywane do galwanizacji. Dym było widać z kilkudziesięciu kilometrów. Na szczęście udało się opanować sytuację, uspokaja starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, który prowadził akcję.
15: Dobra informacja jest taka, nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
14: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia warty. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Rozumiemy protesty naukowców, deklarują władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Protestujący wczoraj przed Sejmem naukowcy domagali się podwojenia wydatków na badania i rozwój w Polsce. Zgadzamy się co do tego, że wydatki powinny być większe, mówi wiceminister nauki Marek Gzik.
16: Musimy dużo większych starań przyłożyć do finansowania nauki na poziomie rządowym. Parlamentarnym musimy odbyć taką poważną dyskusję, aby też to, co płynie z budżetu państwa na naukę i szkolnictwo wyższe, żeby było na wyższym poziomie.
14: Ministerstwo deklaruje, że jest gotowe na rozmowy z naukowcami, a ich postulaty zostaną przedstawione rządowi. Szturm kierowców na stację benzynową koło Bolzano we Włoszech. Przez błąd systemu litr oleju napędowego kosztował tam nie 2 euro, a zaledwie 20 eurocentów, czyli w przeliczeniu jakieś 85 groszy. Na miejsce ruszyły tłumy kierowców z kanistrami, a kolejki rosły z minuty na minutę. Jak podają włoskie media, właściciel stacji stracił około 10 tysięcy euro. Klienci nie poniosą jednak konsekwencji, bo cena była wyświetlana prawidłowo. Czas na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zbiorą się dzisiaj we Wrocławiu i zaczną przygotowania do dwóch meczów towarzyskich. Polacy w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
12: Roboty drogowe to jest temat rzeka w Legnicy. Trwają prace na ulicy Działkowej na przykład. Trwają prace na ulicy Słonecznej. Ostatnio na profilu miasta pojawiły się zdjęcia z lotu ptaka. Widać, jak to wszystko wygląda. Jest metamorfoza, są utrudnienia.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Dziś będzie ładnie, słonecznie, dosyć ciepło, 22 stopnie. Taka idealna pogoda, żeby wybrać się na przykład na rower, na jakiś intensywniejszy spacer. Temperatura na pewno nie będzie przeszkadzać. Jutro ma być cieplej, 26 stopni, a od soboty temperatura bez jakichś większych zmian, ponad 20 stopni, ale jednak zachmurzenie będzie większe i pojawi się deszcz.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej ustalimy, co mamy fajnego po mamie, gdyż dzięki temu będzie można już po dziewiątej wygrać prezenty dla mamy, ale i na wspólne świętowanie.
2: A ponieważ zbliża się miesiąc z literą R, to po ósmej ustalimy też, jak wygląda obecnie fancy, trendy, wesele, czyli co się teraz podaje gościom. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartek też z R i gramy Irene Cara też z R, nawet podwójnym. Cztery po ósmej.

0: mamie.
1: W radiu Złote Przeboje nie tylko 26 maja, ale Dzień Mamy świętujemy przez cały ten tydzień. Z okazji najpiękniejszego święta w roku mamy dla was konkurs Mam to po mamie. No i chcemy się dowiedzieć, co najfajniejszego po swojej mamie macie.
2: Piszcie, piszcie o tych odziedziczonych cechach charakteru, czy zdolnościach, czy nieruchomościach na stronie złoteprzeboje.pl. My nagrodzimy te najciekawsze opowieści. W tym tygodniu codziennie mamy dla was 500 zł na wspólne chwile z mamą oraz bukiet kwiatów, który dostarczy Poczta Kwiatowa.
1: Mam to po mamie. Co mam? Napiszcie na złoteprzeboje.pl i to pręciutko. Zapraszamy, gdyż finał tej zabawy już o 9:30.
0: Mam to po mamie.

0: sizianej słowo samba wywodzi się prawdopodobnie od afrykańskiego określenia semba, które oznacza rytmiczne uderzanie się pępkami. I dzięki tej wiadomości samba podoba nam się jeszcze bardziej. 20 minut po 8 mamy.
1: A za 10 minut w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry ostatecznie ustalimy, co polskiego można by podsunąć Amerykanom poza tym kompotem z truskawek, żeby i oni byli zachwyceni. Za najlepszy pomysł będzie w prezencie złota kawa poranna dla was. Dzwońcie pod 2244 i 30.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Znowu lecicie? No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
16: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Po tym jak w Ameryce odkryli kompot z truskawek, jak oni mówią na to, fruit water. Odkryli też rosół skóry, wietrzenie mieszkań i kiszonego ogórka. Dzisiaj pytaliśmy was, jakie jeszcze szokujące odkrycia z Polski, z Europy Amerykanie mogliby wprowadzić u siebie. No i czas na podsumowanie.
2: Uważam, że Amerykanie od nas mogliby wykorzystać takie ucierane żółtko w kubeczku z dodatkiem cukru, tradycyjny kogel-mogel.
3: Moim zdaniem Amerykanie powinni od nas dostać koniecznie globus polski.
4: Myślę, że Amerykanie mogliby się nauczyć takich staropolskich

0: drinków, czyli załatwiania kawy, herbaty albo papieru toaletowego w pracy.
1: Amerykanie mogliby odkryć mrożoną ikrę ze śledzi.
2: Myślę, że nic tak nie ubawi Amerykanów, nie upiększy im życia jak las parawanów plażowych na Florydzie.
3: O tak, za inwazję parawanów z Polski wysyłamy naszą złotą kawę poranną. Można ją zaparzyć po polsku, czyli po turecku. Przypominamy, gdyż Amerykany o czymś takim nie słyszały. Dziękujemy za wszystkie telefony. A jutro, uwaga, zapytamy was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.

0: skład syropu klonowego z Kanady wchodzi 100% syropu klonowego z Kanady, tak w skład głosu Celine Dion wchodzi 100% głosu Celine Dion i my ten głos uwielbiamy i kochamy, zwłaszcza o wczesnej porze porannej. Radio Złote Przeboje na dzień dobry, za 20 minut 9.
1: No i jak tam wygląda droga do pracy? To jest ta pora, w której poważnie korkują się drogi w kierunku centrum, to my zaraz sprawdzimy, jak one wyglądają, a później podaruj mi trochę słońca. No dzisiaj to życzenie może się sprawdzić. Bem i Bem zagrają, zaśpiewają w radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
4: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
3: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień Dziecka w Kuprum Arena.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Górnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Przypominamy kierowcom o utrudnieniach na trasie Lubin-Wrocław. Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami organizacji ruchu na drodze krajowej nr 36. Auta jadące z Lubina w kierunku Wrocławia muszą jechać objazdem przez Prochowice, a inną trasę objazdu mają auta ciężarowe. Bezpiecznej podróży.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Złote przeboje na dzień dobry. Ether David, czyli artysta z R w nazwie, a zbliża się czerwiec, czyli miesiąc z literką R w nazwie. Znaczy to, że będą się ludzie pobierać i weselić, potem rozwodzić. No dobra, nieważne. A my mamy najnowsze weselne trendy. Uwaga.
1: Tak, to już nie jest, słuchajcie, rosół schabowy i bitki.
0: Dlaczego?
1: Na dobitkę.
0: Komu
1: nie,
0: to przeszkadzało?
1: Teraz wesela są fancy, kochani.
0: No.
1: Jeszcze niedawno musiała być na weselu fotobudka i fontanna z czekoladą.
0: No.
1: A teraz na topie jest robiona na oczach gości pizza, lody tajskie oraz sushi.
2: Jacie. O, przepraszam. Sushi to wcale nie jest nowy wynalazek. Po to są tradycyjne polskie poprawiny, bo gości następnego dnia sushi.
1: Sushi.
2: A teraz Eros. Eros, czyli będzie włoszczyzna, czyli jednak wracamy do rosołu. Eros Ramazzotti w radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 7:09.

0: Złote Przeboje na Dzień Dobry Eros Ramazzotti, który w tym roku zagrał w Polsce na zaproszenie Radia Złote Przeboje i to było dobre, a to co dobre warto powtórzyć, więc w przyszłym roku też go zaprosimy i znowu będziemy mieć dla was bilety na to wydarzenie. A teraz o innym artyście estrad i scen kabaretowo-standupowych dla niektórych.
1: Wielki projekt Donalda Trumpa jest pod znakiem zapytania. Już jutro może zapaść decyzja, która zatrzyma budowę Łuku Triumfalnego. Więcej o tym w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
8: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
9: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
11: Mediamarkt.
10: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Tis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Reklama.
1: 28 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
2: Rekordowe upały zbierają śmiertelne żniwo w Europie. Nocna prohibicja w Warszawie już od poniedziałku. Budowa łuku triumfalnego Donalda Trumpa podzieliła Amerykę. Rekordowe upały w wielu krajach Europy mają już tragiczne skutki. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło co najmniej 36 osób. W wielu regionach tego kraju termometry pokazały wczoraj 39 stopni. Grzegorz Kozioł.
3: Również portugalskie służby medyczne wydały ostrzeżenie związane z upałami. Temperatura w niektórych miejscach dochodzi tam do niemal 40 stopni Celsjusza. W poprzednich latach tak nie było. Czuć, że temperatury rosną. Jeszcze nawet nie ma lata, a temperatury są już wysokie. W poprzednich latach o tej porze roku w maju temperatury nie sięgały 35 stopni. W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej 7 osób, w tym 2 podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a 5 utonęło. Paryżanie schładzali się w kanale Saint-Martin pomimo zakazu kąpieli. Przyjechała policja, ale nie było większych represji, co było miłe, tylko kilka upomnień. We Włoszech także nastąpiła kulminacja fali upałów. W kilku miastach położonych na północy i w centrum temperatura przekroczyła wczoraj 35 stopni Celsjusza.
2: W Polsce od upałów na razie odpoczniemy, ale w przyszłym tygodniu według synoptyków wysokie temperatury wrócą. Służby wciąż na tropie osób, które wysyłały fałszywe zgłoszenia zagrożeń w mieszkaniu matki prezydenta. Do tej pory zatrzymano 3 osoby, ale żadna z nich nie jest w tej chwili powiązana z fikcyjnymi alarmami w Gdańsku. Duże zmiany w życiu nocnym stolicy. Od poniedziałku nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. Pilotaż od listopada obowiązuje w 2 dzielnicach w Śródmieściu i na Pradze Północ.
4: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
2: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami. Demokraci chcą uniemożliwić Donaldowi Trumpowi budowę łuku triumfalnego pod Waszyngtonem, informuje Washington Post. Z badania wynika, że ponad połowa Amerykanów jest przeciwna wzniesieniu tego monumentu. Kongresmeni ogłosili, że jutro oficjalnie złożą projekt ustawy zakazującej wznoszenie łuku w miejscu wybranym przez Trumpa.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
5: Błażej Kulesza, zapraszam. We Wrocławiu dziś rozpoczyna zgrupowanie piłkarska reprezentacja Polski, która przygotowuje się do 2 meczów towarzyskich. Biało-czerwoni w niedzielę zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, w środę w Warszawie podejmą Nigerię. Wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina za Burton French Open. Od sensacji do sensacji kroczy też Argentynka Solana Sierra. Najpierw wyeliminowała Emme Raducanu, a teraz Jasmine Paolini. Bez niespodzianek za to u panów w trzeciej rundzie są Serb Novak Djokovic i Norwek Kasper Ruud.
0: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pogoda.
2: Dziś odrobinę chłodniej na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni w Gdańsku, 18 w Warszawie, 19 w Krakowie, do 22 we Wrocławiu. Wszędzie dużo słońca, pokropić może tylko w okolicach Lublina i Białegostoku.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
1: Przez cały ten tydzień w Radiu Złote Przeboje świętujemy Dzień Mamy dla Mam. Mamy bukiety kwiatów, a dla Was 500 zł na wspólne właśnie z mamą świętowanie, a wszystko to w konkursie Mam to po mamie.
7: No to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl, napisz co masz po mamie, ale zrób to wyjątkowo, zachęcamy, bo nagradzamy autorów najfajniejszych wpisów, a kolejny finał tej zabawy już o 9.30, już niedługo, no to zapraszamy, zapraszamy i gramy Odd One Hands Up, 5 minut po 9.00.

0: The Way You Make Me Feel Michaela Jacksona zagraliśmy na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje i tutaj musimy przypomnieć, że główną rolę w słynnym ulicznym teledysku do tej piosenki zagrała modelka i tancerka Tatiana Tampcen i że owa modelka miała nawet nadzieję z tego wynika na romans z Królem Popu.
1: Tak, tak, tak, ale kiedy go publicznie pocałowała na scenie, to menadżer Michaela ją zwolnił, nie tylko z romansu, ale i z pracy. No jak tak można, prawda? No a u nas teraz Sheryl Crow, której narzeczony kolarz Lance Armstrong jeździł na dopingu, czyli znów mamy, no jak tak można. Zagrajmy sobie lepiej, All I Wanna Do leci w radiu, Złote Przeboje na Dzień Dobry, gramy.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: po mamie.
1: W Radiu Złote Przeboje świętujemy przez cały tydzień Dzień Mamy i sprawdzamy, co macie po mamie, jakie najlepsze, najpiękniejsze cechy i organizujemy wam wspólne chwile z mamą.
2: No i mamy dla naszych mam najpiękniejsze słowa, no i jeszcze 1500 zł na zorganizowanie wspólnego wypadu do kawiarni, do galerii, do teatru, na wycieczkę można też.
1: Tak, na złoteprzeboje.pl piszecie nam, co macie po mamie, my wybieramy te najpiękniejsze opowieści i tym razem poznamy autorkę jednej z takich właśnie opowieści, słuchaczkę Beatę z Gdyni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To wszyscy się zamieniają w słuch, opowiadaj, co masz po mamie.
3: A po mamie to mam wiele rzeczy, ale przede wszystkim mam miłość do motoryzacji. Kiedy byłam mała, zawsze jeździłam za mamą samochodem i to na przednim siedzeniu. No teraz, kiedy mama już jest starsza, to częściej ja ją

0: jeździ sobie takie bliższe trasy, ale uwielbiamy nasze wspólne wypady. Mimo tego, że zaraziła mama mnie do motoryzacji, to zaraziła mnie również do muzyki, do miłości, do zwierząt, do ludzi. Muzyki słuchałam od najmłodszych lat. Z mamą chodziłam na różnego rodzaju koncerty muzyczne i do tej pory nam jeszcze się uda. Udaje niekiedy razem gdzieś wyjść.
1: No Beatko droga, no to zróbmy tak, za tę piękną historię zdobywasz 500 zł na wspólne chwile z mamą, możecie razem wyjść na koncert na przykład.
0: Dziękuję bardzo, świetnie, a dla mamy
1: mamy też bukiet, który dostarczy jej poczta kwiatowa, gratulacje, brawo, cudowności.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.
2: Tak się cieszyła Beata, jutro też nagrodzimy najpiękniejszą historię, dlatego nie czekajcie, nie zwlekajcie, tylko zgłaszajcie się do naszej zabawy Mam to po mamie, a zgłaszacie się na złoteprzeboje.pl.
3: Mam to po mamie.

0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
3: Expert dalej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
9: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wiadomości do Media Markt.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

0: Jak to lubią mówić prezenterzy radiowi, a zwłaszcza ci z radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mówisz i masz! Savas! On you! A to teraz w cyklu Mówisz i Masz, powiedzmy, że się rozstajemy.
1: Mówisz i Masz, piątek będzie jutro.
0: No tak,
1: Jak bardzo chcecie tego weekendu, to będzie jutro. A na razie dziękujemy za czwartkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Lorkiewicz, a Gosia Kościelniak już z nami przy mikrofonie.
2: Czwartkowy przedpołudnie teraz zaczniemy. U nas w Radiu Złote Przeboje taka granica, to jest godzina 10, umowna, więc tuż po wiadomościach wchodzimy umownie w przedpołudnie, a tuż po południu, bo o 12.30 kolejne spotkanie z naszą majową gwiazdą i koleżanką radiową Beatą Kozidrak.

0: Cindy Lauper pięknie to zaśpiewała. Time After Time to był rok 84, kiedy ten piękny, premierowy wtedy utwór stał się z miejsca wielkim przebojem. Za 4 minuty, godzina 10, najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja.

0: 499 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
5: 3, 2, 1.
4: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
6: Reklama. Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Legnicy.
8: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od podsumowania akcji, którą zorganizowali legnicy policjanci wspólnie ze Strażą Miejską. To działania bezpieczne przejście dla pieszych. Okazało się, że na przejściach niekoniecznie jest bezpiecznie. Policjanci ujawnili 26 wykroczeń polegających na wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych albo bezpośrednio przed nim. 13 przypadków przekroczenia prędkości w rejonie przejścia dla pieszych. 2 przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu oraz 1 wykroczenie związane z nieprawidłowym przejeżdżaniem przez przejście dla pieszych. Legnicka Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa i obowiązujących przepisach. A my przypominamy, dziś na Placu Słowiańskim badania profilaktyczne dla panów.
9: Panowie, jazda po zdrowie, czyli wielka akcja bus, który przyjeżdża specjalnie dla was do Legnicy.
8: Zaprasza prezydent Maciej Kupaj, a my w wiadomościach za godzinę zaprosimy do Lubina. Zoo w Lubinie już w najbliższy weekend będzie świętować 12 urodziny.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
8: To jest słoneczny dzień, ładny i ciepły. Dziś w Legnicy 22 stopnie, jutro ma być cieplej, 26 stopni i będzie równie pogodnie, równie słonecznie. Warto wykorzystać te dni, bo od soboty już zachmurzenie większe, pojawi się pierwszy przelotny na razie deszcz, a po weekendzie i w trakcie długiego weekendu padać może całkiem intensywnie.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
10: No to zaczynamy, tak jak powiedziałam, umownie przed południem. Czwartkowe, majowe, piękne, koniec maja, ale szybko ten maj mija. To jest jeden z moich ulubionych miesięcy i chciałabym, żeby trwał dłużej, ale czerwiec też nie jest gorszy. Gosia Kościelniak, zapraszam, a witam się z wami wielkim przebojem Eruption.

8 minus po 10, słuchacie Radia Złote Przeboje. Czwartek, za oknem wiosna, powoli przechodząca sobie w lato, a my w większości w pracy. A wczoraj bardzo rozśmieszył mnie kolega z redakcji, bo siedział wściekły, aż mu para szła z uszu i mówię: nie uszło mojej uwadze, że jesteś jakiś taki lekko niespokojny. A on na to mówi: jestem jak Rocky Balboa po trzeciej kawie, bo mi się nagrania skasowały. I od razu chwyciłam sobie ten pomysł na dzisiaj. Jaką postacią jesteśmy dziś w pracy? On był jak Rocky Balboa, bo mu się pliki skasowały, nagrania. A jaką postacią jesteśmy dziś w pracy my? Jaką jesteście wy? Postacią z kultowych filmów. I dlaczego? 2244430. No czekam, bo pomysłowi jesteście zazwyczaj niesamowicie. Czekam do południa na telefony. Za najciekawsze oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Jeśli wolicie mailem, to można. robota@złoteprzeboje.pl. Jaką postacią z kultowego filmu dziś jesteście w pracy? I dlaczego?

wracać tam, gdzie byłem, na festiwal popularnie zwany Interwizją, organizowany przez Międzynarodową Organizację Radia i Telewizji. Troszkę się bał, bo wydawało mu się, że to nie jest materiał na przebój. Okazało się jednak, że Zbyszek Wodecki ten konkurs wygrał. Był tak szczęśliwy, że taki wolny numer wygrał i że ma pierwsze miejsce, że pożyczył od kolegów pieniądze i na własną rękę wystawił bankiet. To były duże pieniądze, wszystko na poczet tej nagrody, którą następnego dnia miano mu wręczyć, ale okazało się, że tą nagrodą była tylko jedna róża, więc został z jedną różą i długami.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
10: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
11: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prani w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Zajaca, nie zając.
1: A jaką postacią z kultowych filmów jesteście dziś w pracy? I dlaczego? 2244430.
2: Ja to się czuję jak powolniak z filmu. Co ludzie powiedzą? Nic mi się nie chce.
3: Jaką postacią jestem w pracy z kultowych filmów? Mogę być detektywem Monk. Perfekcjonalistą jestem. Zauważam każdy najmniejszy szczegół. Wszystko musi być na swoim miejscu.
4: Ja jestem jak Hulk. Właśnie kapelkuję łazienkę. Dopóki wszystko idzie dobrze, jestem spokojny. Ale jak coś pójdzie nie tak, to może wszystko furgać.
1: Hulk. Pod wpływem stresu człowiek spokojny w filmie Hulk przemienia się w zielonego olbrzyma, bardzo niebezpiecznego. No to lepiej cię nie denerwować dzisiaj i aby wszystko poszło dobrze nam wszystkim w pracy. Jaką postacią jesteście dziś w pracy? Postacią z kultowych filmów i dlaczego? 2244430, czekam do południa na telefony. Za najciekawszy dzisiaj oddam biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Czekam na wszystkie wasze telefony, bo macie świetne pomysły, a jeśli wolicie maile napisać, to można robota@złoteprzeboje.pl. Robota nie zając.

0: No coś się stanie dziś na pewno, Andrzej Piaseczny. Andrzeju, masz rację. Oby to było dobre i obyście mogli o tym opowiedzieć potem na antenie Radia Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i okolic.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
4: Reklama. Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Aleksandra Brodziak, zapraszam. 4 lata więzienia dla Elżbiety P., byłej księgowej szkolnej z okolic Legnicy. Kobieta wyprowadziła ponad 1 000 000 złotych na swoje prywatne konto. Więcej o tej sprawie Grażyna Wiatr.
7: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała, i jeszcze nadzór budowlany.
6: Kobieta przyznała się do winy, jak powiedziała. Nie pamięta, na co wydała pieniądze. A my pamiętamy o zbliżających się 12 urodzinach lubińskiego zoo. Okazja do świętowania już w najbliższą niedzielę, a potem w poniedziałek 1 czerwca. Wśród atrakcji tort dla zwierząt. W wiadomościach za godzinę raz jeszcze przypomnimy o dzisiejszej akcji, która właśnie trwa w Legnicy. Panowie, jazda po zdrowie.
5: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
6: Jest słonecznie, jest ładnie, jest coraz cieplej. Temperatura dzisiaj będzie krążyć wokół 22 stopni. Jutro może być cieplej, 25 stopni, no ale pogoda już niepewna. Okazuje się, że może popadać, pokropić w zasadzie. Jutro odrobinę deszczu, w sobotę trochę deszczu. No, niedziela wygląda dobrze, ale po weekendzie znowu deszcz. Tym razem cała seria dni z deszczem.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Witam Was wszystkich w kolejnej godzinie przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje. Łączy nas to, że słuchamy tego samego w tym samym czasie. A czego słuchamy? Największych przebojów lat 80. i 90. z przyjemnością. Mamy dobry gust. Baje con Dios, tak zaczynamy tę godzinę. A potem sami posłuchajcie.

8 minut po godzinie 11. Radio Złote Przeboje, 12 czerwca 1993 roku. Brytyjski zespół UB40 wraz z piosenką I Can't Help Falling in Love with You zdobył szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Ten utwór ponownie wybrzmiał we wszystkich rozgłośniach radiowych od czasów, kiedy śpiewał go wcześniej oczywiście Elvis Presley. I to ten przebój znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu Silver z Sharon Stone i Williamem Baldwinem w rolach głównych. Krytyka uznała, że piosenka zasługuje na wyróżnienie właśnie w tej wersji i po premierze mówiono, że utwór idealnie wpasował się do scen filmowych. No właśnie, a my dzisiaj sobie rozmawiamy w naszym cyklu Robota nie zając, jaką postacią jesteście dzisiaj w pracy, postacią z kultowych filmów. Dzwonicie 224 i 30 i naprawdę pomysły macie nieziemskie. Zresztą za chwilę się nimi z resztą Polski podzielimy. No to UB40, Can't Help Falling in Love.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Jaką postacią dziś w pracy jesteście? Postacią z którego kultowego filmu lub serialu? 2244430.
1: Witam, Radosław. Ja jestem jak ten miś uszatek. Zawsze jestem klapnięty, taki kurczę jak ten miś.
2: Ja osobiście porównałabym się do serialu Świat według Kiepski, dokładnie do Fredka Kiepskiego, który mówi, że nie ma w tym kraju pracy dla ludzi z jego wykształceniem. Bo ja też uporczywie szukam pracy. Jestem i drukarzem, i opiekunem medycznym, mimo to nie ma.
3: Rysiek z klanu to właściwie jestem ja. Oaza spokoju. No i tak samo jestem budowlańcem, jak i Rysiek z klanu. Ta sama profesja i ten sam spokój, nic go nie zakłóci.
0: Klapnięty jak miś uszatek. Klapnięty jak uszko misia uszatka. No i oczywiście Rysiek z klanu. No to jest absolutnie kultowa postać. No a Kiepski to już nawet nie wspominam. Bardzo Wam dziękuję za telefony i czekam na kolejne 2244430. Jaką postacią z kultowego filmu lub serialu jesteście dziś w pracy? Można też mailem robota@złoteprzeboje.pl. Do 12 jeszcze sobie o tym gawędzimy, a potem oddam za najciekawszy telefon biały porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2244430.
4: Robota nie zając.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba!
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Reklama.

Dzisiaj czwartek, więc jeszcze dziś i jutro będzie z nami prowadząca swój program w niedzielę od godziny 12 do 14. Gwiazda, a równocześnie nasza koleżanka z radia, Beata Kozidrak. A dzisiaj o 12.30 opowie znowu w rozmowie z Piotrem Jaworskim o swoim kolejnym wielkim przeboju. A tych wszystkich tajemnic i historii związanych z nagrywaniem, czy z teledyskiem, czy z tym, jak powstawał tekst, nie znamy, ale poznamy. O 12.30 dzisiaj zapraszam.

0: Perfect i Bujanie w obłokach i to wielki przebój z roku 1997, a wysłuchacie właśnie radia Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Nasza ukochana muzyka. Za 3 minuty będzie południe, czwartkowe i wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
3: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki Luzemcena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
10: Wiadomości z Legnicy.
11: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Na początek o nieuczciwej byłej już księgowej z okolic Legnicy. Kobieta na 4 lata pójdzie do więzienia, bo przez 16 lat okradała prywatne instytucje.
12: Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły. Szybko okazało się, że poszkodowana jest też druga podstawówka, w której księgowa pracowała i jeszcze nadzór budowlany. W sumie kobieta przywłaszczyła sobie blisko 1 300 000 złotych. Przyznała się do winy, ale śledczy powiedziała, że nie wie, na co wydała te pieniądze.
11: Tyle groży na wiatr. A teraz o bezpłatnych badaniach dla panów, które dziś do godziny 18 w Legnicy na Placu Słowiańskim. Badania odbywają się w ramach akcji Panowie, jazda po zdrowie. I na koniec o nowej propozycji Politechniki Wrocławskiej, która otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym kształceni będą specjaliści do spraw infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Zajęcia odbywać się będą w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się uzdrowisko Cieplice.
10: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
11: W Legnicy dzisiaj dużo słońca, ładna pogoda, taka wymarzona, żeby spędzić czas poza domem. Nie będzie męczących upałów na razie. Dziś 22 stopnie, jutro temperatura wzrośnie, ale do 25. To, czego możemy spodziewać się w ciągu tych najbliższych dni, to jest mieszanka. Troszkę słońca, ale też zachmurzenie i przelotny deszcz, a mniej przelotnie, intensywnie popada po weekendzie.
10: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Dzień dobry, witamy już czwartkowe popołudnie. Radio Złote Przeboje, największy przeboj lat 80. i 90. Nasze rozmowy z cyklu Robota nie zając. Dzisiaj akurat rozmawiamy sobie o tym, jaką postacią z filmu kultowego lub serialu dziś się czujecie. A teraz przed nami Eurythmics, za chwilkę.
13: Radio Złote Przeboje.
9: Podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy, a o 12.30 spotkanie z Beatą Kozidrak.

0: Zająca, nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie o tym, jaką postacią z filmu kultowego dziś jesteście w pracy. Tomka pozdrawiam mocno, który to napisał, że jest dziś w pracy jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Ściga się z czasem, aby do czwartej. A telefonów też nie brakuje.
2: Ja dzisiaj jestem jak Batman, czyli jak niedobry dzień. Po prostu niedostępny i nieprzytomny.
3: Dziś w pracy jestem trochę jak skrzyżowanie pani Frizzle i Mirabel Madrigal, czyli dzień dobry, spontanicznie zmieniamy plan, robimy projekt, dekoracje i kryzys emocjonalny klasy rozwiązujemy w 12 minut.
4: Ja jestem jak Scarlett O'Hara z Przeminęło wiatrem. To, co mam zrobić dziś, pomyślę o tym jutro.
5: Dzień dobry, a ja jestem jak struś pędzi wiatr. Twitwi, twitwi i listy wszystkie w rejonie dostarczone. Miłego dnia dla wszystkich i słonecznego popołudnia.
1: Ja też mocno pozdrawiam i ściskam, no poczucie humoru nas uratuje nie jeden raz. I dla Scarlett O'Hary dziś pakuje nasz piękny biały kubek z limitowanej edycji postać z kultowego filmu Scarlett O'Hara i Przeminęło z wiatrem. I jaka mądra postać, pomyślę o tym jutro. Jutro zresztą też sobie porozmawiamy. Dziękuję Wam za wszystkie telefony i maile dzisiaj, a za 20 minut w Radiu Złote Przeboje spotkanie dzisiejsze z Beatą Kozidrak.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama. Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: to dopiero się zaczynał maj. Dopiero Beata Kozidrak dołączała do naszej ekipy radiowej, żeby przez cały maj o 12.30 od poniedziałku do piątku opowiadać o swoich największych przebojach. A to już koniec maja, czyli dzisiaj i jutro jeszcze będzie można posłuchać rozmowy Piotra Jaworskiego z Beatą Kozidrak. No i w niedzielę od 12 do 14 jej autorski program Na naszych falach złotoprzebojowych. Posłuchajmy teraz razem.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie tak o tej porze spotykać się z Beatą Kozidrak codziennie w radiu Złote Przeboje, a później będzie żal. Później będzie żal, jak ruszysz trasę i te spotkania będą rzadsze. Oj, niedobrze, niedobrze. No ale to skoro ten żal się pojawił, to
3: żal
2: dzisiaj...
3: Żal i tamtych nocy i dni.
2: No właśnie. Uh-huh. Czyli piosenka z pierwszej solowej płyty. Jak to z tym tekstem było? Coś? Zmiany na kolanie na ostatnią chwilę?
3: Wiecie co? Po prostu ja napisałam... Oczywiście byłam przygotowana do tej płyty bardzo. Tak mi się wydawało, ale jeden tekst do tej piosenki do końca nie byłam niezachwycona. I dokładnie w drodze na prom poszukałam sobie tej weny twórczej, prawda? Na kolanie, wiesz, zmieniłam ten tekst, prawdę mówiąc, diametralnie, no.
2: Napisałaś od nowa.
3: No, tak. Prawie tak, coś tam zostawiłam, ale mimo, że pierwotnie...
2: Pamiętasz, co tam było na początku, jak to miało być?
3: Nie pamiętam, ale pamiętam, gdzie wpadł mi do głowy ten tekst, no, bo będąc na wakacjach zobaczyłam takiego, prawda, bardzo przystojnego mężczyznę, który się opiekował basenem, w którym pływałam i on zwrócił na mnie uwagę, ja na niego. No i tak zostało mi w pamięci, że chyba już wtedy było tak żal mi tamtych nocy i dni, prawda?
2: Proszę.
3: Tak, tak, inspiracją do tej piosenki był przystojny basenowy.
2: Cóż za uroczenie.
3: Zauroczenie poszło, jak nie wiem.
2: No to kochani, to teraz każdy niech przypomni sobie jakąś swoją fascynację, nikomu o tym nie mówcie.
3: Lub zauroczenie.
2: Lub zauroczenie, tak jest, tylko zróbcie głośnie radio Złote Przeboje
3: i bawcie się przy piosence Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Beata Kozidrak. Zapraszam na popołudnie pełne największych przebojów lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
13: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
13: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
15: Znowu lecicie?
16: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
15: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
16: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
17: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.

jeszcze słyszę w uszach głos Beaty Kozidrak w przeboju Żal mi tamtych nocy i dni. No a już otwieramy dzisiejszą zabawę. Mamy dla Was zagadkę, no a Wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Czekają Radia z logo, Radia Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej podpisem. Możecie zobaczyć ten zestaw na Instagramie. Zapraszamy. Na Wasze telefony czekamy od teraz do 17, a o 17.30 wyłonimy jak codziennie dzisiejszego zwycięzcy. Jesteście gotowi na pierwszą podpowiedź? Rozwiązaniem zagadki jest najcenniejszy podpis w zeszycie kolekcjonera. 2244430. Powiedzcie też proszę, za co lubicie Radio Złote Przeboje i wśród autorów dobrych odpowiedzi wybierzemy ten z najciekawszym uzasadnieniem tego, za co lubicie Radio Złote Przeboje właśnie. 2244430. Rozwiązaniem zagadki jest najcenniejszy podpis w zeszycie kolekcjonera.

0: Ale to musiał być szał na koncercie Danger Zone, Strefa Niebezpieczeństwa i Kenny Loggins z roku 1986. Za 3 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w radiu, złote przeboje i prognozy pogody na popołudnie też sprawdzimy. Zostańcie z nami, mocnym, fantastycznym, pobudzającym muzycznym uderzeniem zaczniemy kolejną godzinę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Reklama.
10: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś. Śmiertelne w skutkach zderzenie dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie. Sanatorium w Nałęczowie czasowo zamknięte przez wirusa. Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł. 16 groszy, za benzynę 98 6,73, a za olej napędowy 6 zł. 37 groszy za litr. To oznacza, że jutro tankowanie będzie tańsze niż dziś. Śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie w Łódzkiem. W wyniku obrażeń zginął 52-latek jadący jedną z nich, mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
12: 52-letni mężczyzna poruszający się na hulajnodze elektrycznej podczas wykonywania manewru skrętu w lewo zderzył się z 15-latkiem, również poruszającym się na hulajnodze. W wyniku zdarzenia starszy z uczestników doznał bardzo poważnych obrażeń. W stanie ciężkim, nieprzytomny został przetransportowany do szpitala.
11: Jego życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze kolejne zawiadomienia w sprawie publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Tym razem chodzi o arkusze z biologii, geografii, fizyki, informatyki, historii i WOS-u oraz języka polskiego i matematyki na poziomie rozszerzonym. Sanatorium w Nałęczowie zamknięte do końca maja, tak zdecydował sanepid po tym, jak w uzdrowisku wykryto dużą liczbę zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Część osób na własne życzenie wróciła już do domu, część jest w izolacji, wszyscy czują się dobrze. Cały ośrodek jest dezynfekowany, zacznie ponownie przyjmować kuracjuszy od 1 czerwca.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Dzień dziecka coraz bliżej, prawie połowa z nas planuje go obchodzić. Na prezenty najczęściej planujemy wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karolina Łuczak z Providenta.
13: Drugim najczęściej wybieranym prezentem jest wspólny czas, zarówno przez dzieci, jak i rodziców. Wspólny spacer, wyjście do kina, czy teatru lub uroczysty posiłek.
11: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
0: Pogoda.
10: Tylko na północnym wschodzie dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu i tam 16 stopni, w centrum Polski do 18, a w Legnicy i Wrocławiu do 22. Jutro na zachodzie do 26 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący żelowy klej z włóknami Fiberforce Ceresit CM16.
10: Dzień dobry, witamy wspólnie kolejną godzinę czwartkowego popołudnia, prawie 3 minuty po godzinie 13. Skoro już po wysłuchaniu wiadomości wiemy to, co dzieje się i w Polsce, i na świecie, a jest najbardziej istotne, to możemy sobie wracać do życia, do pracy i do słuchania największych przebojów lat 80. i 90. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Bon Jovi.

Radio Złote Przyboje. Niezbyt często myślimy o tym, że aby utrzymać formę, na przykład żeby tańczyć podczas koncertów, gwiazdy muszą traktować swoje ciało jak sportowcy. Często ćwiczą śpiew podczas biegania na bieżni, żeby nauczyć się kontrolować oddech w czasie skoków i szybkiego poruszania się po scenie. Mają indywidualne plany żywieniowe, które wspierają regenerację mięśni po wielogodzinnych próbach tanecznych, które trwają nierzadko po 10 godzin. Na przykład Michael Jackson, no wiadomo, zrewolucjonizował występy na żywo. Jego moonwalk, precyzyjne ruchy i dynamiczne sekwencje wyznaczyły standardy dla całych pokoleń. Madonna też słynie z kondycji tańca podczas długich koncertów. Beyoncé także jest znana z niezwykle energetycznych kilkugodzinnych show, a jej choreografie łączą taniec współczesny i hip-hop i elementy marszowe. No a przed nami przebój Natalii Kukulskiej pod tytułem W biegu. No tak a propos kondycji.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
0: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
2: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
0: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja.
3: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena!
5: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

przed nami piosenka, która została napisana w 1984 roku z myślą o filmie Grandview USA, w którym grał Patrick Swayze, ale ostatecznie nie została tam wykorzystana. I kiedy Patrick Swayze zaproponował ten sam utwór dla Dirty Dancing, producenci uznali, że ballada w ogóle nie pasuje do klimatu filmu i początkowo nie chcieli jej umieścić na ścieżce dźwiękowej, a kiedy reżyser usłyszał demo piosenki, no jednak się nią zachwycił. Utwór idealnie wpasował się w emocjonalną scenę pożegnania bohaterów. Prawda? Radio Złote Przeboje za 29 minut będzie 14.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Gdy ktoś zwinął ci miliardy, wezwij zawodowców. Oni to ogarną. Nowy film Guya Ritchiego. Jake Gyllenhaal, Henry Cavill.
9: 3, 2, 1.
8: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.

0: Z doświadczenia życiowego wiem, że wiele kobiet bardzo lubi takich mądrych, ustatkowanych, doświadczonych mężczyzn o pięknym głosie, takich już dojrzalszych.
1: Skąd ich brać?
0: No jest taki jeden.
1: Ryszard Rynkowski?
0: No tak. Myślałam, że pomyślisz, że powiesz, wiesz, ja tutaj, że firankami rzęsy zawrugasz, ale nie dał się nabrać.
1: Mnie naciągnąć na lewe sanki. Słuchajcie, no mamy takich wspaniałych facetów, wspaniałe dziewczyny, chórki, duety, zespoły. No nic tylko brać i słuchać.

0: No my troszkę jak ta Sophie B. Hawkins zawsze jesteśmy pod ręką muzycznie w Radiu Złote Przeboje, ale również z tylko sprawdzeniami, wiadomościami, te najbliższe o 14.
1: Pierwsze umowy na zakupy w ramach programu SAFE zostały właśnie podpisane. Premier mówi o dziejowej chwili, a my w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14 sprawdzimy, na co pójdą te pieniądze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwedgranit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl
8: 28 maja, mamy czwartek, tu Radio Złote Przeboje i Miriam Lipińska, która przedstawi wiadomości.
9: Pierwsze pieniądze z programu Safe już zagospodarowane. Sąd przyspieszył posiedzenie w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Jest podejrzenie pierwszego przypadku zakażenia wirusem Ebola w Europie. Pierwsze umowy na zakupy finansowane z programu SAFE podpisane to m.in. dostawy dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym system ochrony informacji i mobilne laboratorium zajmujące się cyberbezpieczeństwem.
10: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
9: Mówi premier Donald Tusk. To jeszcze przez chwilę o polityce. Posiedzenie sądu w sprawie aresztu dla Zbigniewa Ziobry zostało przyspieszone. Odbędzie się na początku lipca, a nie we wrześniu, jak wcześniej planowano. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ekstradycji byłego ministra, który jest obecnie w USA. Ziobro jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenia podczas porodu, mówi lubelska konsultantka perinatologii profesor Adrianna Kondracka.
11: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
9: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola, to w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Jak podają austriackie media, pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie Ebolą, ale lekarze chcą jeszcze potwierdzić wynik kolejnymi badaniami.
12: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
13: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
9: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj maksymalnie 22 stopnie na zachodzie Polski. Poznań, Szczecin, Wrocław to te miejsca, gdzie ta temperatura jest najwyższa, a przeważnie około 18. Na wschodzie mogą pojawić się opady deszczu. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i jej wspaniałości kulinarne. Co dzisiaj podajemy do stołu?
14: Ekspresowe placuszki z serka wiejskiego na słodko. Jest to ulubiony przepis moich dzieci. Jedzą je na śniadanie, jedzą na kolację, ale też bardzo dobrze sprawdzają się właśnie, gdy wychodzimy na plac zabaw. Wam również polecam.
8: Mniam. Słuchajcie, to ten przepis już niedługo, a teraz po prostu witam was serdecznie i smakowicie. Jerzy Telesiński.
15: This is Mambo number 5.

0: Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, w którym swój program w najbliższą niedzielę ma Beata Kozidrak, która do nas dołączyła, a kto chce jej zdjęcie z autografem i pamiątkowe radio ze specjalnej, ściśle limitowanej serii, to ręka do góry. Taki zestaw wczoraj wygrał Tomek.
1: Dziękuję bardzo i też się bardzo cieszę. Fajny dzień dzisiaj się skończy. Do 18 w pracy, a tutaj proszę.
0: Uwaga, pora na podpowiedź numer 2. Hasło, którego dziś poszukujemy, najczęściej zapisuje się w pośpiechu po koncercie. Często na kartce, płycie lub zdjęciu. 2 2 4 4 3 0 do 17 czekam na wasze odpowiedzi, o co dzisiaj pytamy. No i pamiętajcie, dodajcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. O 17.30 ogłaszam zwycięzcę. Show is hot out here. No.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Zapraszamy na Dzień Reportażu i spotkania z finalistami 17. edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 30 maja od godziny 11. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
7: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
13: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

Złote przeboje. Uwaga, miłośnicy Whitney Houston, powiem wam w tajemnicy na razie jeszcze, że od poniedziałku rozdajemy bilety na Tribute to Whitney Houston, wspaniałe muzyczne wydarzenie. Tyle zdradzę na razie, więcej już niebawem. Czy są tu jacyś fani talentu Whitney Houston?

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już jutro. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wiosna za oknem, wiosna w sercu, czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14.30.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

0: Will you be there? Zapytuje w Radiu Złote Przeboje Michael Jackson, a robi to akurat w dobrym momencie, bo pora na kolejny piknikowy przepis na coś pysznego i zdrowego. Aneta Łańcuchowska, dietetyk kliniczna i ekspresowe placuszki z serka wiejskiego. Na słodko.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
3: Potrzebujecie pół opakowania serka wiejskiego, jajko, mąka orkiszowa jasna, dwie łyżki tej mąki, pół łyżeczki proszku do pieczenia, półtorej łyżeczki erytrytolu, jedna łyżeczka oleju rzepakowego, dodatkiem mogą być sezonowe owoce, przygotowanie tych placuszków. Serek wiejski, mąka, jajko, proszek do pieczenia i erytrytol wymieszaj ze sobą. Na patelni rozgrzej olej rzepakowy, który jest cudowny do smażenia. Na rozgrzanym oleju uformuj placuszki i smaż z dwóch stron pod przykryciem, aż się oczywiście zarumienią. Na ostatnie dwie minuty możesz zdjąć pokrywkę. Placuszki podawaj właśnie z tymi sezonowymi owocami, ale też myślę, że fantastycznie będą smakować na przykład z dodatkiem jogurtu naturalnego.
2: Zdrowie na talerzu w Radiu Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.

0: Right Said Fred, Don't Talk Jazz Kiss, tak grawam Radio Złote Przeboje. W czwartek jest 28 maja i co w związku z tym dzieje się i w Polsce i na świecie, powiemy wam o 15.
1: Powiemy między innymi o poważnym wypadku ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami. Wiadomo, że jeden z nich został ciężko ranny, a szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się zbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Jeśli chcesz, to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
5: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie, 28 maja. Miriam Lipińska przedstawi wiadomości.
6: Kolejna osoba zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów. Wypadek ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Zaczynamy jednak od wiadomości z ostatniej chwili. Jest czwarta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami, które ściągnęły policję i strażaków do mieszkań polityków i osób związanych z prawicą. Trwa przesłuchanie zatrzymanego, na razie nie usłyszał zarzutów. Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania. Wypadek wojskowej ciężarówki z amerykańskimi żołnierzami w Zachodniopomorskiem. 8 wojskowych USA zostało rannych. Jeden w ciężkim stanie został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Gryficach. Żołnierze jechali na ćwiczenia na poligon pod Drawskiem Pomorskim. Wioząca ich ciężarówka zjechała z drogi i przewróciła się na pobocze. Okoliczności wypadku bada żandarmeria wojskowa.
7: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
6: Sanepid zamknął do 1 czerwca uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować, wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana, ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
8: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
6: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni dłużej u osób starszych i dzieci. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówił Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
9: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
6: Z analiz rynku wynika, że teraz noclegi nad morzem są tańsze o blisko 4%.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
10: Aleksandra Brodziak, zapraszam. To już 12 lat, odkąd działa zoo w Lubinie. W związku z tym będą urodziny dwudniowe w niedzielę i w poniedziałek. Będzie tort dla zwierząt, będzie słodki poczęstunek dla zwiedzających. Będzie też pokaz smaki zoo, czyli tajemnice zwierzęcej diety. Wiele się wydarzy, na przykład w poniedziałek premiera gry terenowej, czy koncert chóru dziecięcego Narodowej Orkiestry Dętej. Wszystko to w zoo. Albo na dużym wybiegu, albo w okolicach zagrody, albo jak koncert w siedzibie zoo. Zoo w Lubinie zaprasza na swoje urodziny. Już od 12 do 14 czerwca Satyrykon i oczywiście międzynarodowa wystawa, którą będzie można obejrzeć w Muzeum w Legnicy, a w kinach dziś m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
5: Gdańsk 17, Warszawa 19, 20 stopni w Krakowie, Katowicach i Łodzi, Szczecin 21, Wrocław i Poznań 22. Dzisiaj słonecznie i bez deszczu z niewielkim zachmurzeniem na północnym wschodzie i na krańcach południowo-wschodnich. O pewnym magicznym koncercie w Chicago, którego marzenie Rogalskiej zazdroszczę jak wszyscy diabli, pogadamy sobie z wyżej wymienioną o 15.30, bo okazja ku temu dzisiaj wyjątkowa. Zostańcie z największymi przebojami lat 80. i 90. na cały czwartek. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Wpadliśmy na pomysł stworzenia Too Shy w mieszkaniu Nika. Kawałek miał refren, który wydawał mi się uroczy, opowiadał Chris Hamill w wywiadzie dla Guardiana. Nieoceniona okazała się pomoc jednego z kolegów. Mój znajomy biznesmen zainwestował 10 tysięcy funtów w nowy sprzęt dla nas, taki, jaki miało Depeche Mode. To odmieniło nasze brzmienie, zdradził wokalista Kajagoogoo w tej samej rozmowie. O naszych gwiazdach wiemy wszystko. Colby Calais, teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
8: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej, a sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość, bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Zespoła People i Depeche Mode wrócił złote przeboje. Ja chciałem cię zapytać, droga Marzeno, czy ty się zaliczałaś do szalonych fanek Depeszów? Moja koleżanka Kasia kazała na siebie mówić Depeszuwa. Byłaś aż tak bardzo?
1: Byłam Depeszuwą, chociaż naprawdę to ja sobie do tych Depeszów troszkę potrzebowałam dojrzeć, ale no nie, tak, nie, tak. No byłam. I w ogóle, to takie pytanie to Jurek. To
2: się jest nie
1: czysta, to jest czysta formalność. Bo chcę ci powiedzieć, że jeden z najwspanialszych koncertów, jakie słyszałam w życiu, na jakich byłam w życiu, to koncert właśnie Depeszów. Uwaga, w Chicago, w Grand

0: Matka, to było wszystko. Chciałam się uszczypnąć, czy ja na pewno nie śnię. Zdecydowanie był to najpiękniejszy koncert w moim życiu pod każdym względem.
1: Przypomina mi się takie przykazanie Boże. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Czyli nie pożądaj, nie zazdrość. I jak ja mam sobie z tym poradzić? Jak ja bym ci zazdroszczę
0: Jurek,
1: i pożądam
0: zazdrość.
1: Być
0: ja sama sobie tego momentu zazdroszczę do tej pory.
1: A wiesz, że ja poznałem Coolio?
0: Naprawdę?
1: Tak? Zazdrościsz mi?
0: No pewnie, że się zazdroszczę. Człowieku, że się zazdroszczę.
1: Ale Boże,
0: właśnie
1: coś.
0: To mi teraz puścisz?
1: Gangsta's Paradise 90.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt albo wyglądasz jak moja ex.
3: Ups, jutro zapytamy Was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
19: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
20: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
21: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
22: Sponsorem programu jest zakład kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

Kocham te niemieckie nowofalowe zespoły i to zimne, elektroniczne brzmienie. Kiedyś jeszcze stylówa panów z Alphaville była dla mnie super imponująca. No, dzisiaj to już pewnie bym się tak nie ubrał, ani nie zrobiłbym sobie takiej fryzury, ale sentyment jest. Taylor Dayen. Będziemy jej teraz słuchać. Ogłosiła właśnie, że dołączyła do Roxette jako gość specjalny amerykańskiej jubileuszowej trasy koncertowej zespołu. I to jest wspaniała wiadomość.

0: Maxi Priest, Close to You i 1990 rok, ale schodzimy na ziemię. Rok 2026, punktualnie o 16:00, tylko sprawdzone wiadomości.
1: Będzie sportowo, bo mamy świetne wieści z Paryża. Życiowy sukces jednej z naszych tenisistek, Mai Chwalińskiej, we French Open. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
2: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
3: Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Reklama.
2: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 28 maja, pora na wiadomości, które przedstawi Miriam Lipińska.
1: Są podpisy pod kolejnymi umowami na zakupy w ramach programu SAFE. Potem o tym, za ile jutro zatankujemy. I życiowy sukces naszej tenisistki Mai Chwalińskiej zameldowała się właśnie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Kolejne umowy finansowane z programu SAFE zostały właśnie podpisane. To na zakup hełmów z ochroną balistyczną i kamizelek zintegrowanych. Pierwsze umowy w ramach SAFE podpisano dziś przed południem. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
11: Jestem poruszony, bo mam takie poczucie, że to jest właśnie ten dzień. Ta kropka nad i rzeczywiście jest już dziś widoczna i pewna. Pieniądze europejskie na SAFE zagwarantowane. To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
1: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jutro tankowanie będzie tańsze. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 15 groszy do 6,16 zł. Natomiast cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6,37 zł za litr. Fatalne wieści dla rolników i plantatorów, a w efekcie dla nas, konsumentów. Wracają ostrzeżenia przed przymrozkami. Dotyczą województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Najbliższej nocy przy gruncie temperatura może tam spaść do minus 2 stopni, a to może odbić się na uprawach, przez co na przykład owoców będzie mniej. Od poniedziałku w Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja już w całym mieście. Od listopada zakaz nocnej sprzedaży alkoholu dotyczył dwóch dzielnic, Śródmieścia i Pragi Północ.
12: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto, w związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani, był na to czas.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiada, że nie będzie taryfy ulgowej, a przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do zakazu, muszą liczyć się z karami.
13: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: W nich na koniec sport i świetne wiadomości z kortów Roland Garros. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z belgijską tenisistką Elise Mertens 6-4, 6-0 w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Awans do trzeciej rundy turnieju to jej życiowy sukces.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
14: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Wielkimi krokami nadchodzi wydarzenie, za sprawą którego Legnica znów stanie się stolicą satyry, ilustracji, artystycznego humoru. Mowa oczywiście o Satyrykonie. Centralnym punktem tego programu będzie międzynarodowa wystawa Satyrykon Legnica 2026, prezentowana w Muzeum Miedzi. Ale będą też inne atrakcje, na przykład 12 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej wystąpi Cortez, a 14 czerwca wystąpi kabaret moralnego niepokoju. I takie są plany na 12-14 czerwca w Legnicy, a już 2 czerwca, czyli w najbliższy wtorek, w Parku Miejskim bieg papieski. I jeszcze jeden temat, który na pewno zainteresuje wszystkich, którzy mają ochotę się popluskać. Trzymajmy kciuki za pogodę, za temperaturę. Jutro otwarcie akwafanu.
13: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
0: Deszcz może się pojawić na Podlasiu i na Podkarpaciu. Na termometrach 22 stopnie we Wrocławiu i Poznaniu, to najwyższe temperatury. 21 w Szczecinie, 20 w Krakowie, Katowicach, Łodzi, 19 w Warszawie i 17 w Gdańsku. Dlaczego użyczając nawet najbliższym swoją kartę płatniczą popełniamy poważny błąd i jakie to z sobą niesie konsekwencje? Powiem wam o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Jak nie dzisiaj, no to już tylko jutro macie jeszcze szansę na prezenty od naszej nowej redakcyjnej koleżanki. Dołączyła do nas Beata Kozidrak. Jej zdjęcie z autografem i radio z limitowanej konkursowej edycji Radia Złote Przeboje rozdam o 17.30, a do 17.00 czekam na wasze telefony z hasłem.
1: Odpowiedź może być też również inicjał.
2: To będzie podpis Jarosława Kozidraka.
3: Ta piosenka to piosenka Kolekcjoner.
0: Te propozycje to nie są poprawne odpowiedzi. Podpowiedź numer 3 przed nami.
4: To podpis artysty specjalnie dla fana. Jeśli znasz poprawną odpowiedź, to mój podpis może trafić do ciebie.
0: 2 2 4 4 3 0. Jak brzmi dzisiejsze hasło, którego szukamy? No i za co lubisz Radio Złote Przeboje? Czekam na wasze telefony.

jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Wiadomości do Media Markt.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Edusho 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi. Sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen. Reklama.

0: Genialna grupa Classic z Nuvo w Radiu Złote Przeboje, w którym przed wakacjami warto pamiętać, że nigdy, ale to przenigdy nie należy dawać nikomu płacić naszą własną kartą. Nawet żonie, mężowi, dzieciom i najbliższym. Dlaczego?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Podpisując umowę, właściciel karty płatniczej zobowiązuje się do przestrzegania warunków wystawcy karty. Zatem, zgodnie z przepisami bankowymi, karta nie jest własnością wspólną, z której pozostali członkowie gospodarstwa domowego mogliby korzystać bez ograniczeń. Banki ostrzegają również, że udostępnianie PIN-u albo danych karty może zostać uznane za rażące zaniedbanie w przypadku sporu. W takiej sytuacji klient traci ochronę gwarantowaną. Chociaż przepisy nakładają na banki obowiązek zwrotu pieniędzy za nieautoryzowane transakcje, to tylko wtedy, kiedy klient nie naruszył zasad bezpieczeństwa.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Kuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Kuprum Arena.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Do końca dnia przeważnie słonecznie, przelotny deszcz możliwy tylko na wschodzie. Wieczór i noc z przymrozkami w pasie od północy przez centrum po południe kraju. Tyle w pogodzie, to teraz o tym, co na drogach. Radzę Wam omijać krajową 20, to Pomorze Zachodnie, a chodzi o odcinek Stargard-Chociwel. W pobliżu miejscowości Dalewo droga jest tymczasowo zablokowana po śmiertelnym wypadku, w którym zginęła jedna osoba.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje 90 FM.

What's a Woman w Radiu Złote Przeboje. Co za kobieta w Radiu Złote Przeboje, czyli Kylie Minogue, mam na myśli. Okazuje się, że zmagała się z nawrotem choroby nowotworowej. Dopiero w nowym dokumencie Netflixa opowiada, że 5 lat temu po raz drugi zdiagnozowano u niej raka piersi. Przyznała, że po nawrocie choroby była tylko skorupą człowieka i nie miała siły mówić o tym publicznie. Na szczęście przeszłam przez to znowu i wszystko jest dobrze. Hej, kto wie, co czeka na nas za rogiem, ale muzyka pop mnie karmi, wyznała artystka, którą teraz zagram wam w Radiu Złote Przeboje.

0: pięknie jest, czy nie jest, to tak naprawdę zależy od tego, czym będzie mówić Miriam o 17. Jest, nie jest, będzie?
1: Kierowcy o 17 koniecznie zróbcie głośniej, mamy wieści dotyczące przyszłości pakietu paliwowego CPN. A szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
2: Autopromocja.
3: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
4: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
3: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
4: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry. Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwedmyślnikgranit.pl.
8: Tu Radio Złote Przeboje. Jest czwartek, 28 maja. Pora na wiadomości. Miriam Lipińska.
9: Co dalej z pakietem CPN? Rząd zdecydował. Prokuratura bada wczorajszy tragiczny wypadek w Kutnie. Zderzyły się tam dwie hulajnogi elektryczne. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Rządowy pakiet paliwowy CPN pozostanie z nami na dłużej. W Dzienniku Ustaw właśnie pojawiły się rozporządzenia, zgodnie z którymi niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. A jutro ceny maksymalne paliw będą nieco niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, za benzynę 98 6,73, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
10: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
9: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm. Prokuratura bada wczorajszy śmiertelny wypadek z udziałem dwóch hulajnóg elektrycznych w Kutnie, mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
11: 51-letni mężczyzna poruszał się hulajnogą elektryczną po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie skręcił w lewo bez sprawdzenia, czy obok niego nie znajduje się inny uczestnik ruchu. W ten sposób doszło do zderzenia z 15-latkiem, również jadącym hulajnogą, który w czasie skręcania wyprzedzał 51-latka.
9: W wyniku zderzenia 51-latek uderzył głową w słup. Ciężko ranny trafił do szpitala. Jego życia nie udało się uratować. Jak dodała prokuratura, w chwili zderzenia kask na głowie miał tylko 15-latek.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B. Była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
12: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
9: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: wiadomości. Pogoda.
8: A dzisiaj wyraźne ochłodzenie na termometrach od 15 stopni na Półwyspie Helskim przez 18 w centrum do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Dzień nadal przeważnie słoneczny prawie wszędzie, trochę więcej chmur na Podlasiu i na Podkarpaciu, no i tutaj też lokalnie przelotnie ciągle jeszcze może popadać. Tu Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę po raz przedostatni nagrody w związku z tym, że program na naszej antenie ma od niedawna Beata Kozidrak. Nazywam się Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki, zostańcie ze mną.

Żanet w radiu Złote Przeboje. Okazuje się, że jest właśnie w bardzo ciekawym momencie życia. Trochę zaczyna wszystko od nowa. Nowa muzyka, nowa miłość, a wkrótce pierwsze dziecko. Trzymamy kciuki za przyszłą mamę i za powodzenie na nowej drodze życia. Trzymamy też kciuki za tych, którzy chcą wygrać prezenty od Beaty Kozidrak. Już za chwilę rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki, a do tego wspaniałe radio ze ściśle limitowanej serii konkursowej. Już tu na Was czekają.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Thank you.

0: tym, że miłość wisi w powietrzu, zaśpiewał John Paul Young w Radiu Złote Przeboje, w którym dzwonię teraz do naszej słuchaczki. Dzwonię z nagrodami. Dzień dobry.
1: A, witam serdecznie.
0: Jak mija czwartek z największymi przebojami lat 80. i 90.?
1: Mija bardzo fajnie. Słonecznie na plaży.
0: Na bojejku! A gdzież ta plaża? Powiedz, żeby wszyscy zazdrościli.
1: W Kuźnicy.
0: Jest tam jeszcze pewnie sporo miejsca, co? Troszkę przed sezonem.
1: Tak.
0: A małe radyjko mam dla ciebie również tutaj od nas. I do tego zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak, ale jedna drobnostka. Jak brzmi hasło, o które dzisiaj pytaliśmy?
1: Hasło to był autograf.
0: I to te nagrody, które właśnie wymieniłem, droga Joanno, która sobie spędza czas z radiem Złote Przeboje na plaży, są twoje. Gratuluję.
1: A super, dziękuję ślicznie, nie spodziewałam się dzisiaj tego.
0: No widzisz, jak potrafimy zaskoczyć. No, od morza do Tatr, doskonała muzyka, niech wam towarzyszy i na wakacje, i w pracy, i wszędzie. A takie nagrody, no to też tylko u nas. No to, o Boże, czegoś ci można życzyć jeszcze więcej. No już chyba wszystko masz. No Joanno, to następnych nagród od Radia Złote Przeboje, co?
1: No, dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A i niektórzy to w życiu mają ciężko. Na plaży słuchają Radia Złote Przeboje. Nie ma czego zazdrościć. Jutro po raz ostatni nagrody od Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Wiecie, co robić, prawda? No, dla pewności.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje codziennie. Rozdajemy aż 500 zł na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

0: Linki do MediaMarkt.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
9: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
11: masz. Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Po południu przelotny deszcz możliwy na wschodzie, ale w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. Z kolei w nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia od synoptyków dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To jeszcze sprawdzamy sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na odcinku między węzłem Żuławy Zachód a węzłem Dworek w pobliżu miejscowości Cedry Małe na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch osobówek jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: I Just Called to Say I Love You w Radiu Złote Przeboje, piosenka z filmu Kobieta w czerwieni, film, którego ja nie oglądałem, ale Tomek Brel
1: oglądał.
0: No właśnie. Przygotowany do zajęć Tomek Brel. Co to dzisiaj po 18 u nas?
1: No nie będziemy oglądać filmów, to mogę obiecać. Po godzinie 18 będą na pewno koncertowo dobre wieści. Jeżeli kochacie muzykę zespołu Dire Straits, to wszystko jasne. Bądźcie czujni.
0: No takie czwartkowe popołudnie i wczesny wieczór, to ja rozumiem. To jeszcze przed Tomkiem Prince we własnej osobie.

0: czyli jak to mawiają książę, księciunio w Radiu Złote Przeboje. A propos, która z polskich gwiazd jest zafascynowana Princem, o tym między innymi opowiem wam dzisiaj w programie Cała Muzyka po 18. Za chwilę zaczynamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

0: MediaMarkt.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
11: Reklama.
12: Właśnie minęła 18, to oznacza, że czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje.
13: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Życiowy sukces Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. W Paryżu wyeliminowała dziś dużo wyżej notowaną Belgijkę. Elise Mertens wygrała 6-4, 6-0. Wydarzeniem dnia w Paryżu było jednak odpadnięcie Jannika Sinnera. Lider rankingu miał duże kłopoty fizyczne i po dwóch wygranych setach i prowadzeniu 5-1 w trzecim przestał biegać do piłek. Ostatecznie przegrał z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Serundolo w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Sinner, Carlos Alcaraz.
13: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
12: Pogoda. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie. Jutro w większości miejsc sporo słońca, przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. 15 stopni w Suwałkach, 21 w centrum, 26 na zachodzie. 18 już za nami, a przed nami czwartkowa cała muzyka pełna bardzo dobrej wiadomości. Powiem już teraz na ucho, na pewno będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie i na pewno za niedługo powiem, co trzeba będzie zrobić, żeby je zdobyć. No a teraz dowody na to, że światem muzyki rządzi przypadek. W pewnym sklepie wpada na siebie dwóch facetów, no i tak od słowa do słowa powstaje zespół Pet Shop Boys.

Suzanne Vega i Luka w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe, zwłaszcza dla fanów Dire Straits. Muzyka tego zespołu w niezwykłym symfonicznym wydaniu zabrzmi 15 czerwca w Poznaniu. Sułtanie Swingu, Walk of Life, Money for Nothing czy Brothers in Arms. Piosenki, które znamy wszyscy, no i będziemy je mogli usłyszeć ponownie w bardzo niezwykłych orkiestrowych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Na scenie Kuba Badach, Marek Napiórkowski i wspomniany Krzysztof Herdzin, a dzisiaj mam dla Was podwójne bilety na 15 czerwca, przypominam, do Poznania. I w tej sprawie zapraszam na naszą automatyczną sekretarkę. Pytanie bardzo proste. Jakie niezwykłe wspomnienia wiążą się z piosenkami zespołu Dire Straits? Może macie jakąś ukochaną, ulubioną? Czekam na Wasze niezwykłe opowieści. Najciekawszą historię na pewno nagrodzę biletami. Zapraszam 22 4 4 3 0.

Lolita i Alizę. Jeżeli dobrze poszukać w sieci, to być może jeszcze znajdziemy zdjęcie pewnego samolotu, który był ozdobiony rysunkiem małej dziewczynki. No właśnie, w dzieciństwie Alizę wygrała konkurs na taki samolotowy rysunek, ale w plastykę nie poszła, bo jej życie zdominowało śpiewanie. A sam samolot pewnie jeszcze gdzieś tam lata. Kto wie. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj jeszcze na pewno niezwykła historia pod tytułem Nasza gwiazda spotyka gwiazdę światową. Przypominam też o koncertowych wspaniałościach dla fanów muzyki zespołu Dire Straits, symfonicznie. No a teraz muzycznie pięknie powędrujemy do lat 90. Artysta, który doczekał się zaszczytnego miana Wagnera muzyki rockowej. No taki komplement, to ja rozumiem. Meat Love.

Podejrzewam, że nawet dla samej Kate Bush sporą niespodzianką było, kiedy ta kompozycja powróciła triumfalnie po 40 latach na listy przebojów. Wszystko oczywiście za sprawą serialu Stranger Things, serialu, no, który chyba oglądaliśmy wszyscy. Za chwilę Amanda Lear w Radiu Złote Przeboje, artystka bardzo tajemnicza. Dlaczego? Wszystko się wyjaśni za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Szukam kogoś, kto pomoże mi spłacić kredyt albo wyglądasz jak moja ex.
3: Ups, jutro zapytamy Was, jak zepsuć randkę jednym zdaniem.
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wiosna za oknem, wiosna w sercu. Czas powitać wiosnę na talerzu. Wiosenne przepisy kulinarne poznasz w cyklu audycji Zdrowie na talerzu. Słuchaj, notuj i inspiruj się ciekawymi przepisami. Tylko w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do piątku po godzinie 14:30.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
14: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
15: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Sąsiadówki z okazji.

0: Gyllenhaal, Henry Cavill.
1: 3, 2, 1.
0: W filmie Zawodowcy. Tylko w kinach.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: W najbliższej nocy wrócą przymrozki. Ostrzeżenia przed nimi dotyczą pasa od północy przez centrum po południe kraju. To czeka nas w pogodzie. A co czeka kierowców, którzy właśnie są w trasie? Utrudnienia. Na krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Chełmno-Tuchola. W pobliżu Chełmna awarię ma pojazd przewożący zwierzęta. Z tego powodu ruch odbywa się tam wahadłowo.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.

Amanda Leary, czyli chyba najbardziej tajemnicza postać w historii show biznesu, już wyjaśniam, o co chodzi. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, kiedy się urodziła, no to może być problem, i to zarówno z datą urodzenia, jak i z miejscem. Proszę bardzo. Saigon, Hongkong, nieco rzadziej Singapur czy też Szwajcaria. A jeżeli chodzi o datę urodzenia, no to tu zaczyna się pełen karnawał. 39, 41, 46, 1948 albo 1950. Ciekawe, czy sama Amanda Leary wie, kiedy się urodziła. No i pewnie, gdyby nie reklama słodyczy przed laty, no to...

tej piosence byśmy już być może nawet zapomnieli. Tyle Amanda Lear w Radiu Złote Przeboje, teraz zespół Kobra Nocka i piosenka, o której zapomnieć się nie da. Kocham cię jak Irlandię, jeden z muzycznych hymnów końca lat 80. To na pewno.

0: Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje. Niedawno widziałem się z naszą redakcyjną koleżanką Marzeną Rogalską, no i udało nam się porozmawiać na temat jej fascynacji Jennifer Lopez. Okazało się być największą fanką Jennifer. A propos, no to wyobraźmy sobie, że gwiazda polska spotyka gwiazdę zagraniczną albo planuje spotkać. Taka historia przydarzyła się zespołowi Blue Café. Cała historia jest bardzo niezwykła.
1: Kiedyś Blue Café pojechało na koncert do Kanady. Organizator wiedział, że moim marzeniem było spotkać się z Princem. Godzina 8 rano, gdzieś mnie budzą, gdzieś mnie ciągną, jakimś samochodem wiozą, ja mówię, zwariowali. Jedziemy, słuchajcie, jakieś takie niskie zabudowa, baraki. Ja mówię, jeszcze bardziej zwariowali, o co chodzi? Może mnie porwali? I słuchaj, wchodzimy, a tam jest przepiękne studio Metalworks. Siedzi realizator, od razu kawa i tak dalej. No oczywiście prowadzą mnie do pokoju, gdzie swój fotel miał specjalnie przywieziony Prince, książę księciu i tak dalej, i tak dalej. Księciu, to... niesamowite, wiesz, wchodzisz, gdzie jakby czujesz tego ducha, że tam właśnie ten artysta był, nagrywał.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby do spotkania doszło. Po 19:00 bardzo dobre wiadomości dla fanów muzyki zespołu Dire Straits. Będą bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. No a teraz klasyka Albana i Romina Power.

0: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 miligramów meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Jaka będzie dzisiejsza noc i jaki będzie początek weekendu, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdzimy za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
14: Sport w 30 sekund.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Kwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz pożegnał się z wielkoszlemowym turniejem w Paryżu. Polka po raz pierwszy awansowała do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, pokonując Belgijkę Elise Mertens do 4-0. Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. W trzeciej rundzie Kwalińska zagra z Greczynką Marią Sakaria i Iga Świątek z Magdą Linet. Nie wiem, to odpowiedź Roberta Lewandowskiego na dwa najważniejsze pytania. Gdzie zagra w nowym sezonie i kiedy zakończy karierę w reprezentacji? Dziś ruszyło we Wrocławiu zgrupowanie kadry przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Ten pierwszy w niedzielę, ten drugi w Warszawie w środę.
13: Pogoda. Jutro w większości miejsc sporo słońca, przelotny deszcz może pojawić się jedynie na wschodzie. 15 stopni w Suwałkach, 21 w centrum, 26 na zachodzie. W nocy dość pogodnie, tylko na południowym wschodzie możliwe jeszcze przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na wschodzie i miejscami w centrum do 8 na zachodzie. No, w nocy z temperaturami słabo, jak słyszeliśmy, ale za to jutro 21-26 stopni, nie ma wstydu. No to teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. W końcu tylko w Radiu Złote Przeboje usłyszycie same największe hity lat 80. i 90. Teraz powędrujemy do lat 80. Thomas Anders bardzo często w Polsce się pojawia. Pewnie za niedługo ponownie będzie można usłyszeć gdzieś na scenie na żywo ten utwór.

miałeś być. To Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy na Instagramy gwiazd. Na jednym ze zdjęć Monika Brodka pozuje na skuterze, gdzieś chyba w ciepłych krajach, bo drzewo, które jest w tle, wygląda no, jak palma. Pooglądajcie zresztą sami. Tina Turner teraz w programie Cała Muzyka, no a ja przy okazji przypominam, jeszcze w tej godzinie na pewno podwójne bilety na koncert Dire Straits symfonicznie. Czyli tak, Kuba Badach, Marek Napiórkowski, Krzysztof Herdzin i muzyka zespołu Dire Straits w niezwykłych aranżacjach. To 15 czerwca w Poznaniu. A ja pytam was o wasze ukochane kawałki z repertuaru Dire Straits. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja za najciekawszą historię komuś wręczę bilety. 22 4 4 3 0.

0: takie perełki też się zdarzały w latach 80. Baltimora i Tarzan Boy w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę oddział zamknięty i Krzysztof Jaryczewski, który pamiętam opowiadał nam o swojej pierwszej pracy przed śpiewaniem. Pracował na lotnisku i doprowadził nawet do małego pożaru gdzieś na zapleczu. Zresztą temat niezwykłych zajęć gwiazd, prócz śpiewania, no to temat rzeka. Chyba najbardziej niezwykłym zajęciem może pochwalić się Krzysztof Cugowski, który, wyobraźcie sobie, pracował przy zbiorze tulipanów.
1: Tak, byłem na tych tulipanach, tylko problem polega na tym, że ja po pierwszym dniu siedzenia przy taśmie, gdzie no każdy, kto ewentualnie był tam, to wie, o czym mówię, powiedziałem, że nie, to ja, jeżeli tak, to ja się nie nadaję. No i ten właściciel tego całego bałaganu mówi, przerzucił mnie na zewnątrz, do pracy w polu przy tych, no także doświadczenie miałem, ale powiem jedno, że po 2 miesiącach schudłem 12 kilo. Także ja chętnie bym teraz, gdyby mnie ktoś zmusił do takich 2 miesięcy takiej pracy, jak tego, i to bym też chętnie ten minus 12 kilo przyjął, a najlepiej minus 20.
0: No próbuję sobie to wyobrazić. Krzysztof Cugowski zbiera tulipany. Ileż ja bym dał, żeby to zobaczyć? Oddział zamknięty teraz.

0: Powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem, jak kobieta zmienną może być. No bo tak, media społecznościowe, zwłaszcza Instagram Britney Spears, żyje własnym życiem. Nie tak dawno mówiłem, że zawiesiła swoje konto, ale konto już działa. Zresztą podejrzewaliśmy, że tak będzie.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Sąsiadówki z okazji Europejskiego Dnia Sąsiada już 29 maja. Z badań Oto Dom wynika, że wspólnoty potrzebujemy dziś tak samo mocno jak komunikacji miejskiej. A sąsiedzkość budują drobne gesty. Uśmiech, życzliwość, krótka rozmowa. Uśmiechnijmy się więc do siebie i zamieńmy blisko w bliskość. Bo dobrze mieszka się tam, gdzie wszystko zaczyna się od prostego. Dzień dobry.
6: Europejski Dzień Sąsiada już 29 maja.

0: Bardzo lubię ten kawałek, ale co ciekawe, zerknąłem na tak zwaną datę produkcji. 1977 to jest nie do uwierzenia, że ta piosenka liczy sobie już 50 lat. No dobrze, teraz pora na przyjemności koncertowe. 15 czerwca Poznań, koncert Dire Straits symfonicznie, czyli koncert, na którym usłyszycie największe hity tego zespołu w niezwykłych aranżacjach. Krzysztof Herdzin, Kuba Badach, Marek Napiórkowski. No, te nazwiska to jest gwarancja niezwykłych wrażeń. A ja pytałem o wasze ukochane kawałki Dire Straits, no i wspomnienia z nimi związane. Sporo się uzbierało niezwykłych opowieści na naszej automatycznej sekretarce.
1: Cześć, tu Michał. Kiedy Dire Straits świętowało swoje sukcesy, ja byłem małym dzieciakiem i czerpałem tą radość z ich słuchania poprzez to, że moje starsze rodzeństwo tego słuchało. Na tym w pewien sposób się wychowałem. Brother in Arms to było coś, co oni nucili, czym się zachwycali. Dopiero dużo później, kiedy sam zacząłem uczyć się angielskiego, zrozumiałem, jak głębokie słowa są w tej piosence, jaka poezja tam tak naprawdę występuje. Z wielką chęcią chciałbym posłuchać tej muzyki na żywo, zwłaszcza jeżeli jednym z wykonawców będzie Kuba Badach.
0: No to świetnie się składa, posyłam bilety w takim razie. Zapewne nieustannie warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Czwartkowy wieczór przed nami, teraz Warius Max.

0: Zespół Fun Factor, czyli zespół, który od czasu do czasu pojawia się w Polsce. Zresztą z naszym krajem jest chyba nierozerwalnie związany. Wystarczy wspomnieć teledyski, które były kręcone przede wszystkim w Olsztynie, czy to w miejscowości Zator. Czy panowie i pani z zespołu Fun Factor mają jakiś przepis na pisanie wielkich przebojów? O tym kiedyś udało nam się porozmawiać, no i okazuje się, że owszem, tak.
1: If you sit down and wanna write something,
2: jeśli specjalnie siadasz i chcesz coś napisać, to nic z tego nie będzie. Tak to nie działa. Robiłem tak wiele razy i nigdy nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Ale trafisz na właściwy moment. Zapiszesz swój pomysł. A w końcu mamy nową technologię i wystarczy telefon. Nagrasz melodię i do melodii zaczynasz pisać. Ale czasami, ja tak przynajmniej miałem, siedziałem w samochodzie, słuchałem radia i zaczynałem śpiewać czyjeś piosenki. Wiele osób tak robi. Śpiewa czyjeś piosenki do własnej melodii. Ale czy to sztuczka?
0: No, każda sztuczka jest dobra. Chris Isaak teraz w Radiu Złote Przeboje, a za niespełna 12 minut w czwartkowy wieczór rozpoczynamy strefę gości.

0: reklama.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Reklama.
6: Za moment w strefie gości programu Cała Muzyka, najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. No bo znamy przecież Krzysztofa Cugowskiego, znamy Wojciecha Cugowskiego, znamy też Piotra Cugowskiego. Zresztą w różnych konfiguracjach spotykaliśmy się przez ostatnich kilkanaście lat. Pamiętam, jak to rozmawialiśmy z zespołem Bracia, pamiętam, jak rozmawialiśmy z formacją Cugowscy, gdzie mieliśmy komplet. Piotr Cugowski postanowił spróbować sił solowo, no ale przez najbliższą godzinę poznacie różne wcielenia Piotra. Pewnego razu w muzyce, już za chwilę startujemy.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce kolejna historia, która ma swój początek bardzo dawno temu i jednocześnie chyba jest dowodem na to, że przysłowie, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, jest jak najbardziej prawdziwe. Dzisiaj być może najsłynniejsze nazwisko, jeżeli chodzi o polski show biznes. Cugowski. Piotr Cugowski.

0: Poniekąd to faktycznie będzie historia o odłączaniu się od stada, bo Piotr Cugowski po pierwsze ma na swoim koncie karierę zespołową razem ze swoim bratem Wojciechem. Po drugie, formacja Cugowscy, w której mieliśmy komplet, też zrobiła spore zamieszanie, jeżeli chodzi o polski show biznes. Można powiedzieć, chyba bez cienia przesady, że sam Piotr Cugowski trochę stopniował napięcie.
1: Nie wedle, że tak powiem, scenariusza Hitchcocka, że najpierw jest wielkie uderzenie, a później jest coraz gorzej, tylko będzie coraz lepiej.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Piotr Cugowski z biegiem lat doczekał się zaszczytnego miana mistrza rockowej ballady. No właśnie, czy sam Piotr Cugowski podpisałby się pod takim określeniem?
1: Takie pytanie zawsze rodzi myśl, że każdy z głosów jest wyjątkowy i każdy z nas wokalistów i wokalistek ma swoje grono wielbicieli i na pewno dla wielbicieli dany głos jest najlepszy i bardzo dziękuję, ale dla mnie wokal i śpiewanie to nie są zawody i dla kogoś innego mój wokal może być wcale nie taki ładny.
0: Wydawać by się mogło, że Piotr Cugowski jest na scenie od zawsze, ale próbowaliśmy wspólnie dokładnie policzyć, ile to minęło od debiutu?
1: Tak, z 27 lat od pierwszych koncertów, występów, ale takich poważniejszych to jest, no powiedzmy 25 lat, tak można powiedzieć.
0: Jak to mawiają, kawał czasu, ale też próbowaliśmy z Piotrem Cugowskim znaleźć kilka najważniejszych wydarzeń, które w trakcie tych ponad dwóch dekad kariery miały miejsce. Na mojej liście na pewno występ z Johnem Lordem. Czy sam Piotr Cugowski ma listę takich kamieni milowych, jeżeli chodzi o własną karierę?
1: Na pewno podczas tych 25 lat było wiele etapów i wzlotów i gorszych momentów. Na pewno pierwszy etap z bratem i zespół bracia, który tworzyliśmy wiele, wiele lat i wiele lat staraliśmy się pracować na swoje i to się gdzieś tam udało. Drugi etap to był etap, gdzie występowaliśmy we trzech razem z tatą i ten trzeci etap to jest dziś, kiedy działam solowo. Było wiele pięknych momentów, no na pewno tak jak mówisz i zdarzały się takie perełki jak współpraca z Johnem Lordem, z nieodżałowanym hamondzistą i współzałożycielem zespołu Deep Purple.

0: Wydarzenie, o którym mówimy, miało miejsce kilkanaście lat temu, ale to jest jedno z tych spotkań, które pamięta się po latach doskonale. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że pamięta się je do końca życia. Jak do niego doszło, o tym na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Pewnego razu w Muzyce, ale ponieważ z Piotrem Cugowskim spotykaliśmy się w różnych konfiguracjach, czy to z zespołem Cugowscy, czy też z zespołem Bracia, uzasadnione jest pytanie, które od czasu do czasu pada. Czy bracia jeszcze połączą siły?
1: Trudno powiedzieć. No, nadszedł naturalny czas, żeby każdy zrobił coś na własną rękę i wypowiedział się muzycznie solowo. No, to jest 20 lat wspólnego grania i myślę, że to naturalne jest, że każdy gdzieś kompozycyjnie tworzy również do tak zwanej szuflady. Trochę ma co innego w głowie, bo praca w zespole jest to zawsze swojego rodzaju kompromis, a płyta solowa jest po to, żeby tego kompromisu nie było i każdy wypowiedział się to, co ma w duszy.
2: Na drugą stronę chmur najlepiej wrócę.
1: To jest naturalna sprawa, bo przecież w historii wielu zespołów było tak, że tego typu pauza jest bardzo potrzebna. Myślę, że 20 lat wspólnego grania też generuje i napięcia, i różne historie się odbywają. To był absolutnie wspaniały czas współtworzyć zespół, który ma swoją ugruntowaną pozycję, ale muzyka to jest wolność i te rzeczy, które mi gdzieś chodziły po głowie, w końcu mają szansę dziś ujrzeć światło dzienne. Ja myślę, że rozdział zespołu Bracia nie jest definitywnie zakończony. Po prostu jest to czas na to, żeby oczyścić się gdzieś z tych z różnych emocji. I dlatego tak się stało, jak się stało. No tak myślę, no tak czuję, bo myśmy nie określili czasu, gdzie każdy robi coś i po tym czasie wracamy do tego. Nie, to musi się odbyć naturalnie. Myśmy po płycie zmienili Zarzeńbie, która się sprzedała, chwała Bogu, w nakładzie platynowym. Później mieliśmy projekt z ojcem nazwany Cugowscy, który też fajnie się przyjął i płyta się pokryła złotem i już. I przyszedł czas teraz na solowe dokonanie. Po prostu.
0: Piotr Cugowski, czyli główny bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, pierwsza płyta solowa wydana na 40 urodziny. I o upływie czasu na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
3: Pewnego razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w głównej roli chyba najsłynniejsze nazwisko w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski. Rozmawialiśmy już o początkach, rozmawialiśmy o różnych zespołowych wcieleniach. Kilka dekad na scenie. No właśnie, obiecałem, że porozmawiamy też o upływie czasu.

0: Piotr Cugowski, czyli jak to ktoś ładnie powiedział, mistrz rockowej ballady. Ale obiecałem, że porozmawiamy o czasie, bo jak to mawia klasyk, czas płynie cały czas.
1: I nie chce się zatrzymać. I ma to do siebie, że ani się nie chce zatrzymać, a tym bardziej cofać. Ja mam całkiem niedawno skończyłem 40 lat, zresztą tak nazywa się płyta. Tak się złożyło, bo też nie było to, broń Boże, celowane, ale... Cóż mogę powiedzieć? No, nadszedł odpowiedni moment. Myślę, że nazwanie płyty debiutanckiej 50 byłoby co najmniej dziwne.
0: 40 skończona, debiutancka płyta pod tytułem 40. Czy to jest swego rodzaju bilans?
1: To ja tak mogę się ciebie zapytać.
2: Ja myślę, że na pewno tak, ale to też nie demonizujmy. To jest wiek jak każdy inny. Wiadomo, że to jest jakaś perspektywa, z której można spojrzeć wstecz to, co się zrobiło i niejako troszkę tak się stało i zorientowaliśmy się, ja się zorientowałem, że chyba czas najwyższy zrobić coś na własną rękę i pokazać ludziom, że oprócz tego, co robię i co robiłem z braćmi, mam też solowo coś do wyrażenia.
0: A propos bilansów, to kiedyś rozmawialiśmy z Andrzejem Piasecznym i też robiliśmy bilans. Andrzej Piaseczny przyznał, że sam sobie zrobił bilans 40-latka swego czasu i nawet zafundował sobie rozszerzony przegląd zdrowotny. Gdyby zgodnie z tytułem debiutanckiej płyty zrobić taki bilans, to z czego najbardziej zadowolony jest Piotr Cugowski?
1: Ja uważam, że tak, w szczegółach trudno to określić. Ja w ogóle mówię zawsze, że mam dużo szczęścia robić to, co kocham i to, w czym się spełniam i dużo szczęścia, że mogę się tym dzielić z innymi. Natomiast myślę, że oprócz tych samych peanów jest jeszcze aspekt taki, że oprócz tej muzycznej sfery nigdy nie miałem czasu tak naprawdę rozwinąć innych swoich pasji, a każdy je gdzieś tam ma i teraz postanowiłem, że będę spełniał inne swoje pasje.

0: Dzisiaj pewnie będzie sporo o upływie czasu, a także o wieku, bo rozmawialiśmy z kilkoma artystami, m.in. z Piotrem Kupichą, i wszyscy zgodnie twierdzili, że 40 to taki fajny moment w życiu każdego faceta, że pod płaszczykiem rzekomego kryzysu wieku średniego można sobie sprawić prezent motoryzacyjny. Piotr Kupicha przed laty sprawił sobie Mustanga. Czy u Piotra Cugowskiego był jakiś prezent z tej okazji?
1: Prezentem jest płyta, to przede wszystkim, natomiast faktycznie mówiąc o innych pasjach, no to chyba nie jestem oryginalny, faktycznie też interesuję się motoryzacją i coś próbuję z tym robić, ale absolutnie jeśli chodzi o podróżowanie zbyt szybkie po drogach publicznych nie wchodzi w grę, bo dla mnie to jest, tak powiem, być nie być, żyć nie żyć, więc jeżdżę bardzo dużo po Polsce, zdecydowałem się, że jakieś ambicje, powiedzmy, szybszej jazdy będę spełniał na torze. To jest stara pasja, nigdy nie spełniona, także zaczynam nową przygodę. Miałem okazję cały dzień spędzić ze znakomitym rajdowcem, człowiekiem utytułowanym wielokrotnie jako mistrz Polski, z panem Zbigniewem Szwagierczakiem, który siedział na prawym fotelu i, że tak powiem, cały dzień tłumaczył mi, jeździliśmy po to, że trochę było wygłupów, trochę wesoło, ale też trochę poważnej, merytorycznej nauki. Na pewno jest to choroba, która nie minie, tak myślę. I to nie jest kwestia kryzysu wieku średniego, tylko jest to kwestia tego, że oddając się całkowicie muzyce, gdzieś zostawiłem inne rzeczy w tle, a tego typu pasja jak motoryzacja w ogóle bardzo mnie odstresowuje, relaksuje i resetuje wszystkie te emocje, które gromadzą się podczas muzykowania.
0: Ale podkreślmy, motoryzacyjne wygłupy tylko na torze.
1: Tak, zdecydowanie. Nie, to w ogóle nie ma innej opcji, nie ma warunków. Ja robię około 80 tysięcy, 70 tysięcy, powiedzmy, rocznie za kółkiem, więc na wygłupy absolutnie nie ma miejsca. Znajomi się ze mnie śmieją, że spokojnie jako kierowca tira mogę dorabiać. No.
2: Miałaś nie płakać, miałaś być twarda. Co z tobą jest?
0: A skoro o motoryzacji mowa, to Piotr Cugowski przyznał, że poprawia się infrastruktura.
1: Natomiast no, nie poprawia się w głowach i gdzieś tej życzliwości na drodze brak. Z tym mamy cały czas kłopot. To jest echo jeszcze jednak czasów zamierzchłych. I to jest bolączka, bo raz, że i kultura jazdy, a dwa, że tych aut jest naprawdę cała masa. Ostatnio gdzieś czytałem, że mamy chyba największy odsetek w Europie, jeśli chodzi o stosunek aut do ludzi zamieszkujących nasz kraj. Także coś w tym jest faktycznie.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. W każdą sobotę od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: A cappuccino też za siódemkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
17: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce posiadacz najbardziej znanego w muzycznym świadku nazwiska Cugowski, Piotr Cugowski.

0: zetrzesz w pył.
1: Wspominaliśmy już o tym, że solowy debiut, pierwsza płyta, pojawiła się na 40. urodziny. Przez kilka dekad, jakie upłynęły od muzycznego debiutu, świat zmienił się na tyle, że część artystów nie myśli już w kategoriach albumu, skupiając się na pojedynczych piosenkach. Jak to jest u Piotra Cugowskiego?
2: Ja jestem jeszcze jakby ze starej szkoły i dla mnie płyta to jest... Fizyczna to jest coś, co mam, co wydałem, co realnie istnieje i jest to dobrym przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tak, po staremu, zdecydowanie. Płyta, trasa, koncerty, te single gdzieś pojawiają się w przestrzeni radiowej, co mnie bardzo cieszy. Trochę mam takie, no, powiedzmy, nie, no jest to oczywiście bardzo miłe, bo gdzieś w tej przestrzeni internetowej te single się fajnie przyjmują i te liczby wyświetleń robią wrażenie. Natomiast mam wrażenie, że to nie do końca jeszcze się przekłada na takie realne zainteresowanie artystą.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Skoro łapiemy się za słówka, znalazłem bardzo ciekawe zdanie. Mój wewnętrzny realista podpowiada mi, że z tym całym naszym biznesem muzycznym w Polsce nie jest wcale tak różowo. Co miał na myśli Piotr Cugowski?
2: No ja myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, bo... Czy ja, broń Boże, nie chcę narzekać, natomiast to wygląda po prostu tak, że w 40-milionowym kraju złota płyta to jest 15 tysięcy sprzedanych egzemplarzy płyt. No to nawet chyba nie jest promil tego społeczeństwa, więc coś jest na rzeczy i ja jestem tego zdania. Oczywiście jest ta strefa internetowa, która jest coraz bardziej propagowana i to jakoś się tam liczy, te wszystkie streamingi i tak dalej, natomiast ja jestem starej daty, jednak płyta to jest płyta. I już, no, w tej chwili tak naprawdę sprawa wygląda w ten sposób, że płyta jest po prostu przyczynkiem do tego, żeby ruszyć w trasę. Tutaj nie ma mowy za bardzo o tak zwanym utrzymywaniu się ze sprzedaży płyt, bo to jest absolutna mrzonka. No niestety takie są realia, ale muzyki nie robi się dla pieniędzy, tylko albo się ją ma w sobie, albo nie. I już, no. Ja po staremu postanowiłem nagrać płytę i to zrobiłem.
1: A my po nowemu sprawdziliśmy liczbę wyświetleń na YouTubie, no i jeżeli chodzi o rekord, to jest ponad 25 milionów. Tyle osób w Polsce obejrzało jeden z teledysków Piotra Cugowskiego. Czyli chyba nie jest źle.
2: Zdecydowanie to się dopiero zaczyna coś z tym dziać. Z sankcjonowaniem tego całego biznesu streamingowego i duże firmy zorientowały się, że to jest rynek, który się rozwija.

0: ale w dalszym ciągu prawnie jest wiele do zrobienia w tej sferze i nad tym pracujemy wszyscy. No, mam wrażenie takie, że póki co to jest jeszcze, że tak powiem, nazwałbym to dziki zachód. No. Młodzież jest przyzwyczajona do tego, że młodzież, w ogóle ludzie są przyzwyczajeni do tego, że po muzykę w tej chwili sięga się od tak. Przecież pamiętasz, jak było kiedyś, no, o to, żeby zdobyć płytę, trzeba było się postarać. No, to nie tak, że było coś za darmo, coś takiego. Nie, no, trzeba było za to zapłacić. I to jest naturalna rzecz. No, przecież produkcja płyty kosztuje niemałe pieniądze. I później, wiesz, patrzysz, że to po prostu jest w tej sferze internetowej po prostu za free. I trochę cię szlak trafia. No, ale takie są czasy. Ja też tego nie zmienię i nie będę z tym walczył.
1: Piotr Cugowski dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Kiedyś rozmawialiśmy o marzeniach. Piotr przyznał, że marzy mu się płyta nagrana z orkiestrą. Ale część marzeń muzycznych udało się już spełnić. A to koncert z Garou, a to granie przed Whitesnake, a to John Lord. Czy są jeszcze jakieś nazwiska na tak zwanej liście marzeń?
0: Koncert Garou to był przypadek, rzeczywiście bardzo miło. Ostatnio mieliśmy okazję też zaśpiewać na takiej zamkniętej imprezie i fajnie porozmawialiśmy sobie. On w ogóle przystopował z takim graniem, wiesz, po 100 koncertów rocznie. Powiedział, że on się chyba jednak do tego nie nadaje i wybiera sobie miejsca i czas, kiedy chce występować i okej. Natomiast faktycznie taką niespodzianką i przypadkiem kompletnym był występ z Johnem Lordem rok przed jego śmiercią, jak się okazało. Później to był koncert w teatrze w Warszawie. A w ogóle cała sprawa wyniknęła przez Kasię Łaskę, która wówczas była główną wokalistką Johna Lorda. O tym mało kto wie w tym kraju, ale o tym trzeba mówić. Kasia jest wspaniałą artystką i ja się jej zapytałem, mówię, słuchaj, skoro mamy zaśpiewać duet, tam nie będę w szczegóły wchodził. Mówię, a wiem, że mieliśmy zaśpiewać Niemena pieśń Ocalenia, z tego co pamiętam. Mówię, wiesz co, jest taka okazja, mówię, to nie wiem, czy jest w ogóle szansa na to, żeby, bo wiem, że gracie razem, czy John by się zgodził, no w ogóle oczywiście nie liczyłem na nic. I ona mówi, wiesz co, a zapytam. I odzwania do mnie za kwadrans, nie wiem, i mówi, wiesz co, John się zgodził, przyjedzie, zagra ten utwór. Ja mówię, Jezu Chryste, to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. I tak się stało. Spotkaliśmy się na próbie w teatrze, porozmawialiśmy trochę, ja po prostu... Wiesz, język kołkiem mi stanął, ale wyszło i jest pamiątka i to jest taki fajny czas. Było też spotkanie z moim mistrzem absolutnym, z Dagiem Pinikiem zespołu King's X. Przyjechał do mnie na 30. urodziny, zagrał. To też była ogromna niespodzianka. W grudniu 2017 chyba nagraliśmy wspólnie utwór United i był u nas w studiu. W ogóle mieliśmy kupę czasu do porozmawiania. On akurat miał trasę koncertową po Europie. Powiedział, że oczywiście, że przyleci i to zrobimy. Więc kupę szczęścia mam w życiu na pewno. Oczywiście tych występów w duetach i w różnych kompilacjach jest całe mnóstwo przez te 20 lat i ze wszystkich jestem zadowolony.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Cugowski. Piotr Cugowski dokładnie. Zacznij.

0: zetrzesz w pył.
1: Kiedy Piotr zaczynał swoją muzyczną karierę, nikomu się nie śniło, że muzyka właściwie za darmo będzie dostępna w internecie. Kilka dekad temu triumfy święciły płyty, o których już dzisiaj rozmawialiśmy. Przed laty też nikomu się nie śniło zjawisko, które ostatnio robi zawrotną karierę, a mianowicie sztuczna inteligencja. Czy sztuczna inteligencja artystów przeraża, czy raczej fascynuje?
2: Nic mnie w tym nie fascynuje i powiem dlaczego. Dlatego, że sztuczna inteligencja jest to zbiór ogólnodostępnych treści, które zostały wprowadzone czy zostały powiedziane przez ludzi żyjących, prawda? I, więc to nie jest tak, że sztuczna inteligencja nazywa się sztuczną inteligencją, ponieważ korzysta z tej bazy danych, którą wprowadzili żywi ludzie. I tego typu eksperyment On na pewno jest ciekawy, jest ciekawostką, ale no wydaje mi się, że wiesz, że jeżeli za tym idą natychmiastowe zwolnienia dziennikarzy muzycznych, to jest przegięcie, to jest coś nie tak. To trzeba się zastanowić, po co to wszystko jest. To jest zjadanie własnego ogona, bo jeżeli odłączyć żywych ludzi od internetu dziś, prawda, to o czym miałaby mówić sztuczna inteligencja, nie wiem, za lat kilka, prawda, na dany temat. Nie wyobrażam sobie tego i wiesz, generalnie te czasy jest, mogę porównać do efektu powolnie gotującej się żaby, prawda, która jest sukcesywnie podgrzewana w wodzie i nie odczuwa tego, że za moment zostanie ugotowana i zginie. I to jest tak, że jednak myślę, że są granice. Nie wyobrażam sobie wywiadu ze sztuczną inteligencją na tematy, o których nikt nie wie, prawda? No bo to jest rozmowa z żywym człowiekiem, no to tak jak miałbym dawać koncerty do pustej sali, no podczas pandemii była to siła wyższa, ale gdzieś tam za pośrednictwem social mediów te koncerty ludzie oglądali, słuchali. Tak samo jak nie bardzo sobie wyobrażam pójść na koncert tworu wytworzonego przez sztuczną inteligencję, bo czym by to miało być, prawda? Ta niedoskonałość, którą każdy z nas ma, tworzy nas unikatowymi, a sztuczna inteligencja jest tylko i wyłącznie narzędziem. Oczywiście są też, powiedzmy, ciekawe aspekty tego, bo, nie wiem, można się uczyć języków, prawda, chociażby za pomocą takiego narzędzia, ale nie, wiesz, dla mnie jest to narzędzie po prostu tylko i już. I wydaje mi się, że jednak ta sztuczna inteligencja, ona na pewno bywa pomocna w służbie zdrowia na pewno, bo o tym się słyszy, prawda, że gdzieś ta szybkość informacji jest inna, no ale muzyka i sztuczna inteligencja, no, jest to oksymoron, no, jest to bezduszne, a muzyka musi mieć duszę.
1: Muzyka musi mieć duszę, tak przy okazji jeszcze do niedawna wydawało się, że muzyka musi mieć też nośnik, no bo przecież płyta kojarzyła nam się z czymś, co wkładamy do odtwarzacza.
2: Młodym ludziom dzisiaj mówi się o tym, że wiesz, nie musisz posiadać, tylko trzeba mieć dostęp. I dzisiaj ta młodzież, wydaje mi się, że wiesz, nawet nie wie może, że potrzebuje, ale wszystko się ograniczyło do posiadania dostępu do czegoś. Ale ja się tak pytam, no a co będzie, jak wyłączą prąd? No to nie będzie tej muzyki, prawda? A jednak płyta jest formą taką, że trzymasz ją w ręce i nikt ci jej nie zabierze. Oczywiście jak nie ma prądu, też nie odtworzysz tej płyty, wiadomo, ale masz ten album i nikt ci tego nie zabierze. Dlatego oprócz oczywiście no, tej dystrybucji cyfrowej będą też płyty fizyczne. Oczywiście nie w takim nakładzie, jak to kiedyś było, ale w nakładzie, który będzie pozwalał tym największym fanom mieć taką płytę i to nie będzie z tym problemu żadnego.
1: Dzisiaj Piotr Cugowski w roli głównej w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Podróżujemy w przestrzeni, podróżujemy też w czasie. Na koniec porozmawiamy o marzeniach tych niespełnionych jeszcze. Czy Piotr Cugowski w skrytości ducha ma jakieś zawodowe plany, które chciałby zrealizować na przykład przed 50?
2: Dużo marzeń mi się spełniło, i tych zawodowych, i prywatnych. Ja bym miał może jedno marzenie, nie tyle do zrealizowania, bo realizuję cały czas. Marzy mi się na pewno płyta z dużą orkiestrą. To na pewno. Jeszcze nie wiem z jakim repertuarem, ale marzy mi się tak zwana duża forma. To jest taka rzecz, którą chciałbym zrealizować przed 50, a w ogóle życzyłbym sobie, żeby ten świat nie wariował tak jak wariuje, bo mam takie wrażenie, że podczas pandemii, ja nie chcę tutaj truć oczywiście, ale tak króciutko powiem, że podczas pandemii wszyscy umieliśmy się zjednoczyć, wszyscy zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że nic nie trwa wiecznie i tak dalej, po czym skończyła się pandemia i ten podział głęboki jest jeszcze większy niż był przed, ale to jest takie moje marzenie, żeby jakieś otrzeźwienie jednak przyszło.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne dla tego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Chociaż to powitanie niepotrzebne, bo w Radiu Złote Przeboje 90 FM witali Was moi koledzy prowadzący przez cały zapewne dzień. Dzisiaj, teraz jednak witam w programie wieczornym, regionalnym, informatorze rozrywkowo-kulturalnym i dzisiaj zapraszam Was na oprowadzanie po centrum Witelona. Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, będzie nas oprowadzał. Oprócz tego Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, poleci dobre książki, które to książki możecie pożyczać w bibliotekach. To jest ich wielka zaleta, że macie je na wyciągnięcie ręki. I to w zasadzie z grubsza w takiej prostej formule nasz program. Zapraszam, zaczynamy. Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona, oprowadza nas po Centrum Witelona.
8: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy.
7: No i jesteśmy na wystawie głównej. Ja muszę dopytać, czy tak ona się tytułuje? Wystawa główna?
8: Tak, ale też wystawa stała, zatytułowana Oko, perspektywa przyszłości.
7: No i określenie wystawa to troszeczkę też tutaj nie pasuje, bo tutaj jest tyle interakcji, że nie chcielibyśmy budzić tych skojarzeń właśnie z takimi wystawami typowo muzealnymi, bo tu mnóstwo rzeczy można dotknąć, pokręcić, wsadzić, wyjąć, przełożyć.
8: Rzeczywiście, odchodzi się generalnie w tej chwili na całym świecie od tego modelu, który panował chyba już w XVIII-XIX wieku, klasyfikacji eksponatów i ich opracowywania, zamykania w gablotach, tak, z konkretnymi podpisami, które oczywiście stanowią barierę dla percepcji. Więc dziś ten świat, także i muzealiów, w naszym wypadku jest to ośrodek popularno-naukowy, popularyzujący tak zagadnienia związane z optyką, z percepcją wzrokową, także z historią tych odkryć, to właśnie w naszym miejscu jak najbardziej można czegoś podotykać, zaciekawić się, podłapać też pewne tutaj modele, tak, które prezentujemy, a więc w formie różnego rodzaju, na przykład odbić refleksów świetlnych, jak działa pryzmat, w jaki sposób załamuje się światło w soczewce. To wszystko można samemu nakierować, tak, sterować, dokonać właśnie tych odkryć samodzielnie. Jest to taka nowa metoda, która też, że tak powiem, wpisała się w ówczesny, w teraźniejszy trend zwiedzania, podróżowania całymi rodzinami po różnych atrakcjach, a jednocześnie takie miejsce, gdzie można właśnie przy tych ekspozytorach, właśnie może nie eksponatach, ale ekspozytorach odpocząć.
7: No właśnie, bo to są ekspozytory. Takie najprostsze, najlepsze skojarzenie to, tak jak zawsze mówimy, może tym, którzy jeszcze nie wiedzą, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić, żeby ktoś w Legnicy jeszcze nie wiedział, że Centrum Nauki Kopernik to też jest właśnie takie pierwsze miejsce, taki wzór, i tutaj mamy takie właśnie ciutkę mniejsze, ale w Legnicy.
8: Tak, natomiast myślę, że bardzo ambitne jest, ambitna idea sięgania po podwaliny polskiej nauki. Vitellon, ten związany z Legnicą badacz XIII-wieczny, on był pierwszym de facto polskim naukowcem, którego traktat o optyce zatytułowany właśnie o perspektywie był również znany przez Mikołaja Kopernika. Odkrycia, których dokonał Mikołaj Kopernik za pomocą instrumentów, narzędzi badawczych, które także zawierały pewne instrumenty optyczne, przybliżające ciała oddalone gdzieś tam, prawda, na krańcu Układu Słonecznego, to również spotkało się z pewną ideą właśnie odkrywcy tych soczewek i, tak powiem, fenomenu optyki, a więc Vitellona. Więc Mikołaj Kopernik na pewno sięgał po te odkrycia legniczanina. Inni badacze, jak choćby Leonardo da Vinci, Kepler, Newton, to także jest cała plejada tych, prawda, no, z najwyższej półki, tych po prostu geniuszy nauki światowych, którzy znali ten traktat i powoływali się na niego, na właśnie odkrycia Vitellona. Stąd tutaj możemy pochwalić się i nie musimy konkurować z innymi instytucjami takimi popularno-naukowymi w Polsce czy za granicą. Po prostu mamy jakby swojego naukowca, a ten aspekt badań nad optyką jest tak szeroki, tak ciekawy dziś i ciągle aktualny, bo w tej chwili na przykład obserwujemy za pomocą narzędzi optycznych krańce wszechświata za pomocą teleskopów Hubble'a i Webba na orbicie wokół okołoziemskiej. Tam co prawda może nie ma bezpośrednio samych soczewek, tak, ale są ze zwierciadła odbijające, przybliżające nam obraz, ale są też detektory, są też tam w środku ukryte różne soczewki. To wszystko bazuje na tej idei właśnie przybliżania świata, który nie jest widoczny, i również przełamywania pewnej iluzji oraz innych przeszkód właśnie dzięki temu, czego dowiedzieliśmy się od Vitellona.
7: No właśnie, czyli mamy swoją legnicką perspektywę, silnie osadzoną w przeszłości, w jednej ważnej, istotnej postaci, o której mówiliśmy i której rozmowę na pewno jeszcze przypomnę, chociażby w kontekście oprowadzania. I chyba możemy z tą wiedzą ruszyć już do kolejnych ekspozytorów. Od czego zaczniemy? Czy od mózgu, czy od oka?
8: Podejść do oka, tak. To jest, tak powiem, jeden z naszych ciekawszych eksponatów z racji, że tutaj dowiadujemy się o istocie tego narządu optycznego. Okazuje się, że oko to, drodzy Państwo, jest nic innego jak przedłużenie naszego mózgu, tak? Właściwie ta część mózgu, która jest widoczna na zewnątrz, bo ona właśnie doprowadza poprzez różnego rodzaju te nitki, tak? Unerwienia, obraz, te bodźce zmysłowe właśnie do mózgu, tak, który czyta odpowiednio obraz, go kształtuje, interpretuje barwy, odcienie, odległości. To wszystko jest właśnie skoordynowane na linii oko-mózg.
7: I tutaj w tym ekraniku możemy zobaczyć, jakie są różne zakłócenia widzenia związane z różnymi chorobami, przypadłościami na przykład.
8: Rzeczywiście, ponieważ ludzki wzrok psuje się z wiekiem, no już po 40 roku życia, tak, pojawiają się dysfunkcje i możemy za pomocą tutaj przeglądu w naszym module oka obejrzeć zarówno obraz widoczny przez zdrowe oko, jak również zobaczyć, jak prezentują się tak zwane męty wokół, czy zaćma, albo taka jednostka chorobowa, jak jaskra, zwrotnienie plamki żółtej, czy nawet odwarstwienie siatkówki. No to, tak powiem, są choroby, które no niestety często dotykają nas. No i trzeba być świadomym, tak, również profilaktyki, badań. Także nie ma żartów, tak. O oko należy dbać. Ważna jest również higiena oka, żeby się ono nie męczyło. Trzeba sobie robić przerwy, zarówno od czytania, jak i oglądania multimediów. No to, że tak powiem, są zagrożenia z którymi się na co dzień spotykamy, jesteśmy na to narażeni i trzeba tą wiedzę jakby no, mieć świadomość, tak? Także to wszystko Państwo otrzymacie w pakiecie zwiedzania naszych ekspozycji.
7: No i można też sobie wyobrazić, jak widzi ten, kto ma tego rodzaju kłopoty. No i możemy iść dalej. Czy idziemy do mózgu?
8: Tak, tak. Mózg to kolejny narząd, który jest bardzo ważny w postrzeganiu, w tej percepcji i mózg widzi, tak? To jest, że tak powiem, to już ukryte oko, które posiada człowiek.
7: Centrum Vitalona. Oprowadza nas Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, a teraz, tak jak obiecałem, Anna Gontowska i ciekawe, interesujące, wartościowe książki, które czekają na Was w legnickich bibliotekach. Tutaj sytuacja szczególna.
9: A proszę Państwa, dzisiaj bardzo nietypowo chciałam Państwu opowiedzieć o sile oddziaływania Radia Złote Przeboje. Ostatnio miałam przyjemność przedstawić Państwu książkę o pisarzach polskich i niemieckich. Wydanych, była to taka dosyć obszerna książka, bardzo gruba, między innymi pod redakcją i przy ogromnym współudziale pana profesora Edwarda Białka. To jest znakomity wrocławski i legnicki germanista. Człowiek, któremu bardzo zależy na tym, żeby ta literatura naszych obu narodów, a szczególnie ta związana z szeroko pojętym Śląskiem, bo nie tylko Dolnym, ale czasami zahacza również o Górny Śląsk, żeby była tłumaczona, żebyśmy mogli poznawać się wzajemnie. I takich książek już wiele się ukazało. Często są one tłumaczone przy udziale studentów pana profesora. To też znakomite ćwiczenie z języka. Bo co innego tłumaczyć jest tekst techniczny, co innego tłumaczyć zwykłą rozmowę, a tłumaczenie literatury pięknej, a już poezji, to wymaga ogromnego wyrobienia i w ogóle chyba takiego bycia trochę poetą również wewnątrz, żeby czuć te tematy, które są opisywane. No i proszę sobie wyobrazić, że po moim omówieniu tej obszernej, grubaśnej książki zadzwonił pan profesor. My troszeczkę się znamy tutaj z legnickich różnych przedsięwzięć. Zapowiedział swój przyjazd i przyjechał z ogromną torbą książek związanych z naszym regionem, związanych z literaturą polską, niemiecką, byłych legniczan, byłych Ślązaków. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, a jestem bardzo wdzięczna również radiu, bo dzięki temu pan profesor sobie przypomniał o bibliotece. No więc z takich właśnie nowości, o których chcę Państwu powiedzieć, związanych z literaturą polską i niemiecką, jest tomik, kolejny tomik poetycki pani Terezy Kromik, Słowik i chaos. Ta książeczka została wydana w dwóch językach osobno tym razem, nie są tłumaczone równolegle, tylko są dwie książeczki w języku niemieckim, w języku polskim. Pani Kromik urodziła się w 1943 roku w Legnicy. Jest niemiecką poetką, eseistką, malarką i mam nadzieję, że uda nam się może w tym roku z pomocą pana profesora i przy jego ogromnym udziale zorganizować w bibliotece spotkanie z panią Terezą. Proszę Państwa, jak głębokie są ciągle jeszcze więzy tych dawnych legniczan. 43 rok, to ona niewiele pamięta z czasów niemieckiej Legnicy, a piszą wiersze, wspominają miasto i taki, przygotowałam dla Państwa taki bardzo piękny wiersz, Legnickie drzewo życia. W Legnicy, mieście, w którym się urodziłam, poznałam moje drzewo. Pod niemiecką nazwą znalazłam je w ogrodzie domu, w którym się urodziłam. Anna nazwała je drzewem dziewczęcych włosów. Jesienią na moje urodziny przystroiło się w świecącą, złocistą czuprynę. Drzewa dziewczęcych włosów upierają się szkodnikom i tolerują do dla swego wzrostu każdą glebę, rozwijają się na ciasnej przestrzeni i są ozdobą parku. Kiedy wróciłam do domu, stało się dla mnie jasne, to jest ginkgo biloba. Ma kilkaset milionów lat z cieplejszego okresu. Ani drzewo iglaste, ani liściaste, ani ryba, ani ptak, ani żeńskie, ani męskie. Dwupienna, żyjąca istota, która podzieliła się sama w sobie. Pojedyncza i podwójna. Opisywana i podziwiana. Symbol nadziei i długiego życia. A jeszcze, żeby było ciekawiej, w tym wierszu użyto cytatu z wiersza Johanna Wolfganga Goethego, Ginkgo biloba właśnie. A taki ładny, krótki wiersz, kos. Cień liści tańczy na moim białym listku, okres okrągłe kamienie pozbawione cienia toczą się z mojego serca, gdy kwitnie złotokarp pospolity, a czarny kos podskakuje pode mną. I bardzo mądry wiersz pod tytułem Życiorys. Szkic wrzucony do życia, biegnący po drodze, przyspiesza ze szczytu, określa rzut, na koniec swobodne spadanie. Jakie to proste opisanie naszego życia. I zauważyłam, że bardzo często ci wrażliwi pisarze niemieccy borykają się z problematyką II wojny światowej, z takim rozliczeniem winy Niemiec. O tym się coraz przecież mniej mówi, a to jednak nawet w twórczości ludzi całkowicie nie zaangażowanych w owych czasach jeszcze, bo za młodych obecnie, znajduje swoje miejsce. Nikt nic nie widział, nikt o niczym nie wiedział, nikogo przy tym nie było, nikt. Nikt nie wierzy, że to się może znowu wydarzyć, nikt nie chce wojny. Skąd wziął się wielki pożar? Strzelajcie, aż stracą rozum. Kto to powiedział? Kto był posłuszny? Kim były ofiary? Kim byli sprawcy? Przemoc jest winą, to prowadzi do przemocy, mówią ludzie. Wszyscy chcą pokoju. Ich pokoju, ale przemocą. Bardzo mądry i bardzo aktualny do dzisiaj, a szczególnie może nawet dzisiaj, wiersz.
7: Anna Gontowska. Jeszcze wracamy dzisiaj do Anny Gontowskiej, ale teraz wracamy do Centrum Widelona. Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum O, prowadza nas po wystawie głównej. Zapraszam serdecznie.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
8: Za pomocą obrotowego modelu mózgu możemy ręcznie obrócić dowolny fragment mózgu, przyłożyć skaner w interesujące nas miejsce i na przykład poznajemy mózżdżek, tak, który odpowiada za utrzymanie prawidłowej postury, napięcie mięśni, ale także on odpowiada za olbrzymią ilość niedużych, ściśle opakowanych komórek nerwowych, a to właśnie komórki nerwowe są istotne w postrzeganiu, także w orientacji człowieka w przestrzeni. Możemy poznać płat potyliczny, który także przetwarza bodźce wzrokowe. To właśnie on umożliwia nam rozpoznawanie kształtu, koloru oraz ruchu. Płat ciemieniowy także przetwarza bodźce czuciowe, ale także odpowiada za nawigację przestrzenną. No więc tutaj na skutek uszkodzenia płatu ciemieniowego możemy mieć problemy z koordynacją ruchową, także zaburzenia rozpoznawania obiektów, problemy z nawigacją. To bardzo istotne, by właśnie mózg, zdrowy mózg mógł współpracować ze zdrowym okiem.
10: Tak, mózg jest rzeczywiście, rusza się, można go całego obejrzeć. Tu są też rzeczy fantastyczne, ciekawostki, na przykład ciekawostka o Albercie Einsteinie. Nie zdradzimy jej, poznają ci, którzy przyjdą na wystawę. W krzywym zwierciadle następny ekspozytor się tytułuje.
8: I poznajemy właśnie przez poruszaną dźwignię. Możemy zobaczyć, w jaki sposób nasz obraz może się zmieniać. Obraz postrzegania świata, postrzegania również własnego wizerunku, własnego odbicia.
10: No bo tutaj tak, wykrzywia się to lustro, wraz z przesuwaniem dźwigni wykrzywia się lustro, no i nasze postacie też się wykrzywiają w dosyć groteskowy sposób. Pan dyrektor zmienia swoją wysokość tak od 1,20 m do 1,90 m.
8: A przede wszystkim można się poszerzyć lub zwężyć.
10: Co kto woli, czego kto potrzebuje. Czy umiesz rysować? A, to jest przewrotne, czy umiesz rysować, bo tutaj też w odbiciu lustrzanym się rysuje.
8: Tak, to jest takie bardzo dobre ćwiczenie dla mózgu, bo właśnie...
10: Bardzo frustrujące też dla niektórych, to wiem z autopsji.
8: Oj tak, natomiast tu to urządzenie, ono pokazuje, jak wzrok jest dominującym zmysłem, tak? Bo tutaj ciało nasze, ono podaje te informacje i podąża za tym, co widzą oczy. Więc tutaj ta koordynacja obrazu stworzonego też naszą ręką, a więc forma rysowania również będzie istotna dla właśnie różnych wrażeń, tak, tych wzrokowych.
7: No i tu dzieciaki będą miały dużą frajdę. Mają gąbeczkę, mają pisak, mogą siąść, mogą poszaleć, zmazywać. No, a zresztą, gdzie one nie będą miały? Jesteśmy teraz w miejscu, które nazywa się Kto jest większy? No i tutaj jest zabawa z perspektywą w pomieszczeniu.
8: Tak, a to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze nawiązuje do tradycji starożytnych Greków, do można powiedzieć teorii Pitagorasa, tak? O którym przecież wszyscy wiemy, ale zobaczyć w praktyce, jak on stwierdził iluzję optyczną poprzez budowanie modułów z figur geometrycznych. Jak tutaj na przykład w naszym wypadku to odpowiednio ukształtowana podłoga, gdzie, w którą można powiedzieć wpisane są też takie niewidzialne, ale odbierane jednak przez nasz umysł moduły geometryczne i one sprawiają, że widzimy obraz jako większy lub mniejszy. To przeskalowanie jest bardzo zabawne, bo wyobraźmy sobie teraz dwie postacie wchodzące do takiego pomieszczenia, gdzie właśnie postrzegają siebie zupełnie inaczej. Jedna jest, można powiedzieć, liliputem w stosunku do drugiej, tak? To no, daje rzeczywiście do myślenia i aż się prosi, żebyśmy po opuszczeniu tej ekspozycji chcieli sięgnąć do właśnie tych zapisków naukowców sprzed tysięcy lat, którzy jako pierwsi odkryli te zasady.
7: No tak, dla nas oczywistą w zasadzie, bo stosowaną wszędzie i widzianą wszędzie, ale żeby jednak odkryć, trzeba było się wysilić. Tutaj myślę, że bardzo dobrze odnajdą się też całe rodziny, bo można sobie tę perspektywę pozmniejszać. Tak, to pan dyrektor znów nabrał zupełnie innego wymiaru niż miał na początku wystawy. Ja mam nadzieję, że jak już dojdziemy do końca, to pan dyrektor odzyska swoje właściwe kształty, że to nie na stałe.
8: Też mam taką nadzieję.
7: Idziemy do następnego ekspozytora.
8: Taki tunel iluzji, można powiedzieć taka nasza przestrzenna ścianka instagramowa, gdzie tracimy poczucie tej pewności, stabilności gruntu, bo za pomocą po prostu odbić w lustrach dookoła nas takich wzorów, które są po prostu zabawą z linią, z kształtem, który ma taki swobodny układ i daje wrażenie pochylni. Za chwilę możemy się przewrócić, tak, idąc takim tunelem. Bardzo fajna zabawa dla całej rodziny.
7: Zapewniam Państwa, że szedłem niepewnym krokiem.
8: Tak. Możemy również poznać na wystawie historię percepcji wzrokowej, także tych zjawisk, które posłużyły twórcom kinematografii, na przykład braciom Lumière, którzy pod koniec XIX wieku stworzyli kino i wykorzystując takie urządzenia jak na przykład praksinoskop, a więc takie urządzenia pokazujące, że mamy serię, sekwencje pewnych obrazów, nieruchomych, ale wprawione w ruch za pomocą na przykład tu w tym naszym wypadku korbki, którą możemy obracać pieski, które poruszają się. Są to przestrzenne figurki trójwymiarowe, nieruchome, jednak wprawione w ruch. Każda z nich ma nieznacznie inną konfigurację, bo na przykład wysunięte kończyny, czy właśnie cofnięty ten ruch, wprawione w ruch, tworzą iluzję płynnego obrazu i rodzaj animacji.
7: No tak jest, piesek biegnie, kręcimy korbką. No i dalej, jesteśmy tutaj w kwestii animacji, ruszaj się. Kolejne miejsce, gdzie można poznać te tajemnice.
8: Tak, według odpowiedniej instrukcji na ekranie możemy wprawić zdjęcia w ruch, wykonać sekwencję zdjęć i też stworzyć samodzielnie animację. Możemy pobawić się w bycie reżyserem, tak? Także sami możemy tu stworzyć pewne układy i no, świetna zabawa, która oczywiście wciąga. Wystarczy właśnie tutaj spędzić więcej czasu. Każdy z nas będzie chciał już rozwinąć te swoje umiejętności tworzenia animacji. Dodam, że taka właśnie forma poruszających się jakby klatek, tak, obrazów wprawionych w ruch też ma swoje korzenie nawet w starożytności, bo sięga i kultury starożytnego Egiptu, ponieważ no, te sekwencje różnych obrazków poklatkowych, one właśnie dawały tę potrzebę człowieka naturalną, by wprawiać rzeczy w ruch.
7: No i tutaj po prostu układamy te figury geometryczne i one klatka po klatce się ruszają. Arkadiusz Muła oprowadza nas po Centrum Witolona po wystawie głównej, a my wracamy do Anny Gątowskiej, która poleca dobre książki. Tym razem są to książki, które sprezentował w bibliotece profesor Edward Białek.
9: Otrzymaliśmy od pana profesora także książkę Hansa Zucholda, Jesienny dzień w szklarskiej porębie. Hans Zuchold jest niemieckim pisarzem, urodził się koło Żar, więc nie jest tak bezpośrednio związany tutaj z Legnicą, ale Żary kiedyś znajdowały się w obrębie Śląska. Ta książka, Jesienny dzień w szklarskiej porębie, to taki bardzo liryczny, nostalgiczny opis tego, co przeżył, co widział, taka reminiscencja związana z różnymi miejscami, ale oczywiście poetycka reminiscencja. To są także wiersze. No i Karla Hauptmana, Samotna siła. Karl Hauptmann to jest taki trochę mniej znany brat noblisty Gerharda, który zakochany był w Karkonoszach, który bardzo dużo na ich temat pisał. Nigdy nie odniósł literackiego sukcesu na miarę swojego brata, rzadko jego słowa przekraczała granicę Śląska i nazywany był wielkim samotnikiem z Karkonoszy, ale te Karkonosze ożywiał w swoich sztukach, powieściach, sztukach teatralnych, a przede wszystkim w poezji. Bardzo dobitnie pisał również o swoich uczuciach, o swoich wierszach, o przemijaniu. Widać, że każdy z poetów ma na którymś etapie swojego życia właśnie taką nostalgiczną poezję o przemijaniu. I właśnie Przeminęło nosi tytuł wiersz pana Karla Hauptmana w przekładzie profesora Edwarda Białka. Byłaś kiedyś, nie tylko we śnie, tak młoda jak róże w czerwcu i kiedyś płonęłaś i kwitłaś, nie znałaś szronu ani wichru. Ziemia ogrodem, tam byłaś, taka młoda jak róże w czerwcu, ja zaś młodością silnym bohaterem, a teraz liście rozrzucił wiatr. I nie wiesz teraz, czy kiedyś kwitłaś, tak młoda jak róże w czerwcu i że dla ciebie krew płonęła moja, bo wiatr rozwiewa i ludzi, i liście. Ciekawym doświadczeniem stała się dla mnie książka Roberta Gawłowskiego pod tytułem Boskie Światło albo domniemany raptularz Johannesa Schefflera, który przybrał imię Angelus Silesius. To książka wydana w trzech językach, polskim, niemieckim i czeskim. I jest to rodzaj pewnie autor powie, że jakiś hołd oddany Angelusowi Silesiusowi, ale to są wiersze Roberta Gawłowskiego stylizowane na wiersze, które mógłby napisać Angelus Silesius. Bardzo udatnie stylizowane, zgodnie z epoką, z użyciem anachronizmów różnego rodzaju. I Angelus Silesius jest bohaterem tych wierszy. Książka ukazała się z okazji rocznicy, urodzin, śmierci Angelusa Silesiusa i jest, wydaje mi się, takim dobitnym dowodem na to, że nasze kultury współdziałają, że to, że ona ukazała się w języku polskim, niemieckim i czeskim, to łączy społeczeństwa po prostu i z wielką przyjemnością można czytać prawie że chronologicznie wiersze i opowieści o życiu Angelusa Silesiusa, tak jakby on to mógł napisać. Wykraczamy nieco poza Dolny Śląsk takim małym tomikiem poetyckim Ernsta Józefa Krzywona, Chłopiec bez munduru, wiersze zebrane. To Ernst Józef Krzywon urodził się w Rokitnicy, w dzielnicy Zabrza, czyli przechodzimy na Górny Śląsk, ale uczył się także w polskiej szkole powszechnej po wojnie, uczył się także w Nysie, w gimnazjum. Później wyjechał do Niemiec, był wykładowcą literatury, natury, ale widać, że te tereny związane z jego dzieciństwem, ich kultura i przeżycia przede wszystkim również znajdują swoje odbicie w jego twórczości. I tu już bardzo dobitnie nawiązanie do II wojny światowej i tych słynnych marszów śmierci, które w 1945 roku zgotowano więźniom obozów koncentracyjnych. Rokitnica, styczniowy poranek roku 1945. Milczący przemarsz więźniów kacetu pod strażą ulicą Adolfa Hitlera. Kierunek ucieczki – Wieczna Rzesza. W taborze umieranie i śmierć. Salwy śmierci wybijają takt marszu. Przez śnieżny wicher i lodowate powietrze wskazują drogę śmierci więźniom. Ostrzyżeni do skóry w pasiakach, resztki chleba przesiąknięte krwią w zaciśniętej kurczowo dłoni. Za lodowych kwiatów na szybie łzawią oczy współczucia w zalęknionych twarzach. Ten wiersz powstał w 1983 roku. Sam Ernst Józef Krzywon urodził się w 1933, czyli miał około 13 lat w 1945 roku. Jak głęboko musiało się w jego sercu, w duszy odbić to, co pewnie widział jako 13-letnie dziecko. Takie wiersze są ciągle potrzebne.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
7: Anna Gątowska. Mówimy o książkach. Książkach, które czekają na Was w Legnickiej Bibliotece, w filiach Legnickiej Biblioteki. Książki tutaj między innymi sprezentowane przez profesora Edwarda Białka. Ta przyjemność spotkała bibliotekę poniekąd za naszym pośrednictwem. Jeszcze do książek wrócimy, jeszcze za momencik, za chwilkę, ale teraz wracamy do Centrum Witelona, a tam dyrektor Centrum Arkadiusz Muła oprowadza nas po wystawie głównej, pokazuje wszystkie ekspozytory i mówi co ciekawego, co fajnego, zabawnego, ale i uczącego można robić w Centrum Witelona na tej wystawie głównej z dziećmi. Idziemy dalej.
8: Cóż, spróbujmy również zbadać fenomen koloru. Podążając w stronę wirujących bębnów, które zawierają bardzo różne układy kolorów, odcieni, niewidocznych na pierwszy rzut oka przez oko ludzkie, wprawiając korbą w ruch. Mamy do czynienia z tarczą, która wprawiona w ruch nie prezentuje ludzkiemu oku barw, ale już gdybyśmy chcieli spojrzeć na tę tarczę, na przykład przez nasze narzędzia w postaci smartfonów, dostrzeżemy tam całą paletę barw.
7: Tak jest, wirujące koło z kolorami, gołe oko nie widzi nic, a przez telefon widać zorze. Tak podobno też z tego co wiem, co przyjaciele mi opowiadali, obserwuje się zorze, że zorze gołym okiem jest bardzo trudno wyłapać i trzeba właśnie obiektywem smartfona.
8: Tak, to pokazuje, że ludzkie oko ma swoje ograniczenia. Również mieszając barwy połączone parami, tworzymy barwy wtórne. Takim przykładem jest cyjan, a więc połączenie kolorów zielonego i niebieskiego, czy magenta, połączenie czerwonego i niebieskiego. Również żółty kolor stanowi połączenie czerwonego i zielonego. Tego rodzaju właśnie łączenie barw znane jest w metodzie wyszczegóławiania druku, a więc w poligrafii, metoda mieszania kolorów, tak zwana cmyk, to jak najbardziej używana metoda druku w poligrafii. Ona służy do drukowania zdjęć, plakatów, ulotek, innych obrazów. W takiej przestrzeni właśnie te kolory, cmyk, one mieszają się nawet do czerni. To wówczas to zjawisko nazywane jest syntezą subtraktywną, a w naszym przypadku na wystawie możemy znowu kręcąc korbami obserwować te mieszaniny odcieni i raz pojawią się zielenie, raz róże, fiolet. To niebywała, wciągająca zabawa dla właśnie wszystkich użytkowników korzystających tu z atrakcji Centrum Witelona. Także serdecznie zapraszam do właśnie poznawania tej szerokiej palety odcieni, którą rozpoznajemy oczami.
7: Tak, tu mamy kolory. A i jeszcze pan dyrektor mnie prowadzi, też tu kolorami też można się bawić, też je mieszę.
8: Podświetlone na przykład takie układy wycinane z pleksy, kolorystyczne układy można połączyć i stworzyć samodzielnie jeszcze dodatkowe odcienie, tonacje takie, które znowu dają nam możliwość, ta konfiguracja nieskończona barw podstawowych.
7: Tak, podstawowe kolory wycięte w formie w pleksy i można mieszać. Idziemy dalej w takim razie. Refrakcja.
8: Refrakcja, bardzo ciekawe urządzenie, złożone z cylindra z wodą, które po wprawieniu w ruch ukazuje nam szerokie spektrum właśnie tej iluzji optycznej. Otóż linia prosta w wodzie załamuje się, tworząc też bardzo ciekawe takie sekwencje wzorów, można powiedzieć takiej wstęgi, która wstęgi falistej, która kiedyś też w czasach starożytnej Grecji tworzyła swoisty ornament architektoniczny, a zapewne Grecy obserwowali to zjawisko odbicia prostej linii w naczyniu szklanym, wypełnionym cieczą.
7: Tak, i rzeczywiście zmienia się. I tu też można powalczyć. To jest dla dzieciaków ruchliwych również, bo my tutaj opowiadamy o konsekwencjach poznawczych, a dzieci ruchliwe tutaj też na pewno znajdą coś dla siebie, bo trzeba tymi korbami kręcić i przesuwać tymi gałkami.
8: Tak. Dodatkowo atrakcjami są te ciemne przestrzenie naszej ekspozycji. Jedną z nich jest pokój Widzę Ciemność. W tym pomieszczeniu możemy oddać się zjawisku bioluminescencji, bioświatła, gdzie oko ludzkie musi przyzwyczaić się do pewnej naturalnej ciemności. To zjawisko

0: świecić, przyciągać swoich partnerów, tak, do rozrodu, albo też odstraszać drapieżników. To wewnętrzne światło, zwane właśnie bioluminescencją, ono pokazuje, jak kluczowe jest orientowanie się przez gatunki zwierząt, jak ważne jest przetrwanie tych gatunków poprzez zarówno polowanie, jak i ucieczkę, odstraszanie inne gatunki. To ten świat możemy poznać właśnie tutaj na wystawie.
1: I tu mamy modele i rzeczywiście jest ciemność, jest też dużo przyjemnego światła.
0: Tak. Na dnie oceanów panuje absolutna ciemność, a my teraz kierujemy się w kierunku przysłony. Jest to specjalna aparatura, która uzmysławia nam, jak w urządzeniach typu aparaty fotograficzne możemy dopuścić światło albo nawet właśnie z niego zrezygnować. Światło mierzone w luksach wpada przez przysłonę, którą możemy własnoręcznie zakręcić i odkręcić. To rozszerzenie przysłony umożliwia
1: naświetlenie obrazu i tutaj fajnie to widać właśnie, bo to wskazuje bezpośrednio wyświetlacz, ile tego światła jest.
0: Tak, tak, dokładnie. Możemy regulować tę ilość światło, które pada na materiał światłoczuły. Właśnie dzięki temu powstaje obraz na fotografii, ale również możemy tak sterować umiejętnie tą przysłoną, żeby ustawić punkty ostrości albo na przykład stworzyć wrażenie głębi obrazu. Wówczas ta wartość przysłony musi być większa, albo obraz spłaszczyć. Gdybyśmy na przykład chcieli zastosować to zjawisko przysłaniania światła poprzez obiektyw, bawiąc się w fotoreportera, to wyobraźmy sobie taką sytuację, gdzie jesteśmy na stadionie piłkarskim, leci piłka, za nią biegnie piłkarz, chcielibyśmy go uchwycić, naciskając spust aparatu fotograficznego, żeby oddać ten ruch, ostrość postaci. Będziemy musieli spłaszczyć obraz. Tło będzie wówczas zamazane, a wyostrzony pierwszy plan właśnie z naszym piłkarzem i piłką. Wówczas wartość tej przysłony będzie minimalna, ale za to będzie to tarcza niemal w pełni odsłonięta w obiektywie, więc dopuszczamy wtedy tego światła maksymalną ilość.
1: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witrana, oprowadza nas po wystawie głównej, a my wracamy do biblioteki, do Legnickiej Biblioteki Publicznej, gdzie Anna Gątowska, dyrektorka tejże instytucji, recenzuje, poleca dobre, ciekawe, interesujące książki, które możecie wypożyczać w bibliotekach. One są w Legnicy, można je brać i czytać.
2: I na zakończenie, już nie niemieckojęzycznych pisarzy książka, tylko moje ostatnie odkrycie związane z naszą lokalnością tutaj, i wrocławską, i legnicką, i trochę z górnośląską, chociażby ze wzgórzem Świętej Anny. Książka Agaty Ciastoń, Na środkowym pasie latem trawa była wysoka. No i jak się by Państwo zastanawiali, jaki to był ten środkowy pas, to oczywiście jest to ten środkowy pas przez długie lata jedynej drogi szybkiego ruchu, zwanej szumnie autostradą, niektórzy nazywali ją Adolfbahn, czyli naszej A4. Książka krąży w taki bardzo też ciekawy sposób, bo to jest taki trochę esej, trochę tam takich poetyckich nawet sformułowań znajdziemy właśnie wokół autostrady A4, wokół jej powstania i prężącego muskuły państwa niemieckiego III Rzeszy, która fotografowała autostradę, pokazując swoje bardzo modernistyczne, technologiczne dokonania, pokazując wspaniałych, mocnych ludzi, którzy obok autostrady zbierali siano, czy kobiety, które rwały kwiaty. Znajdziemy tutaj nawet reprodukcję pocztówki, która została wydana przez III Rzeszę z fotografią z wbicia pierwszej łopaty w budowę autostrady, a później już pokazana jest autostrada na zakończenie. Takie pocztówki, znaczy już gotowa autostrada, takie pocztówki wysyłali do siebie niemieccy obywatele. Ale jest też ta autostrada z lat powojennych, kiedy to bardzo mało samochodów jeździło po niej. Pamiętacie Państwo garbusy Warszawy, moskwicze, może potem syrenki. I proszę sobie wyobrazić, że pod koniec lat 50.

0: 80. Wrocławianie, a być może i Legniczanie, wyjeżdżali na autostradę po to, żeby zaparkować na tym środkowym pasie z wysoką trawą i piknikować. Przyglądać się tym nielicznym samochodom, które przyjeżdżają, korzystać ze słońca. No, nam się to teraz wydaje całkowicie niemożliwe. Całkiem inny ruch na autostradzie panuje. Ja przypomnę Państwu jeszcze uroki jazdy tą autostradą. Już nie z 50. lat, ale ja pamiętam lat 80., 70. autostradę, kiedy nazywaliśmy ją tarką, bo wszystkie złączenia poszczególnych pasm cementu wylanego na tej drodze działały w ten sposób, że samochód podskakiwał i to dudniło w uszach i jeszcze to było, czuliśmy drgania. Proszę sobie wyobrazić, że te szczeliny, które być może są szczeliny dylatacyjne, pracowicie zalewano smołą. Podobno mieszkańcy niektórych wrocławskich wsi wydłubywali je, a inni z kolei zalewali chociażby po to, żeby Sobiesław Zasada mógł próbować bić na autostradzie rekord prędkości włoskim Fiatem. To też była cała akcja. Jeździli po niej również kolarze. Taka bardzo ciekawa, nostalgiczna historia autostrady A4, prowadząca właśnie nie tylko przez Dolny Śląsk, ale również na Śląsk do wzgórza Świętej Anny, do Góry Świętej Anny i porównująca te wszystkie etapy życia niemieckiego przy Górze Świętej Anny, a później polskiego, to z bardzo dużą ilością fotografii. One może nie są najlepsze jakościowo, no ale proszę pamiętać, że to są fotografie z lat 30., a potem 40., 50., więc z przyjemnością je się ogląda, mimo że może nie są najwyższej czasami jakości. Jedynym dla mnie utrudnieniem, bo tych fotografii jest bardzo dużo, tekstu stosunkowo niewiele przy objętości około 250 stron, jest jedynym utrudnieniem to, jest to, że fotografie nie są podpisane bezpośrednio. Na zakończeniu książki mamy indeks fotografii i pojawiają się małe ich ikonki z opisem. No i tutaj właśnie trzeba za każdym razem sięgnąć na koniec tego wydawnictwa. Ciekawa książka, bo stworzona przez niezależną kuratorkę, badaczkę i autorkę tekstów, kulturoznawcę, doktora kulturoznawstwa i nawet czytając jej życiorys zawodowy, to jakie wystawy tworzyła, bardzo myślę oddziałuje na sposób skonstruowania i napisania tej książki. Ale kolejna bardzo ciekawa pozycja regionalna. A Państwo wiecie, że takie chyba najbardziej ja książki lubię.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Choć usłyszeliśmy na początku tego fragmentu recenzji dobrych, ciekawych książek, które możecie wypożyczać w Legnickiej Bibliotece z ust Anny Gądowskiej, że na zakończenie to jeszcze kilka książek zostało, jeszcze za momencik się pojawią, wrócą, a my z kolei wracamy do Centrum Vitalona, gdzie jest Arkadiusz Muła, dyrektor centrum, który oprowadza nas po wystawie głównej, po wszystkich ekspozytorach i pokazuje, jak dużo ciekawego, fajnego, zabawnego można robić w Centrum Vitalona, jeśli wybierze się na tę wystawę główną. Zapraszam serdecznie, ostatnia część tej wycieczki.
3: Oczywiście możemy pobawić się także i światłowodem. To kolejny fenomen zjawiska optycznego. Światłowód został, można powiedzieć, odkryty dopiero po II wojnie światowej, w XX wieku. W drugiej połowie XX wieku świat nauki uzmysłowił sobie, że szklane włókna mogą przewodzić światło. I właśnie to zjawisko możemy osobiście, tak powiem, rozeznać na takiej tafli świetlnej, w którą w otwory wkładane są pałeczki ze szklanego włókna, które same w sobie są, można powiedzieć, no właśnie pozbawione jakichś tam dekoracji, są po prostu w kolorze, ale po włożeniu do tablicy zaczynają świecić. Drodzy Państwo, to nie jest magia, to po prostu przewodnictwo światła poprzez włókna szkła, a to odkrycie jest stosunkowo niedawne. Dziś pozwala na użytkowanie takich nowoczesnych już technologii teleinformatycznych. Bez właśnie przewodnictwa światła nie byłoby na masową skalę przepływu informacji. To jest bardzo ważne dzisiaj w użytkowaniu internetu i także urządzeń, tak, którymi również się przemieszczamy. Ta komunikacja za pomocą światła jest niezwykle istotna.
4: No, światłowód, szybki internet, tu zresztą to jest zaznaczone. Można sobie poukładać różne kształty, jeśli kto chce z tych kołeczków.
3: Dokładnie. To oczywiście forma zabawy dla całej rodziny, natomiast warto mieć tę świadomość, że światło to też sygnał cyfrowy w telekomunikacji i nowoczesnej technologii.
4: Czy jeszcze gdzieś idziemy, panie dyrektorze?
3: Mamy bardzo ciekawe te peryskopy, których jest kilka. Na naszej ekspozycji można własnoręcznie pobawić się w ułożenie peryskopu i sprawdzić, jak można zaobserwować otoczenie za pomocą takich pudełek, modułów, które finalnie przekazują obraz odbity w lustrze.
4: Tak, i można sobie ułożyć. Rzeczywiście stoją pudełeczka, to naprawdę duża zabawa. Pewnie dla wszystkich tych, którzy miłowali się w łodziach podwodnych chociażby. Co jeszcze możemy zobaczyć?
3: Również światłowód pozwala w medycynie dotrzeć tam, gdzie lekarz no, nie potrafi zbadać pacjenta, nie może dostrzec objawów chorobowych. Badanie np. perystaltyka jelita i funkcjonowanie jelita, tak, za pomocą kolonoskopii, to tak odkrywanie chorób, tak, na przykład jak polipy czy nowotwór, to właśnie urządzenie, które jest oczywiście przesyłaniem światła za pomocą tak zwanych badań kolonoskopijnych. My również posiadamy takie urządzenie zwane fiberoskopem, gdzie poprzez takie wydłużone rurki, które mają w zakończeniach optyczne urządzenia z kamerkami i oczywiście światłem, możemy dotrzeć tutaj akurat do prezentowanych kulek, tak, które, tak powiem, przez które się przewijamy i tam również docieramy do pewnych jeszcze elementów ukrytych.
4: Tak, żebyście Państwo się nie wystraszyli, chodzi tu o kulki, jest ich bardzo dużo, nie widać, co jest w środku, ale dzięki właśnie temu urządzeniu można zajrzeć wewnątrz.
3: Tak, więc urządzenia optyczne dziś pozwalają na praktycznie wszystko, tak? Ułatwiają życie, ale także i ratują to życie.
4: Panie dyrektorze, czy myśmy obeszli tak z grubsza wystawę dookoła? Czy jeszcze nam coś pozostało?
3: A jeszcze jest kilka zakamarków, jak na przykład takie pomieszczenie, gdzie poznajemy świat poprzez zestawienie bardzo różnych barw. To jest życie bez koloru. Możemy popatrzeć, jak natura czasami wykorzystuje inne barwy, inny świat kolorów, niekoniecznie znany człowiekowi. Tu na przykład mamy za pomocą przełączników kolorów możliwości zmiany oświetlenia na bardziej monochromatyczne, czerwone, błękitne czy zielone.
4: Tak, i te kształty w środku tutaj rzeczywiście ujawniają różne barwy, nabierają różnych barw, ukrywają swoje barwy, zależnie od tego, jakie światło na nie pada.
3: Tak, i to poznajemy za pomocą tej przestrzeni ciekawie oświetlonej fenomen długości fali, tak, elektromagnetycznej. To oczywiście ten zakres długości światła, można powiedzieć, widzialnego. Oczywiście istnieje także i światło niewidzialne dla ludzkiego oka. Ultrafiolet jest tego rodzaju właśnie elementem świata naturalnego, który no, nie jest postrzegany tak zwykłymi narzędziami. Tak? Ultrafiolet dopiero dostrzeżemy w ciemności, w odpowiednich warunkach do tego. Notabene odkrywcą ultrafioletu był legnicki badacz Johann Ritter przed 200 laty. Także ta właśnie, można powiedzieć, domena nauki optycznej także była kontynuowana przez Legniczan wiele setek lat po Witalonie.
4: A my tak się stało, że trafiliśmy teraz do wnętrza zjeżdżalni, bo trzeba też powiedzieć, że jest tu też ogromna zjeżdżalnia i jest już wycieczka, są dzieciaki, świetnie się bawią, co zresztą słyszymy, więc chyba wypadałoby kończyć, bo utrudniona będzie rozmowa całe szczęście, bo słychać, że się dobrze bawią. Pozjeżdżać na zjeżdżalni też można, panie dyrektorze.
3: Oczywiście, zjeżdżalnia sama w sobie jest oczywiście doskonałą zabawą, aktywizuje tutaj użytkowników Centrum Witelona, ale to również jest spojrzenie na nowy fenomen pewnego światła, który jest zamknięty w tunelu, wówczas nasze zmysły są, ulegają innym bodźcom. Także ruch, mrok w takim tunelu, w którym zjeżdżamy, także no, wywołuje pewne emocje. Bardzo, bardzo ważne jest poznawanie świata emocjami, tak? I wrażeniami, to, które zapadają później w pamięci.
4: No i jeżeli ta zjeżdżalnia też służy całemu zamysłowi, całej koncepcji, trzeba dodać, że myśmy tylko przebiegli przez te wszystkie ekspozytory, a spędzić z rodziną tu można spokojnie kilka godzin.
3: Rzeczywiście, mamy blisko 50 kącików pełnych atrakcji, w których poznajemy rzeczywistość, ale przy okazji się bardzo dobrze bawimy.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Centrum Witelona. Centrum Witelona zaprasza, Centrum Nauki i Zabawy, chyba tak można powiedzieć, bo zabawy jest tam mnóstwo, zresztą słyszeliście, jak przeszliśmy się po wszystkich ekspozytorach, to naprawdę dużo jest tam do roboty, ciekawego, interesującego, ważnego też trzeba powiedzieć, bo to są ważne rzeczy. Także zapraszam bardzo serdecznie, zapraszał Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona. A ja teraz zapraszam na ostatnią część rozmowy, nie rozmowy, właściwie recenzji, które prezentuje Anna Gontowska, książek, które możecie pożyczać w legnickich bibliotekach, a potem zapowiemy jeszcze koncert i jedno wydarzenie związane z Centrum Witelona, ale to za moment.
0: Kolejna książka związana z naszym regionem i też beletrystyka, oparta z kolei o bardzo realną postać, to książka Doroty Ponińskiej, Dej i cesarz. Wszystkie namiętności księżnej. To jest beletrystyka i z czasami z beletrystyką bywa tak, że ona bardzo mocno odchodzi od rzeczywistości. A tu okazuje się, że autorka trzyma się jednak tych realiów, tych przynajmniej podstawowych faktów związanych z historią i Europy, i księżnej Daisy. Co prawda posądza ją o romans z samym cesarzem Wilhelmem, tym, który rozpętał pierwszą wojnę światową, ale właściwie teoretycznie jest to możliwe, bo była to przepiękna kobieta, która też innymi walorami się odznaczała, bo była i mądra, i mogła, w jakiś sposób była też, wydaje się, taką arystokratyczną feministką i zainteresowała się nie tylko polityką, ale i życiem społecznym różnych narodów, bo też była pochodzenia angielskiego, funkcjonowała w pruskim drylu cesarstwa Wilhelma. Książka jest bardzo dobrze napisana. Trochę dzieje się w Niemczech, trochę dzieje się w Anglii. Bardzo dobrze są odtworzone historyczne postaci. I te różnego rodzaju miłości księżnej Daisy. Czasami bardzo platoniczne, bo kochało się w niej bardzo wielu mężczyzn. Także dobra opowieść beletystyczno-romantyczna na tle całkiem wiarygodnie przedstawionej historii Europy. Mówiliśmy o kryminałach Marka Krajewskiego, a tutaj kryminał Macieja Siembiedy, Gołoboże. Grubaśna powieść, która dzieje się w świętokrzyskich lasach, w cieniu Łysej Góry. Oczywiście przekleństwo diabła, czarta, gdzie na czarciej polanie przygniódł go głaz. To jest miejsce przeklęte i toczy się w nim zajadła wojna między ludźmi także. W tej wsi są ludzie, którzy konflikt swój wywodzą od czasów powstania styczniowego, kiedy to jeden z donosicieli donosił carskim wojskom, sprzedał swojego współbratymca. Konflikt, który istnieje między tymi ludźmi, może być rozwiązany tylko poprzez morderstwo. Honorowe morderstwo, jak oni uważają, a rodzina i obowiązek wobec rodziny stoją ponad prawem. Bardzo dobrze czyta się tę książkę.
2: Anna Gontowska i dobre książki, które czekają na was w legnickich bibliotekach. A teraz Paulina Maciejewska z Legnickiego Centrum Kultury i jeden koncert i jedno wydarzenie też związane z Centrum Witelona. Dziś Centrum Witelona było bohaterem naszego programu, dlatego wraca. No nie tylko dlatego, ale dlatego też, że razem z Elsekiem organizują fajne wydarzenie. To wszystko na Dzień Kobiet, który już przed nami, więc zapraszam, posłuchajcie.
5: Paulina Maciejewska, Legnickie Centrum Kultury. Tradycyjnie już od wielu lat zapraszamy panie, ale nie tylko, na koncerty z okazji Dnia Kobiet, które organizujemy wraz z miastem Legnica. W tym roku zapraszamy na projekt Maciej Zakościelny muzycznie. Maciej Zakościelny to nie tylko fantastyczny aktor, znany między innymi z takich dużych produkcji jak Tylko mnie kochaj, zresztą bardzo słynnego filmu, bardzo, bardzo ciepłego, takiego romantycznego, ale też okazuje się, że jest fantastycznym piosenkarzem. Maciej zabierze nas w taką opowieść jazzowo, gitarowo, może trochę nawet popową. Wieczór z najsłynniejszymi polskimi przebojami w wykonaniu właśnie Maćka Zakościelnego. Koncerty odbędą się u nas na sali manerżowej. Są 2 godziny tych koncertów, bo oczywiście, jak co roku, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, te koncerty spotykają się z dużym zainteresowaniem, także żebyśmy mogli zaprosić jak najwięcej pań z osobami towarzyszącymi. Robimy 2 koncerty. 6 marca, godzina 18 i godzina 20. Oprócz koncertu na Dzień Kobiet, razem z Centrum Vitelona, które jest tutaj też naszą częścią, Legnickiego Centrum Kultury, będziemy organizować targi pod tytułem Okiem Kobiety. Niedawno ogłosiliśmy nabór wystawców na te targi, także jeżeli ktoś ze słuchaczy ma taką ofertę, która by się spotkała z zainteresowaniem pań podczas takich spotkań, takich targów, to zachęcamy do odwiedzania naszych kanałów, tam są szczegóły, jak się zgłosić, a wszystkie słuchaczki już 7 marca właśnie zapraszamy na te targi Okiem Kobiety. Myślę, że będzie naprawdę dużo ciekawych wystawców, będzie można zaczerpnąć porad specjalistów z różnych dziedzin, będzie to też okazja oczywiście do rozmów, miłych spotkań i okazja do ciekawego spotkania w Centrum Vitelona w Legnicy.
2: Tak. Koncert i jedno wydarzenie, targi w zasadzie, a ja dziękuję serdecznie za waszą uwagę, bo to już koniec programu Co jest grane w Legnicy. To wszystko, co dla was dzisiaj przygotowaliśmy, ale nie martwcie się, nasze programy są cykliczne, zapewne stała publika wie, że jesteśmy od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem i właśnie mówimy o tym, co interesującego, ważnego, ciekawego dzieje się w Legnicy, bo jesteśmy informatorem rozrywkowo-kulturalnym Radia Złote Przeboje 90 FM. Wszystko już wiadomo. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
6: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza serdecznie na program Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM. Ale dzisiaj wybieramy się, bo oczywiście w Legnicy też będziemy, na przykład Ośrodek Sportu i Rekreacji odwiedzimy, żeby zapytać, jakie imprezy przed nami, ale wybierzemy się do Muzeum Regionalnego w Jaworze, żeby posłuchać o tym, co tam można znaleźć. Fantastyczny, wspaniały poklasztorny budynek, cudowne wystawy, fantastyczni ludzie. Zresztą o tym wszystkim dzisiaj w programie się przekonacie, bo oni się pojawią i oni o tych wystawach opowiedzą. Więc w zasadzie to zapraszam Was dzisiaj przede wszystkim na wycieczkę, chociaż tak jak mówiłem, w Legnicy też pozostaniemy. I co? Na początku Mirosław Szkiłądź z właśnie Muzeum Regionalnego w Jaworze. Troszeczkę ciekawostek o samym muzeum, czyli takie wprowadzenie. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. Jeszcze tylko przypomnę, że program potrwa godzinę, na tyle można się nastawić. W tle gramy bardzo przyjemnie. Zapraszam serdecznie, Mirosław Szkiłącz. Zaczynamy naszą opowieść o tym fantastycznym miejscu od niezwykłej tarczy, bo to jest taki eksponat, artefakt, który może Was tutaj przyciągnąć.
5: Chodzi o tarczę Bractwa Strzeleckiego, używaną podczas strzelań o tytuł króla kurkowego. To był zaszczytny tytuł i każdy, kto go osiągnął, miał pewne zwolnienia z podatków, no i zawsze cieszył się wielkim szacunkiem mieszczan. Ta tarcza pochodzi z 1811 roku, jest okrągła, przedstawia postać w antycznej zbroi i mamy coś, co przyciągnie uwagę, mianowicie przestrzeliny. Są mniej więcej 17 mm takiej średnicy. W niektórych widzimy takie drewniane kołki. To są specjalne wsadzane po to, żeby ktoś, kto by strzelał drugi raz, jakby trafił w tą samą przestrzelinę, to by korek wypadł. Tak, żeby się nie kłócili, więc bracia korkowali. Zawody się odbyły 9 sierpnia 1811 roku, o czym informuje nas napis, a królem został niejaki Fleischer. To dosyć znana rodzina mieszczańska i z tego też powodu pan Fleischer będzie się cieszył dużym szacunkiem aż do następnych zawodów strzeleckich.
4: A co ile były urządzane takie zawody? Ile dane było się cieszyć tym tytułem?
5: Rok. Co roku były zawody. W Jaworze odbywały się one w obecnym parku miejskim, niegdyś nazywanym Kępą Strzelecką.
4: I rozumiem, że ta tarcza służyła do jednych strzelań na jednych zawodach.
5: Tak, tak. Co roku robiono oddzielnie. Ta dziwnym trafem przetrwała czasy i trafiła do muzeum.
4: I my tutaj jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest przede wszystkim broń i właśnie jest informacja o Jaworskim Bractwie Strzeleckim.
5: Tak, oczywiście. Mamy fotografię braci, którzy sfotografowali się przed budynkiem dawnego domu strzeleckiego. To jest obecnie Jaworski Ośrodek Kultury.
4: O samym bractwie możemy troszeczkę powiedzieć, jak długo działało i jak prężna to była grupa?
5: Formalnie zostało ono założone w 1589 roku, ale wcześniej każdy cech był zobowiązany do obrony miasta. A żeby to skutecznie robić, trzeba było się ćwiczyć w posługiwaniu się najpierw kuszą, a później muszkietem. I od tamtego czasu panowie regularnie zbierali się na zawody, nie tylko o tytuł króla kurkowego, ćwiczyli w strzelaniu. Później, gdy już powstała armia zawodowa, rola bractwa ograniczyła się do zawodów strzeleckich, a szczególnie w XIX wieku mamy liczne pamiątki po owych takich festynach strzeleckich, gdzie bracia zjeżdżali. Było to święto dwudniowe i wtedy urządzano strzelanie.
4: I do kiedy działało bractwo?
5: W zasadzie do 1945 roku.
4: No to szkoda, że już nie ma. Nie ma nikogo, kto by kultywował te tradycje?
5: No są. Jest u nas organizacja strzelecka UR, ale to jest całkiem inna.
4: Już inna historia. Ale my tutaj jesteśmy w tej sali właśnie, gdzie prezentujecie broń. Czy tutaj też jest ta broń używana przez bractwo?
5: Tak. Możemy podejść, zobaczymy. To tak zwane są strzelby tarczowe. Broń niezwykle ciężka. Strzelano z podpórki i została ona wyprodukowana w połowie XIX wieku. Ma zamek już kapiszonowy, czyli jak na owe czasy bardzo nowoczesny.
4: No i tutaj widać, że te dziury było czym robić, bo to rzeczywiście spory kaliber.
5: Tak, 17-19 mm.
4: Dobrze, co jeszcze możemy zobaczyć, bo to i nowsza też broń się pojawia?
5: Oczywiście możemy zobaczyć dosyć rzadki w zbiorach, mianowicie broń skrytobójców.
4: To chodźmy do niej.
5: Na pozór wygląda ona dosyć niewinnie, bo przedstawia taką laskę. Zwykłą laskę, którą się człowiek podpiera, a druga laska bardziej służy jako dekoracja i była używana przez mężczyzn z wyższych sfer. A w środku znajduje się sztylet. Zresztą jakby ktoś to oglądał Wabank pierwszy, to tam jest taka scena, gdzie ktoś ginie właśnie od takiej laski, sztyletu ukrytej w lasce.
4: To raczej był przedmiot służący do obrony? Czy myśli pan, że ktoś korzystał w sposób właśnie związany z nazwą?
5: Tego nigdy nie będziemy wiedzieli, ale przypuszczalnie służył do obrony.
4: Rozumiem. Co jeszcze możemy? Czy jeszcze będziemy opowiadać o broni, czy już możemy przejść do opowieści o samym muzeum, bo obiecał pan, że troszkę o muzeum poopowiada?
5: Możemy przejść do historii o samym muzeum.
4: No to poproszę w takim razie, bo będziemy zapraszać wszystkich tych, którzy słuchają naszej audycji, żeby przyjechali do Jawora, to powiedzmy parę słów a może nawet więcej niż parę słów o samym muzeum.
5: Nasze muzeum powstało w 1929 roku. Początkowo mieściło się w willi Kojświca, a Kojświc, rodzina Kojświców, to byli Jaworzanie z dziada pradziada i Otto Kojświc w testamencie swoim przekazał budynek na potrzeby muzeum. To trwało trochę parę lat, nim w końcu w 1929 roku Rada Miejska zgodziła się i udostępniła budynek na potrzeby muzeum. Szczęśliwie nasze zbiory przetrwały rok 1945 roku, a w latach 70. muzeum otrzymało obecny budynek, to jest dawne zabudowania klasztoru pobernardyńskiego i w latach 80. rozpoczęto tutaj generalny remont. No i dzisiaj mamy piękne ekspozycje, które można zobaczyć. Przedstawiamy różne dziedziny od krainy wygasłych wulkanów poprzez właśnie arsenał. Mamy dawne rzemiosło, również Izbę Dolnośląską, także wystawy o jaworskich piernikach. Można też podziwiać piękne freski o tematyce pasyjnej w naszym kościele. Jedne z największych na Dolnym Śląsku. Co jest rzeczą bardzo ciekawą. Na niektórych z nich Chrystus jest nie zamalowany. Tak jakby ktoś zapomniał, czy to było działanie celowe, czy też nie. Przypuszczamy, że tak, ponieważ skończyły się środki, bo te freski powstały na początku XVII wieku i z powodu szerzącej się reformacji i kurczenia się zasobów finansowych bracia nie byli w stanie dokończyć tego fresku i stąd mamy Chrystusa nienamalowanego, tylko jedynie naszkicowany.
4: Czyli jest niedomalowany. To rzeczywiście wyjątkowe. A i sam budynek muzeum jest bardzo ciekawy.
5: A budynek to dawny klasztor, no bo ekspozycje znajdują się na terenie klasztoru, ale też i można zobaczyć, jak wygląda taki czysty gotyk, bez dodatków barokowych, czy nawet późniejszy. Można będzie zobaczyć, jak wyglądał kościół bez chóru organowego.
4: No i można też tu do was przychodzić. No, dzisiaj wiem, że będą wycieczki, że szkolne wycieczki się pojawiają, ale jeśli ktoś chce przyjechać, to i ze swoimi dziećmi też może się tu pojawić. Też je zainteresujecie, ja pytam, bo to dla rodzin zawsze bardzo istotne.
5: No myślę, że tak. Teraz przede wszystkim my mamy oryginalne zabytki, żadnych tam elektronicznych, żadnych tego typu nowoczesnych. Wszystko, co państwo zobaczycie, to są oryginały.
4: No to zapraszamy gorąco.
5: No to zapraszamy, zobaczcie państwo, jak wyglądają stare naczynia, stare przedmioty, stare narzędzia pracy, jak wyglądają meble, jak wyglądała kiedyś izba ludowa, jak była barwna. Zobaczycie też obrazy na szkle, no i poczujecie atmosferę dawnego klasztoru.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
4: Tak jest. O tę atmosferę dawnego klasztoru chodzi w Muzeum Regionalnym w Jaworze, ponieważ właśnie w takiej przestrzeni jest ono zorganizowane i teraz o tych przestrzeniach kościelnych będziemy mówili z Agnieszką Dudzińską, która zaraz za momencik, myśmy do tego kościoła się wybrali. No i ja przyznam szczerze, że na mnie te przestrzenie zrobiły ogromne wrażenie, między innymi właśnie przez tę surowość. O niej właśnie teraz Agnieszka Dudzińska będzie mówiła, a my potem jeszcze przez Muzeum w Jaworze będziemy szli i będziemy opowiadali o najróżniejszych wystawach stałych, które możecie zobaczyć, ale dzisiaj też w programie zajrzymy do Domu Kultury Atrium. Marta Grzesik-Studzińska się pojawi. To jednak zaraz za momencik w kolejnych kwadransach programu, bo teraz właśnie wracamy do Muzeum Regionalnego w Jaworze, gdzie was dzisiaj zapraszamy wszystkich serdecznie.
6: Doktor Agnieszka Dudzińska, główny inwentaryzator Muzeum Regionalne w Jaworze.
4: Główny inwentaryzator, muszę zapytać o to stanowisko.
6: Ach, to jest takie stanowisko wielopoziomowe, dlatego że jestem takim trochę, powiedzmy, księgowym od zabytków, ale też zajmuję się opracowaniem zabytków, więc jest to praca taka bardzo urozmaicona, aczkolwiek łatwo przy niej stracić poczucie duchowości, może tak.
4: No tak, bo to trzeba jednak wszystko poklasyfikować, w te księgi powpisywać, w Excele.
6: Tak, opisać, pomierzyć, czasem nawet i zważyć, więc jest to taka praca, mało powiedziałabym romantyczna, ale mam ten drugi aspekt też, że nie zamykam się na tą drugą stronę, czyli na opracowywanie zabytków, na dostrzeganie ich piękna, ornamentów i wszystkich rzeczy, które sprawiają, że one są po prostu piękne.
4: Ale to jak się nasiedzi w tym Excelu, to potem trzeba się zmusić, żeby spojrzeć na to, żeby podnieść tę głowę i spojrzeć w niebo, że tak powiem metaforycznie.
6: Nie, jak się nasiedzi przy Excelu, to w niebo patrzy się z przyjemnością.
4: Właśnie. No i można przyjść do takiego miejsca jak to, czyli do waszego kościoła. Mówimy cichutko, bo tu też się pogłos niesie. To też tłumaczę skąd ten pogłos, dlatego że jesteśmy w takiej pięknej, otwartej przestrzeni.
6: Tak, i tu też możemy wznieść oczy ku niebu i zobaczymy piękne sklepienie krzyżowo-żebrowe, które jest ornamentowane takimi motywami floralnymi, kwiecistymi, które przypominają też trochę te, które są w kościele świętego Marcina tutaj po drugiej stronie bloku śródrynkowego w Jaworze.
4: Widzi pani, to nie straciła jednak pani tej umiejętności, żeby patrzeć w niebo, bo gdyby nie pani, to może ja bym tej głowy nie podniósł.
6: Myślę, że kościół w swojej takiej bardziej estetycznej formie jest jednak bardzo piękny i to, co przyciąga wzrok, to są właśnie te malowidła na ścianach, ale też te freski, które mamy na sklepieniu i to właściwie są takie elementy, które przykuwają wzrok.
4: No tak, bo zazwyczaj jak się wchodzi do kościoła, tych starszych kościołów, no to elementów wystroju jest tak dużo, też rzeczywiście bardzo często fantastycznych, ale ma to do siebie, że one potrafią przysłonić tę architekturę. Tutaj ta architektura jest w całości wyeksponowana.
6: Tak, dlatego, że te kościoły, o których Pan mówi, ja podam tylko przykład, na przykład Święty Marcin w Jaworze, czy obecna katedra w Świdnicy, to są kościoły tak naprawdę gotyckie, ale z barokowym wystrojem. Tam jest ornamentyka taka kapiąca złotem. Też był to taki program ideowy, żeby przyciągnąć do siebie jak największą rzeszę wiernych, bo z tym wiązały się datki, a świątynie katolickie pod tym względem bardzo konkurowały ze świątyniami protestanckimi właśnie o ten rząd dusz, czy ich ludzi tak naprawdę przyciągniemy, tak, na swoją stronę, i to też było cenne też ze względu na funkcjonowanie finansowe kościoła, bo to wiązało się z utrzymaniem świątyni duchownych i tak dalej, i tak dalej.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Doktor Agnieszka Dudzińska jest z nami dzisiaj w programie Co jest grane w Legnicy. Mówi o klasztornych, poklasztornych przestrzeniach Muzeum Regionalnego w Jaworze, bo tam dzisiaj jesteśmy i tam będziemy w najbliższych też programach, ponieważ sporo o Muzeum Regionalnym będziemy mówili. Oczywiście wiąże się to z faktem, że nasz zaprzyjaźniony archeolog Tomasz Stolarczyk został dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jaworze, no i zachęcił tutaj mnie, żebym pojechał i zobaczył to fantastyczne miejsce. Rzeczywiście jest wyjątkowe. No i mówimy teraz o właśnie przestrzeniach kościelnych, bo tutaj ten kościół gotycki jest dosyć surowy w porównaniu do barokowych przestrzeni, a Agnieszka Dudzińska mówi o tym, jak to kościoły, zakony, klasztory konkurowały ze sobą wiernych właśnie poprzez to zdobnictwo, którego tutaj w Jaworze jest naprawdę niewiele. Tutaj u was nie konkurujecie.
6: Nie konkurujemy, przynajmniej tak to wygląda, ta forma jest taka surowa, ascetyczna, nie ma wprawdzie zachowanych tutaj ołtarzy, które pod koniec XV wieku zapewne tu stanęły, za nami jest wprawdzie ołtarz, ale to jest XVII wiek i to jest ołtarz z kościoła z Rudnej, ale przedstawia scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, bo właśnie w tych scenach pasyjnych bardzo chętnie z tymi scenami utożsamiali się mnisi bernardyńscy, którzy tutaj w tym kościele głosili piękne kazania. Jak pan z pewnością wie, muzeum jest zlokalizowane na terenie starego, późno-średniowiecznego klasztoru pobernardyńskiego i kościoła też, w którym ci mnisi prowadzili taką szeroko zakrojoną działalność kaznodziejską, a oni z kolei nawoływali do takiej bardzo poważnej reformy kościoła w duchu tym ascetycznym i stąd też ta męka pańska tutaj się na każdym kroku przejawia i na terenie kościoła i na terenie klasztoru.
4: No i sam ołtarz też jest, czy ja dobrze powiem, że jest skromny w porównaniu z tym, co zazwyczaj widywałem w kościołach?
6: Tak, nie jest to ołtarz barokowy. Te barokowe, tak jak wspomniałam, kapią złotem, nawet jeżeli wygląda na to, że one są w pewnym sensie wzniesione z marmuru, to tak naprawdę jest to też alabaster, więc mówiąc wprost, tanim kosztem starano się osiągnąć ogromny efekt.
4: Ja nie wiem, czy ja mogę tak... Mnie się tu bardzo podoba właśnie przez to, że on jest taki chłodny, że taki estetyczny. To mam wrażenie, że tutaj nawet bardziej czuć tego ducha, o którym pani mówi, a którego pani szuka poza Excelami.
6: Tak, czuć tego ducha, ponieważ ten kościół sam w sobie jest po prostu inny od tego, co obserwujemy i widzimy po prostu na co dzień, będąc w innych świątyniach gotyckich, które zostały później zbarokizowane, to ten kościół faktycznie się wyróżnia i jest takim w pewnym sensie nowum dla odwiedzających, tak, przyzwyczajonych właśnie do bogatych wystrojów.
4: No właśnie, a jak tu z odwiedzającymi przychodzą do was ludzie chętnie? My tutaj z Tomaszem Stolarczykiem mówiliśmy, że jesteście krainą wygasłych wulkanów, no to fajnie by było, gdyby... No, to też taka podpowiedź dla tych, którzy tu przyjadą, że jak już się zatrzymają, czy tam pójdą na szlaki, albo będą jeździć rowerem, albo będą korzystać z bogatej oferty restauracyjnej, hotelarskiej, to umilić sobie ten pobud, uduchowić można też tu.
6: Tak, tym bardziej, że Jawor jest miastem bardzo urokliwym i jeżeli chodzi o taką turystykę głównie jednodniową, to ma niezaprzeczalne zalety, które wcale nie są takie częste. Dlatego, że Jawor jest przyjazny turystom zarówno złożonym z grup dziecięcych, dorosłych w wieku senioralnym, dlatego, że tutaj jest łatwość poruszania się, jest wszędzie blisko i jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia piękno Jawora w różnych miejscach tego miasta tak naprawdę pokazać.
4: No jasne, o samych mnichach może nam pani jeszcze troszeczkę opowiedzieć, bo ja szczerze powiedziawszy czuję, jak oni się tu przechadzają.
6: Chętnie zobaczyłabym to na własne oczy. No niestety nie jesteśmy w stanie tutaj przenieść się do średniowiecza, aczkolwiek byli to franciszkanie obserwanci, taki ortodoksyjny, powiedzmy to w dużym uproszczeniu, odłam franciszkanów tych konwentualnych, którzy w XIII wieku tutaj mieli już swoje klasztory. Tak jak wspomniałam wcześniej, nawołujący bardzo mocno do reformy kościoła, do reformy życia kościelnego właśnie w tym bardziej ascetycznym kierunku.
4: Czyli z tym przepychem, z tym barokiem po prostu trochę się zmagali.
6: Tak, nie wiemy jak wyglądały te ołtarze. Tutaj możemy zobaczyć obramowania, malatury, które okalały te ołtarze, więc tu po lewej i po prawej stronie w hali tutaj, z lewej i z prawej strony łuku tęczowego możemy zobaczyć, prawda, te malatury, które świadczyły, że w tym miejscu stały kiedyś ołtarze. Jeżeli chodzi o franciszkanów, oni na pewno wystrój mieli skromny. Nie był to wystrój z pewnością w duchu barokowym, tym bardziej, że tak naprawdę odebrano im kościół i klasztor w latach 60. XVI wieku na fali religii luterańskiej, na fali protestantyzmu, tak? Więc oni tutaj dopiero ponad 100 lat później powrócili i do momentu sekularyzacji w 1810 roku tutaj przebywali.
4: A potem co się działo z kościołem?
6: Później kościół został zaadaptowany przez państwo pruskie. Tutaj były różne koncepcje. Była tutaj wozownia, była tutaj zbrojownia, więc tutaj był też skład amunicji, tak zwany Zeughaus z języka niemieckiego i tak to sobie trwało długie, długie lata.
4: No to teraz można powiedzieć, że powrócił do szlachetnego przeznaczenia kościół, bo jest w muzeum.
6: Tak, kościół teraz stanowi część muzeum. Cieszymy się z tego, ponieważ jest on udostępniony dla zwiedzających. Bardzo często też padają pytania, czy tutaj odbywają się nabożeństwa. Nie odbywają się. Jest to wyłącznie obiekt do zwiedzania, ale też mamy tutaj koncerty. Możemy tutaj organizować też wystawy czasowe, więc jest to zawsze dodatkowa powierzchnia do wykorzystania.
4: No tak, nie odbywają się już nabożeństwa, a człowiek i tak ma wrażenie, że jest jakaś taka siła, która tę głowę trochę do ziemi przychyla i ciężko spojrzeć.
6: Ta siła chyba się znajduje tutaj na łuku tańczowym. Może podejdźmy do tyłu, będziemy mogli lepiej to zobaczyć. To jest właśnie malowidło, tak jak data na kazalnicy, bo to jest ambona, kazalnica z 1503 roku. Przy ambonie, przy pulpicie stoi święty Bernardyn, który właśnie głosi Słowo Boże i jakby ma tutaj oko na cały nasz kościół.
4: No i to sklepienie naprawdę robi niesamowite wrażenie przez to, że tu jest tak czysto, pusto i chłodno.
6: Tak, jest chłodno. Mamy jeszcze jedną atrakcję. Jest to właściwie studnia, która znajduje się w krypcie tutaj pod kościołem. Jest to wprawdzie krypta udostępniana, ale jest to studnia, która też świadczy trochę o losach tego miejsca, w którym jesteśmy, ponieważ pierwotnie na bazie lokacji tutaj była przewidziana działka mieszczańska. Wtedy, kiedy miasto powstawało i z pewnością stał tutaj dom mieszczański, który był zaopatrzony w studnie. A studnie też nie na każdej działce w średniowieczu się znajdowało. Natomiast później miał miejsce pożar miasta i ta działka po prostu została pusta. Aż pod koniec XV wieku ufundowano tutaj najpierw kościół, bo najpierw wybudowano kościół, a później klasztor, do którego sprowadzono mnichów. Franciszkanie obserwanci zostali tutaj sprowadzeni przez Jana Filipca, biskupa Varadynu. Nie byli oni jakby mile widziani, na przykład w Świdnicy, ponieważ Świdnica odmówiła osadzenia na swoim terenie franciszkanów obserwantów, bo byli oni po prostu uważani za załóżnika króla Macieja Korwina. i z tego powodu byli niechętnie widziani, natomiast udało się ich osadzić tutaj w Jaworze.
4: Kościół Muzeum Regionalnego w Jaworze, a teraz pozostając oczywiście w tamtym miejscu, o fantastycznej działalności konserwatorsko-renowacyjnej. Posłuchajcie, bo to rzeczywiście niebywałe, co tam się w tej pracowni dzieje.
7: Piotr Kądziołek, renowator pracownia konserwacji dzieł sztuki Muzeum Regionalne w Jaworze.
8: Piotr Żurawski, renowator pracownia konserwacji dzieł sztuki Muzeum Jawor.
4: Pracownia konserwacji dzieł sztuki. Chyba nie trudno sobie wam, drodzy słuchacze, wyobrazić, co tutaj się znajduje. Wszelkiego rodzaju narzędzia i materiały do tego, żeby dzieła sztuki ratować, odnawiać, przywracać świetności, czas świetności.
7: Tak, to jest taki swoisty szpital dla naszych zabytków, które znajdują się w muzeum. Tutaj trafiają wszystkie eksponaty, które mają i są zaplanowane pojawić się na ekspozycjach muzealnych. No i one po prostu muszą przejść taką małą konserwację. Czasami to jest zwykłe oczyszczenie, czasami to jest konserwacja zachowawcza, a czasami to jest pełna konserwacja, czyli uzupełnienie o jakieś braki. Oczywiście na podstawie jakichś zdjęć ewentualnych, jak zrobić się ewentualną kopię.
4: No co mi przychodzi do głowy, do mojej wyobraźni, to na przykład różnego rodzaju uszczerbki, albo tak jak tutaj widziałem, że jest atak pleśni. Co jeszcze, z czym wy się tu borykacie, jeśli można by tak usystematyzować, bo mam wrażenie, że słuchaczom najbardziej to zobrazuje waszą pracę.
8: No, dzieło sztuki ma to do siebie, że z biegiem czasu, z biegiem lat ulega jakiejś destrukcji, zniszczeniu. Czynniki zewnętrzne, czasami też ręka ludzka potrafi wiele szkód narobić w tego typu obiektach. I tych czynników jest dużo, ale my staramy się, żeby te wszystkie elementy odwrócić i dzieło sztuki, żeby wróciło do tej swojej pierwotnej formy, funkcji.
4: A czy możemy wymienić te czynniki? Bo ja wiem, że dla was to jest chleb powszedni i wiadomo, i banał, ale dla nas, dla ludzi, którzy nie mają smyczynia, to jest bardzo ciekawe.
7: Tak, oczywiście my zajmujemy się malaturą, czyli malarstwem na desce. My zajmujemy się pozłotnictwem, snycerstwem, czyli dorzeźbianiem różnych elementów. No i wszystko wokół tego. Czasami też robimy rzeczy związane ze skórą, przy troszkę introligatorstwa. No, właściwie zderzamy się za każdym razem w pracy z czymś nowym i jest to dla nas ciekawa praca.
4: No to dobrze, to jeśli trafia do was skóra, to co może by się z nią dziać, oprócz tego, że jest zniszczona mechanicznie na przykład, to co jeszcze może się wydarzyć takiej skórze?
8: No jest to materiał organiczny, który po prostu ulega z czasem pewnej degradacji. Trzeba zobaczyć, czy nie ma jakiejś pleśni na tym, czy jakieś nie ma owadów, które gdzieś tam się zagnieździły. Trzeba to zatruć, zaimpregnować, wyczyścić, przywrócić do tej funkcji pierwotnej.
4: No i widzą panowie, ja już wiem więcej, bo w takim razie nie tylko uszkodzenie mechaniczne, nie tylko pleśń, nie tylko uszczerbek, ale też i coś żyjącego może być w środku.
7: Tak, oczywiście bardzo często rzeźby drewniane są narażone na różnego rodzaju ataki drewnojadów. My taką rzeźbę ewentualnie zanim zaczniemy nad nią pracować, no musimy ją zatruć, tak? To jest dla nas bardzo ważne, dlatego że jeżeli tego nie zrobimy, to jest możliwy atak z tej rzeźby na przykład na inne rzeczy, które są w pracowni. Musimy to przede wszystkim zabezpieczyć. Dopiero później zajmujemy się częścią takiego wstępnego oczyszczania. No i tutaj może być już w dalszym etapie bardzo dużo różnych możliwości konserwacji, ponieważ mogą być spojone łuski, na przykład szlak metalu, złota, pozłotnictwa czy srebra. To może być odspojenie gruntu kredowo-klejowego od drewna. No jest tego naprawdę mnóstwo różnych możliwości, a my musimy taki opracować sobie plan pracy i na podstawie tego planu działamy.
4: Narzędzia, zapytam was o narzędzia, rozglądam się, którymi się posługujecie, to wachlarz jest ogromny.
8: No są to typowe narzędzia konserwatorskie, też czasami stolarskie, narzędzia do malowania, pędzle, farby, odczynniki chemiczne do trucia, do impregnacji, werniksy, no jest tego trochę, tych materiałów, z którymi się stykamy na co dzień w pracy.
4: Część, duża część pewnie, dużą część wiedzy na ten temat wynosicie ze studiów, jeśli chodzi o materiały i narzędzia, ale domyślam się, że przez cały okres pracy doświadczenie podpowiada coraz to nowe, albo też i takie całkiem wymyślone przez was rozwiązania, metody, sposoby.
7: Tak, to jest taki charakter pracy, że tutaj nie ma jednej reguły, nie ma jednej zasady, jak coś zrobić. Za każdym razem wychodzą nam rzeczy, które są nieprzewidziane. Często się robi badania stratograficzne, czyli wchodzi się w głąb struktury, czy to malarstwa, czy rzeźby, żeby móc sprawdzić, na jakiej zasadzie to było. Często też przy dużych projektach wysyłamy to do różnych uczelni, na przykład w Krakowie. Często posiłkujemy się innymi laboratoriami i na tym podstawie możemy stwierdzić właśnie, jak daną rzecz poddać renowacji, konserwacji.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Jesteśmy dzisiaj w programie w Muzeum Regionalnym w Jaworze, a teraz dokładnie jesteśmy w pracowni renowacji, gdzie bardzo utalentowani panowie naprawiają, przywracają do świetności, konserwują dzieła sztuki najróżniejsze. Mówimy o tym bardzo, bardzo trudnym, bardzo wyspecjalizowanym zajęciu, no bo przyznacie, że jeśli zajmuje się w ten sposób ktoś dziełem sztuki, to i sam musi być artystą, o tym jest mowa. Jeszcze chwilkę spędzimy w pracowni, jeszcze parę minut, a potem przejdziemy do tematu faktu, że na Dolnym Śląsku może pojawić się, Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wrocław stara się o takie prestiżowe miejsce. Teraz jednak pracownia renowacji, Piotr Kądziołka, Piotr Żurawski, dawaj panowie o renowacji, o tym, że czasami, kiedy jest duży problem z jakimś eksponatem, odwołują się do ekspertyz z innych ośrodków.
7: I na przykład mieliśmy taki obraz Michaela Wilmana, gdzie musieliśmy odtworzyć jego pracę, czyli powstały badania, powstała nawet publikacja na ten temat, jak wyglądał jego warsztat, jak on kładł grunty, jaki sposób był malowanie, i tym sposobem właśnie my nauczyliśmy się też jego warsztatu XVII-wiecznego. To nas ucza, tego w szkole się nie nauczy nikt.
4: No tak, ale to też trzeba mieć ogromne... banalne stwierdzenie, zdolności manualne to jedno, ale z drugiej strony, kiedy odtwarza się malarstwo, to i malarskie zdolności.
8: No to jest wiele takich cech, które trzeba łączyć w sobie, i zdolności manualne, zdolności plastyczne, zdolności takie poznawcze, zdolności analizy pewnych rzeczy, bo trzeba wiedzieć, że połączenie wiedzy jakiejś tam konserwatorskiej, wiedzy historycznej, wiedzy plastycznej daje taki efekt, że potem może się nasz klient z tego obiektu cieszyć.
4: No nie chcę was porazić ignorancją, bo wiedza, technika, tutaj ten aspekt ścisły to jedno, ale z drugiej strony jest przecież jakiś duch w tych dziełach. To za nim też trzeba podążać, jak się naprawia.
7: Tak, oczywiście, my za każdym razem inspirujemy się każdą rzeczą. To nie jest praca jak w fabryce, że przychodzimy do pracy i...
4: Nie, to nawet nie przyszło przez głowę. Im więcej rozmawiamy, tym dalej jesteśmy od fabryki, dalej nawet od manufaktury jesteśmy.
7: Tak, tu mierzymy się za każdym razem z czymś nowym. Jest to praca na pewno detektywistyczna. Musimy poznać artystę, który to tworzył. Porównujemy oczywiście go do innych z epoki. Próbujemy uczyć się tej techniki, próbujemy odtworzyć jego też wrażliwość. No i ta wrażliwość zostaje z nami i uczy nas tej wrażliwości również za każdym razem.
4: To jest ekscytujące, ale ja... emocja, która by mi najbardziej, mi z moimi kiepskimi zdolnościami tego rodzaju towarzyszyła najbardziej, gdybym trafił w takie miejsce, to raczej byłby strach, ten niepokój, że zamiast naprawić, to zepsuje. To towarzyszy wam też przy pracy, przy dziełach?
8: No czasami trzeba zachować pewną ostrożność, ale lata doświadczeń, jakaś wiedza, którą posiadamy, no to wszystko gdzieś tam się składa na to, że efekt końcowy jest właściwie zawsze jest pozytywny.
4: Ale czasem pewnie też trzeba podjąć i ryzyko, nie? No bo zastosuje się pewien środek i to już jest nieodwracalne.
7: Znaczy, no właśnie, w naszym zawodzie jest jedna zasada. My mamy poddawać konserwacji, renowacji rzeczy w taki sposób, żeby one były dla przyszłych konserwatorów odwracalne. Jeżeli techniki z biegiem dekad się zmieniają i coraz lepsze są możliwości renowacji, my musimy mieć tą świadomość, więc zasada jest taka, żeby tak poddawać konserwację, żeby to, co my zrobimy, było w przyszłości odwracalne. No właśnie, żeby to nie było ze szkodą dla dla tej pracy, ale też zanim zabieramy się do konserwacji, towarzyszy nam plan konserwacji, czyli my szczegółowo określamy, co po drodze powinniśmy robić. No i konsultujemy oczywiście, jeżeli mamy wątpliwości, z innymi konserwatorami, żeby móc sprawdzić, czy dobrą stroną, dobrą drogę wybieramy. Chociaż my przy okazji parawanu, który kilka lat żeśmy poddawali renowacji, mieliśmy bardzo dużo konsultacji. No i faktycznie w pewnym momencie też wybieraliśmy swoją jednak drogę, ale zanim to zrobimy, rozważamy to kilkakrotnie.
9: Czyli jeśli wiecie, że jest ryzyko, że to będzie ta zmiana nieodwracalna, to wtedy po prostu się nie podejmujecie tego.
8: Często też obiekty, które trafiają do nas, mają taki charakter konserwacji zachowawczej. Czyli jak najmniej ingerencji, tylko zachować tą taką strukturę, bryłę, najprostsze rzeczy, czyli trucie, impregnacja i taka zachowanie takiej estetycznej charakteru tej pracy. To jest taka właśnie konserwacja zachowawcza. To też często robimy.
9: Pracujecie tu we dwóch. Pokłóciliście się kiedyś o metodę?
7: Pracujemy tu we dwóch, kiedyś pracowało nas oczywiście więcej. Mamy tutaj też pewną rotację, bo czasami przychodzą do nas praktykanci. Ostatnio mieliśmy z Krakowa, z Uniwersytetu Konserwacji Kamienia. Ale jeżeli chodzi o sposoby, to tak, no może to nie jest kłótnia, to jest konsultacja. Konsultujemy ze sobą, czasami pokazujemy sobie rzecz, czy dobrze zrobiliśmy, podpytujemy się, może coś dorobić, doradzić. Tak, znaczy nie widziałbym tego jako kłótni, bardziej jako konsultację wewnętrzną.
9: To ja bym chciał zapytać o ludzi, którzy startują do tego w tym zawodzie, którzy zaczynają dopiero, którzy są na studiach. No to są takie zawody, w których trzeba mieć talent i tutaj domyślam się, że w 100%

0: zmiany w lepszy sposób. No właśnie, na ile tutaj się zmieniają te koncepcje i nowinki, na ile często się są wprowadzane, bo wydawałoby się, że to jednak chyba nie jest taka dziedzina, w której ta nauka, chociaż nie, bo nauka w ogóle idzie do przodu, więc to pewnie dotyka was.
1: Tak, oczywiście wchodzą nowe preparaty, wchodzą nowe, no właśnie chodzi o to, żeby jednak podążać za tymi nowinkami, rozwiązaniami i to wychodzi też przy konsultacji z różnymi konserwatorami, którzy mają też pieczę, opiekę przy różnych zleceniach na konserwacji, wtedy my też się dowiadujemy, no fajne jest to, że to jest wymiana właśnie tych informacji, pewne rozwiązania, które ci konserwatorzy albo popełniali jeszcze na studiach, albo w wyniku swoich własnych, własnej pracy czegoś się dowiadywali. Czasami są bardzo niekonwencjonalne rozwiązania, ale bardzo skuteczne.
0: Ja tutaj jak przed chwilą, przed rozmową staliśmy chwilę, to usłyszałem nazwę popularnego środka do odplamiania. Popularnych środków też używacie.
2: Tak, tak. No zwłaszcza do takich prostych czynności konserwatorskich. To są takie środki, które często możemy spotkać na rynku, które każdy z nas gdzieś tam używa. Czasami nawet w domu, coś tam czyszcząc. Są to rzeczy, które w sposób delikatny, bezpieczny też możemy używać w swojej pracy.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Pracownia renowacji w Muzeum Regionalnym w Jaworze, a ja na samym początku programu obiecałem, że zajrzymy do Legnickiego Osiru po to, żeby powiedzieć, jakie imprezy przed nami. No i obietnicę teraz wypełniam. Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji powie nam o tych imprezach, które w drugiej połowie czerwca, od drugiej połowy czerwca w górę. Zaczynamy od spływu samoróbek. To jest akurat data 20 dnia czerwca. Zapraszam serdecznie. Anna Konopska przed nami.
4: Organizujemy już 25. spływ samoróbek o błękitną wstęgę Kaczawy. W tym roku tematem spływu będzie słowiańska magia i żywioły. Nawiązuje też to do Nocy Świętojańskiej, ponieważ też tutaj została podjęta taka decyzja, że spływ samoróbek w tym roku będzie powiązany z obchodami Nocy Świętojańskiej. Także jak od 16 zaczniemy spływ samoróbek i następnie na mecie będą przygotowane dla Państwa różne atrakcje, chociażby rzucanie wianków do wody. Także taka fajna impreza się szykuje. Będzie też bieg nocny, więc myślę, że tutaj warto też sobie zarezerwować te sobotnie i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo planujemy zakończyć całe tutaj wydarzenie późnym wieczorem. I tak jak już wspominałam, tematem będzie właśnie słowiańska magia i żywioły, więc serdecznie tutaj zapraszamy do zgłaszania swoich projektów samoróbek. Czy to będzie pływająca słowiańska chatka, czy będzie to Perun władający piorunami, bo tutaj mamy też bogów słowiańskich, czy Swaruk, bóg ognia i kowali. Nie to, żebym aż taką wiedzę posiadała, troszeczkę się tutaj doszkoliłam przed naszą tą rozmową.
0: Jak się doszkoliłaś, to posiadasz tę wiedzę.
4: Tak, teraz już posiadam, także tutaj, czy to są też jakieś stwory, demony, rusałki, wodniki, jakie Państwo tylko macie pomysły, to serdecznie zapraszamy, zwłaszcza też, że można zgłaszać swoje samoróbki do konkursu, w którym wyłaniamy 10 projektów, które oczywiście dostają też dofinansowanie na zbudowanie tej samoróbki, bo też mamy tutaj świadomość, że zbudowanie takiej samoróbki pochłania i troszeczkę czasu, i trochę jednak pieniążków, także tutaj można podejść do naszego biura, znajdujemy się przy ulicy Najświętszej Marii Panny 7, zaczerpnąć informacji, wszystko powiemy co i jak, także zapraszamy. Zwłaszcza, że tego czasu też już nie zostało tak naprawdę dużo do zbudowania tej samoróbki. Pierwsze osoby już się zgłaszają, także mamy nadzieję, że to będzie coś inaczej. Będzie bardzo fajna impreza, także serdecznie zapraszamy. A jeżeli ktoś nie ma możliwości zbudowania tej samoróbki, to zapraszamy również do tego, żeby być z nami
0: Oklaskiwać po prostu, nie?
4: Dokładnie, oklaskiwać, bo naprawdę tutaj te samoróbki, które są budowane, są niesamowite, są tak piękne i widać, że był ogrom pracy w nie włożone. W samo nawet tutaj już, nawet dostarczenie ich później na linię startu, bo one są naprawdę duże. Chyba 2 lata temu to było, że była samoróbka, to pamiętam, że 20 osób ją wodowaliśmy i to nie było wcale proste zadanie, bo było bardzo ciężko, ale się udało i samoróbka szczęśliwie dopłynęła do mety. Także i spływem samoróbek zakończymy tak naprawdę czerwiec i później przechodzimy do lipca i sierpnia, czyli takich miesięcy już typowo wakacyjnych. I oczywiście jak co roku zapraszamy na nasze takie cykliczne spotkania z jogą pod chmurką. W każdy piątek o godzinie 18 i cały lipiec i cały sierpień. Też bliżej już tutaj czerwca będziemy wrzucać informacje na nasze i media społeczne.

0: społecznościowej, stronę internetową, także zapraszamy, żeby zaglądać. I tak jak też to było w latach poprzednich, można się zapisywać wcześniej czy przed samymi zajęciami. Zachęcamy do tego, żeby wziąć ze sobą jednak matę. Jeżeli natomiast Państwo nie macie tej maty, to proszę, żeby tutaj Was to nie powstrzymywało przed przyjściem, bo my tutaj z chęcią użyczymy nasze maty. Także tutaj proszę, zapraszamy, żeby sobie ten czas wygospodarować. No i jeżeli mamy okres wakacyjny, to festyny. Pierwszy festyn mamy 3 lipca, drugi 7 sierpnia. Są to festyny w piątek o 5, które odbędą się przy terenach zielonych Szkoły Podstawowej nr 20, to w lipcu, natomiast w sierpniu w międzywalu rzeki Kaczawy. Tak jak już sama nazwa wskazuje, w piątek o 5, czyli spotykamy się w piątek i startujemy od godziny 17:00 i tutaj mamy dla wszystkich i dla całych rodzin przygotowane różne konkurencje rekreacyjne, występy na scenę są na scenie, różnego rodzaju pokazy sportowe, czy to będą tańce, boks, siłacze, później też mamy warsztaty z tego, także można też podejść, porozmawiać z instruktorami, zapytać, jeżeli gdzieś tam ktoś nagle zobaczy, że chciałby spróbować, to na pewno tutaj nasi instruktorzy z chęcią odpowiedzą na wszystkie pytania. Dodatkowo dmuchańce dla dzieci, słodka gastronomia, stoiska z rękodziełami. Także jeżeli macie Państwo czas i ochotę, to serdecznie zapraszamy, żeby w te piątki wygospodarować sobie ten wieczór i popołudnie i wieczór tak naprawdę, bo kończymy koło godziny 20:00 zazwyczaj dyskoteką, więc takie fajne zakończenie też całego tygodnia. No i również już taka nasza tradycja, jeżeli chodzi o wydarzenia, które organizujemy w okresie wakacyjnym, to spływy kajakowe, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Także też z doświadczenia wiemy, że tylko nawet nie zdążymy nieraz udostępnić informacji, a już ludzie dzwonią i się zapisują. Także no tutaj zasada chyba kto pierwszy, ten lepszy bardzo mocno obowiązuje. I spływy mamy zaplanowane na 18 lipca i na 22 sierpnia. I też jak tylko już będziemy uruchamiać zapisy, to oczywiście poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, w social mediach, także zachęcamy tutaj do zapisywania się, można zapisywać czy osobiście u nas w biurze, czy telefonicznie, bądź mailowo, także gdzieś tam już patrzcie, żeby Wam nie przeoczył się ten termin i wolny kajak, bo tutaj ze względu na bezpieczeństwo mamy ograniczoną liczbę kajaków.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Spływ samoróbek między innymi, ale też i inne wydarzenia reklamowała, polecała Wam Anna Konopska z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy. A my teraz wracamy do Jawora, do Muzeum Regionalnego w Jaworze i kolejny pracownik, kolejna wystawa, kolejne zaproszenie właśnie tam.
3: Tomasz Żur, Muzeum Regionalne w Jaworze, dział zbiorów.
2: No właśnie, ja dzisiaj przechadzam się pod Waszym przewodnictwem po muzeum, no i pokazujecie mi rarytasy. Rarytasy teraz będą.
3: Tak, w naszym muzeum, jeśli chodzi o rzemiosło, rarytasów dużo. Wiele z nich opowiada historię działalności gospodarczej naszego regionu, z których no niestety część właśnie niedawno umarło śmiercią, nie wiem czy naturalną, ale niestety przestało funkcjonować. Stoimy akurat przed gablotą pełną porcelany śląskiej. Nasz region był jednym z 4 głównych ośrodków wytwórczości porcelanowej w Niemczech, a Niemcy były takim krajem, który produkowały prawdopodobnie po Chinach najwięcej porcelany w historii. Takim głównym ośrodkiem w naszym regionie był Wałbrzych, 2 duże fabryki, Karla Tilcza i Karla Kristera. I właśnie jeśli chodzi o fabrykę tego drugiego, to ta fabryka po latach praktycznie 200 zakończyła swoją działalność, gdyż pod szyldem fabryki Krzysztof została zamknięta w zeszłym roku.
2: No to rzeczywiście świeża i przykra sprawa. A co widzimy tu?
3: Tutaj mamy takie przedmioty codziennego użytku, filiżanki oraz taki ciekawy przedmiot, który się nazywa kabaretem. No dzisiaj to słowo znane w zasadzie tylko i wyłącznie wyspecjalizowanym historykom sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem artystycznym oraz kolekcjonerom, jest to przedmiot bowiem taki bardzo mocno poszukiwany właśnie przez miłośników białego złota, a muszę przyznać i jakby to zaznaczyć, że tak jak ten przemysł porcelanowy umarł, to kolekcjonerstwo porcelany śląskiej ma się bardzo dobrze. Jest to taka gałąź kolekcjonerstwa bardzo żywa, która się cały czas prężnie rozwija. Są liczne publikacje autorstwa i to kolekcjonerów, i to muzealników. Są liczne grupy facebookowe, gdzie ludzie dzielą się swoją pasją, pokazują swoje eksponaty, gdzie handlują przedmiotami, gdzie się wymieniają pięknymi wyrobami porcelanowymi, jak też są zjazdy miłośników porcelany śląskiej. Także tutaj oprócz tych w tym zbiorze, który my widzimy, tutaj też są takie obiekty, które są związane z jaworem. To taka porcelana już z początku XX wieku, kiedy to na fali tego rozwijającego się tutaj ruchu turystycznego w naszym regionie było zapotrzebowanie zarówno na przedmioty szklane, jak i porcelanowe. Takie, które można było w danym miejscu, w danym mieście kupić, a które to przedstawiały tą miejscowość i które stanowiły taką ciekawą, barwną pamiątkę z wycieczki.
2: Bibeloty są podpisane.
3: Tak, są to bibeloty, no to gdyż to były takie przedmioty, no których się nie używało, no tutaj jest taki ciekawy, on ma formę sosierki, która faktycznie w takiej identycznej formie była wykonywana przez różne śląskie wytwórnie, ale w takiej zminiaturyzowanej formie, no to już ona nie miała swojej wartości utylitarnej, tylko właśnie taką wartość pamiątkarską, kolekcjonerską, żeby to sobie kupić na pamiątkę z wycieczki, postawić, żeby tylko stało.
2: Do czego służył ten kabaret? Dwudzielny to jest. To taka misa podzielona jakby na dwie części.
3: Tak, i tu jest dwudzielny z tego względu, że są wersje trójdzielne i czterodzielne. To jest po prostu taki naczynie do serwowania drobnych przekąsek, do ustawienia na środek stołu. One często naprawdę, ta forma tutaj, którą my prezentujemy, jest jeszcze taką w miarę prostą. Ale śląskie fabryki, w szczególności fabryka Karla Tilsza, posiadała też takie wersje bardzo rozbudowane, gdzie ten ufek ma formę na przykład zwierząt, czapli lub innego ptactwa. No i takie obiekty są naprawdę owocem poszukiwań wielu, wielu kolekcjonerów, a zachowały się do naszych czasów tylko kilka egzemplarzy. Tutaj te najstarsze, które też są widoczne na tych półkach poniżej, są ręcznie malowane, więc ten sposób dekoracji też jest takim dla nas symptomem, który pozwala nam datować i określać czas powstania danego wyrobu porcelanowego.
2: Co jeszcze oprócz porcelany w tej sali możemy obejrzeć?
3: Ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na taki obiekt, który jest moim zdaniem jednym z ciekawszych. On też jest opublikowany w takim publikacji Via Regia, który przedstawia owoce rzemiosła artystycznego na szlaku Drogi Królewskiej, która wiodła w zasadzie ze wschodu na zachód od Kijowa aż po Lipsk. To jest puchar z pokrywą wykonany przez Hutę Józefiny, która się mieściła w Szklarskiej Porębie. Dzisiaj to już opuszczone, ale jeszcze dalej możliwe do zwiedzenia obiekty. I jest to takie ukoronowanie kilkusetletniej tradycji tego szklarstwa sudeckiego, gdyż ona w naszym rejonie, w szczególności tej Szklarskiej Poręby, funkcjonuje już od XIV wieku. Ten tutaj pochodzi z lat 40., czyli z pierwszego takiego etapu, najstarszego etapu funkcjonowania tej huty, kiedy dyrektorem był Franz Pol z takiej rodziny o długich tradycjach szklarskich. Akurat tam jest taka, w Karkonoszach była sytuacja, że po dwóch stronach granicy, bardzo blisko siebie, mieszkały rodziny, które kultywowały tą tradycję wytwórczości szklarskiej z pokolenia na pokoleniach, i one często funkcjonowały i po austriackiej, i po pruskiej stronie granicy. Ta huta powstała w dobrach hrabiów Szafgoczów. Oni byli takimi mecenasami sztuki i tego rzemiosła artystycznego. Wcześniej już lokowali huty w innych miejscach, nie zawsze dogodnych, więc te lokalizacje trzeba było zmieniać. Tutaj akurat udało się w tej Szklarskiej Porębie zostać na dłużej. Do 1945 roku tamta huta funkcjonowała, została przejęta przez polskich hutników, gdzie oni uczyli się tego fachu bezpośrednio od Niemców. Ale wracając do tego obiektu, jest to bardzo wyrafinowany obiekt. Pragnę zwrócić uwagę na jego kolor. To jest tak zwany rubin złota. Taki różowawy, lekko różowawy, transparentny odcień, który bierze się z tego, że do stworzenia tego koloru używano złota. Do płynnej masy szklarskiej dodawano złota i stąd nabierało ono tego odcienia. Ale to oczywiście powodowało, że takie szkło było niezwykle drogie, było tylko dostępne dla arystokracji, dla bardzo bogatych przemysłowców, dla takiej najwyższego stopnia burżuazji. Ten tutaj nasz obiekt to jest przedmiot, taki dar dla lekarza powiatu jaworskiego, więc duża grupa osób złożyła się na ten niezwykle drogi prezent. Jego świetność nie tylko podkreśla ten kolor, do którego stworzenia przyczyniło się złoto, ale też te szlify. Dla nas one teraz może się wydaje to taką błahostką, ale te szlify powierzchniowe, bardzo równomiernie tutaj fasetujące nam ten korpus, one były trudne do wykonania. To trzeba było naprawdę wprawnej ręki szlifierza, który miał wiele lat doświadczenia, żeby tak ukształtować bryłę naczynia, do tego jeszcze zwiększyć to szlifami brylantowymi, które nam powierzchnię szklaną w takie brylanty, w takie rąby właśnie plastyczne kształtowały, a jeszcze całość nam tutaj tego dzieła wieńczy to ten ornament złoty, wkładziony taką techniką właśnie złota reliefowego. Ono jest wypukłe, więc jest to obiekt naprawdę taki wyrafinowany, najwyższej klasy szklarstwa.
2: Nie robi wrażenie, na pewno zrobi wrażenie też na tych, którzy tu przyjdą, fakt, że macie naczynia masońskie. Zwłaszcza to już inny rodzaj ekscytacji, ale rozmiar kieliszka masońskiego.
3: No tutaj akurat to, co ma formę tego kieliszka, to w gruncie rzeczy to jest bola, więc to było takie naczynie matka, do którego nalewano płynu i z którego czerpano, żeby rozlewać na te mniejsze kieliszki, choć fakt, że te kieliszki mniejsze też nie należą do
2: najmniejszych. Porcelana, szkło, co jeszcze w tej sali możemy zobaczyć?
3: No też na pewno na uwagę zasługują tutaj nasza kolekcja ceramiki bolesłowieckiej.
2: To proszę, to idziemy.
3: Przejdziemy tutaj, tak. I tutaj mamy takie szerokie spektrum, gdyż jest tutaj zarówno taka ceramika XVIII-wieczna, w tych szpliwach takich brązowych, ziemnych, dekorowanych dekoracjami nakładkowymi z takiej właśnie białej kamionki. I ona może mieć różne formy i związane tutaj już z taką jakby symboliką państwową, więc często się pojawiają orły pruskie, korona pruska, ale też takie przedstawienia jakby klasycyzujące, czyli takie ornamenty nawiązujące do klasycznej ornamentyki, ornamentyka zwierzęca. Też same szkliwa zawierają w sobie dużą taką estetykę. Tutaj mamy tak zwany melon, taki dzban melonowaty, który jest w szkliwie zielonym, które było trudne do uzyskania, więc wykonywano je bardzo rzadko. Mamy też ceramikę dwudziestowieczną, w tym te charakterystyczne, które dzisiaj nam się wszystkim już kojarzą z ceramiką bolesławiecką, tak zwane pawie oka.
2: No to zapraszamy gorąco tutaj też do tej sali tych, którzy do muzeum się przyjdą, pojawią. Czy jeszcze chcemy o tych powozach powiedzieć?
3: No o powozach myślę kilka słów, bo to są bardzo ciekawe tutaj takie modele, miniatury wykonane przez potomków dawnych tutaj mieszkańców Jawora. To powstało bodajże w Herne i zostało nam przekazane do zbiorów naszego muzeum, a przypomina nam o tradycji produkowania powozów w Jaworze na Placu Wolności.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Tomasz Żur z Muzeum Regionalnego w Jaworze o wystawie rzemiosła tamże właśnie. Tam byliśmy dzisiaj na wycieczce, tam was zapraszaliśmy. A teraz na sam koniec już Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, o jednej ciekawej książeczce do wypożyczenia w legnickich bibliotekach.
4: Sylwia Hutnik przedstawia nam też troszeczkę wychowawczą książkę, wydaje mi się, zatytułowaną Łobuziary. Najfajniejsze bohaterki literackie. I tutaj znajdą Państwo i młodzi czytelnicy, a ja z wielką przyjemnością odkryłam i Alicję w Krainie Czarów, i Annę Frank, i Anię Shirley, i Deborejko, ukochaną moją z Jerzycjady, i malutką czarownicę, i Majkę Skowron, i Pipi Pończoszanka, Ironia, i Mała Mi oczywiście. Te bohaterki, to wszystko według autorki Łobuziary, takie troszkę niepoddające się konwenansom i tradycyjnemu wychowaniu bohaterki. Oczywiście jest o wiele więcej. O, Ewa Tyszowska chociażby z Panny z Mokrą Głową. Więc opisuje te bohaterki i przedstawia też motywy ich działania, cechy, te pozytywne i negatywne i możliwości zachowań, które mogłyby przejąć obecne nastolatki. Te pozytywne przede wszystkim. Także ciekawa książka, myślę, że inspirująca młode dziewczyny do przeczytania całej książki po prostu później z tą swoją ukochaną bohaterką Łobuziarą.
2: I jakoś tak tradycyjnie ostatnio nasz program kończy Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej, która poleca dobre książki, ale dzisiaj przypomnę, byliśmy przede wszystkim w Jaworze, w Muzeum Regionalnym w Jaworze, po to, żeby przekonać was do tego muzeum, do wycieczki właśnie w tamten rejon. Kraina wygasłych wulkanów, mnóstwo ciekawych rzeczy można tam robić, więc muzeum to tylko jedna z atrakcji, chociaż bardzo ważna, bardzo mocny punkt takiej właśnie wycieczki. A ja już dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.
5: O,

0: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.